0: atut, który był przecież przedmiotem gorącego sporu politycznego. Myślę o tym kredycie SAFE. A to Donald Tusk, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zrobili.
1: Ale czy naprawdę nie można było się z tym wszystkim powstrzymać? Wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, że jest coraz niebezpieczniej, że tak naprawdę wlatuje sobie rosyjska rakieta i my nie potrafimy na to w żaden sposób zareagować i jeszcze między sobą ten konflikt wykorzystujemy. Że nawet te kwestie nie są dla nas czymś, co powoduje, że możemy ponad te podziały się wznieść.
0: No powinno tak być, panie redaktorze, jak pan pyta, tylko tak się nie stało i to nie z winy prezydenta, tylko z winy rządu. No przecież to rząd zaczął, jeszcze raz powtarzam, no pan mówi, że wlatuje rakieta i nie reagujemy, nie jesteśmy w stanie zareagować. No kto nie jest w stanie? Pan, ja? Na to nie jest w stanie zareagować wojsko pod obecnymi rządami.
1: Pod waszymi rządami też nie potrafiło zareagować.
0: Panie redaktorze, mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz. Można całą historię przywoływać i analizować, ale naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o to, co się stało 15 sierpnia, to jest wprowadzenie sprawy bardzo konfliktowej na poziom obchodów święta. To nigdy nie powinno się zdarzyć, bo to od razu prowokuje do sporu ponownego i jakby nasila konflikt polityczny wokół spraw wojska, obronności i naszego bezpieczeństwa. Tak być rzeczywiście nie powinno, jak pan pyta, nie powinno tak być. No tak się stało i ktoś to zaczął, ktoś to sprowokował. No co teraz prezydent miał na to nie zareagować? No to by było jeszcze gorzej.
1: Panie pośle, to już na koniec. No wiele wskazuje na to, że Marcin Romanowski, wasz poseł, były wiceminister sprawiedliwości waszego rządu, ukrywa się na terenie Naddniestrza, czyli prorosyjskiego regionu Mołdawii. Jak pan ocenia ten nowy dom polityka PiSu?
0: Ja nie wiem, gdzie przebywa pan poseł Marcin Romanowski, nie chcę się do tego odnosić, bo po prostu nie wiem, ale jeżeli tak by było, no to panie redaktorze, jest dokładnie odwrotna ocena by była, niż słyszymy z ust rządzących. No to by oznaczało, że miejsce, gdzie są duże prorosyjskie wpływy, są bardziej bezpieczne dla naszego posła, byłego ministra.
1: No nie, panie pośle, to niemożliwe jest.
0: No przepraszam bardzo, no niż Polska, która go ściga po prostu, ściga w sposób polityczny, bo przecież to, co robi z ministrem Romanowskim obecna prokuratura pod obecnymi rządami koalicji 13 grudnia wobec także ministra Zbigniewa Ziobry, to jest przecież to jest atak polityczny, to jest, oni są obaj ścigani z powodów politycznych.
1: Ja domyślam się, że jest to jakaś forma obrony tej decyzji Marcina Romanowskiego, ale o ile faktycznie...
0: Ale co pana tak zbulwersowało? Naprawdę.
1: No jak polski polityk może uciekać do terenu na teren prorosyjski?
0: No jeżeli Polska go ściga, a tam ma bezpieczeństwo, to pan nie porówna tę sytuację. Ja to mówię zupełnie świadomie. To w zasadzie jest jeszcze większe oskarżenie właśnie Polski pod obecnymi rządami. Jeżeli tak jest, bo ja nie wiem, gdzie przebywa pan poseł minister Romanowski i nie chcę do tego się odnosić, bo nie mam tej wiedzy po prostu.
1: No to jeżeli tak jest, to ja nie chcę się aż wierzyć, że nie maczają w tym palce jakieś rosyjskie służby na przykład. Że one sobie nie zdają sprawy, że tam jest były wiceminister sprawiedliwości.
0: No niech pan nie przesadza, niech pan nie powtarza, panie redaktorze, też rządzących obecnie, bo to łatwo, oczywiście łatwo to robić. No przecież oni, ludzie, którzy robili ten reset z Rosji, dalej są uzależnieni w istotnym stopniu od Rosji, od polityki rosyjskiej, od oczekiwań rosyjskich, zarzucają nam, obozowi Prawa i Sprawiedliwości, jakąś prorosyjskość, to jest to po prostu jeden wielki skandal, no to co się wyrabia. No ale no, to co zrobić? Mają media, znacznej części powtarzające te głupstwa, no i po prostu robią to.
1: Ale to czy skandalem nie jest to, że polski polityk na taki teren uciekł, o ile faktycznie uciekł, tak? Bo jeszcze nie jest to potwierdzone w 100%.
0: Skandalem jest to, że polski polityk jest ścigany przez obecną władzę, a nie gwarantuje mu się absolutnie uczciwego, obiektywnego, sprawiedliwego sądu, bo takiego sądu przy tej władzy raczej trudno się spodziewać. Choć są w Polsce na szczęście sędziowie, którzy nie ulegają presji tej władzy. Mamy przykład choćby z odmową wydania europejskiego nakazu aresztowania dla ministra Zbigniewa Ziobry. Zdarzają się takie sytuacje, ale przecież oni tak będą losować długo, bo zakwestionowali tę regułę już, żeby znaleźć sędziego, który w sposób taki, no, wbrew sprawiedliwości skaże ewentualnie tego polityka. Ale panie redaktorze, mało tego. Ja jestem przekonany, że ani Ziobro, ani Romanowski nie będą skazani, bo nie ma za co ich skazywać, ale oni, gdyby byli w Polsce, to by wynili 4 lata w areszcie wydobywczym zarządu.
1: Ale jakimi byliby bohaterami wtedy? Naczelnikami politycznymi.
0: No tak, siedzieliby w areszcie wydobywczym przez cały okres tej kadencji, bo sąd by pewnie ich nie skazał i pewnie w ogóle ich nie skaże, nie wiem, ale tak mi się wydaje. No, aby przebywali w więzieniu. A chciałby pan siedzieć 4 lata w więzieniu za niewinność, za to, że pan niczego złego nie zrobił? Dlatego tylko, że inna opcja rządzi w Polsce, a nie ta, którą pan reprezentuje? Tak, no, by to było.
1: Czy lepiej siedzieć niż na prorosyjskich terenach? To, no nie wiem.
0: Nie wiem, panie redaktorze, czy prorosyjskich, czy nieprorosyjskich, ja bym nie kojarzył w ten sposób, że tam gdzieś zaraz Rosja za tym stoi i nie wiem, gdzie jest pan, jeszcze raz powtórzę, minister poseł Romanowski, ale gdyby tak było, to wracam do swojej tezy, to by było jeszcze większe oskarżenie dla obecnej demokracji walczącej Donalda Tuska w Polsce.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia, dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Młodzi lekarze Porozumienia Rezydentów uważają, zresztą takich głosów jest więcej, że planowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy mają przede wszystkim na celu uzyskiwanie oszczędności, doprowadzenie do likwidacji części szpitali powiatowych. Pani się z takimi głosami zgadza?
3: No trudno tutaj uznać, że jest to cel, ale generalnie tak, zgadzam się z tym, że może to doprowadzić do likwidacji części szpitali powiatowych, a nawet jeśli nie do likwidacji, to z pewnością do likwidacji zakresów ostro dyżurowych.
2: Tak, bo no chodzi między innymi o przepisy mające wprowadzić limity czasu pracy i ich wynagrodzeń. A czy da się w jakiś sposób inny ograniczyć tą tak zwaną medycynę walizkową? Czy innego rozwiązania tutaj no nie ma? Czy jest jakaś inna opcja, na której by szpitale południowe nie ucierpiały? Powiatowe.
3: To znaczy z pewnością są jakieś rozwiązania, które pozwoliłyby na utrzymanie naprawdę dużego zakresu świadczeń przez szpitale powiatowe. No i trzeba tutaj podkreślić, że szpitale powiatowe tak naprawdę w głównej mierze oferują takie podstawowe zakresy świadczeń. Oczywiście powiedzmy z zabiegami, które też nie są jakieś do wykonania w szpitalu powiedzmy bardzo specjalistycznym. I tutaj jeśli mówimy o medycynie walizkowej, to może to bardzo źle brzmieć, ale w przypadku pacjentów te przyjazdy, powiedzmy, lekarzy ze szpitali o wyższym poziomie referencyjności, czy bardziej specjalistycznych właśnie do powiatów, pozwalają na wycieczki jednego lekarza do szpitala zamiast wyjazdu, powiedzmy, setek pacjentów do innych szpitali, bo te zabiegi no, gdzieś powinny być wykonane. Jeśli one nie będą wykonywane w szpitalu powiatowym, w zakresach, które możemy wykonać, bo oczywiście nie wszystkie jesteśmy w stanie wykonać, to ci pacjenci będą musieli migrować do większych miast, więc być może też duże szpitale mają takie możliwości, ale patrząc na kolejki oczekujących, no byłoby ten dostęp pacjentów właśnie z tych małych miejscowości dużo trudniejszy do obsłużenia. Myślę, że w szpitalach powiatowych te zabiegi, które wykonujemy, to są w głównej mierze proste zabiegi, ale one po prostu pacjenta usprawniają, przywracają do zdrowia z pewnością szybciej niż te zabiegi miały być wykonane w dużych ośrodkach.
2: No bo jeżeli chodzi o sam szpital ogólny w Kolnie, no to też przyjeżdżają do was lekarze z innych szpitali, z Białegostoku na przykład.
3: Tak, generalnie większość naszych lekarzy dojeżdża do nas spoza terenu powiatu kolneńskiego, bo tutaj na miejscu mieszka ich naprawdę tylko garstka, więc pozostali lekarze, nawet jeżeli nie pracują w innych szpitalach, bo też takich mamy, to dojeżdżają do nas od 100 do 200 kilometrów nawet.
2: Wcześniej, te kilka miesięcy temu, dużo mówiło się bardzo o sytuacji szpitali, też szpitali powiatowych, no to mówiło się o tym, że w zasadzie te wszystkie działania zmierzają ku temu, żeby te mniejsze szpitale powiatowe zlikwidować i tu pojawiłyby się oszczędności na tym rynku ochrony zdrowia.
3: Znaczy ja nie potrafię tego ocenić w skali globalnej, jakie pojawiłyby się oszczędności w przypadku likwidacji czy to szpitali powiatowych, czy jakichś zakresów w szpitalach powiatowych. Z pewnością zmieniłoby to strukturę świadczeń i ofertę szpitali powiatowych. Nie potrafię odpowiedzieć, jaka skala oszczędności byłaby, bo myślę, że tego nikt do końca nie jest w stanie oszacować. Pewnie jakieś szacunki ministerstwo w swoim zakresie robi, bo skoro taka jest informacja, że to pozwoliłoby przynieść oszczędności, to myślę, że takie szacunki są. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o tutaj teren powiatu kolneńskiego, bo tutaj ci pacjenci, to są głównie nasi pacjenci. Myślę, że część z nich po prostu nie wyjedzie do większych miast, żeby takie leczenie podejmować. Część z naszych pacjentów, na przykład do poradni specjalistycznych, już ma problem, żeby dojechać do nas i to mówią nam lekarze rodzinni, którzy są rozsiani po mniejszych takich miejscowościach, że ta dostępność, jeśli chodzi o odległość, zwłaszcza świadczeń ambulatoryjnych, ma ogromne znaczenie w przypadku decyzji pacjenta, czy jechać na to leczenie, czy nie. Więc tutaj na miejscu rzeczywiście ci pacjenci są objęci taką, powiedziałabym, opieką najbliżej miejsca zamieszkania, najbardziej taką ogólną, tak?
2: No to jest gdzieś smutny wybór, czy jechać się leczyć, czy jednak nie, bo jest za daleko. Pod koniec maja, jak rozmawiałem z dyrektorem szpitala w Wysokim Mazowieckiem, to mówił on, że jest ryzyko ograniczenia wykonywanych świadczeń, a szpital stanie się po prostu budynkiem oczekiwania na pieniądze na nowy rok. A jaka jest sytuacja szpitala w Kolnie?
3: No, znaczy w naszym przypadku rzeczywiście bardzo duża część świadczeń też nie jest opłacana przez NFZ, bo to są tak zwane te świadczenia ponadlimitowe, czyli powyżej umów z NFZ-em. Przyznam, że nawet te świadczenia, które są docelowo nielimitowane, bardzo dużo my ich nadwykonujemy i pomimo tego, że tutaj NFZ w ostatnich dosłownie dniach opłacił nam nadwykonania chociażby w poradniach specjalistycznych za pierwszy kwartał tego roku, to na dzień dzisiejszy mamy 4 200 000 nieopłaconych tych nadwykonań, a z tego właśnie 2 800 000 to są nadwykonania głównie w poradniach specjalistycznych, pracowni kolonoskopii, gastroskopii. Też od lipca weszło nowe zarządzenie prezesa NFZ, które odracza nam te płatności praktycznie do rozliczania tych świadczeń dopiero po roku, czyli za rok kalendarzowy. Myślę, że gdzieś dopiero luty, marzec najwcześniej te płatności będą. I rzeczywiście, gdybyśmy mieli się ograniczyć tylko i wyłącznie do poziomu umowy z NFZ-em, znaczna część świadczeń, zwłaszcza ambulatoryjnych, na dzień dzisiejszy musielibyśmy zaprzestać wykonywania tych świadczeń. My oczywiście tego nie chcemy, nie robimy tego. Podjęliśmy tutaj decyzję, że pomimo odroczonych płatności będziemy pacjentów obsługiwać. Co więcej, mam wrażenie, że właśnie przez tą sytuację w ochronie zdrowia, a też odroczenie tych płatności, coraz więcej do nas pacjentów się zgłasza spoza terenu powiatu kolneńskiego, przez co kolejki się u nas również wydłużają. Pomimo tego, że w części poradni znacznie zwiększyliśmy ilość przyjmowanych tych pacjentów, pracowni gastroskopii, kolonoskopii również, to te kolejki nam się dalej wydłużają i myślę, że ma na to wpływ ogólna sytuacja w ochronie zdrowia. Także gdybyśmy, podkreślam jeszcze raz, ograniczali się tylko i wyłącznie do umów z NFZ-em, rzeczywiście już w tej chwili w części poradni nie mielibyśmy co robić.
2: A nie ograniczacie się, to w jaki sposób szpital funkcjonuje?
3: No niestety tutaj mamy ujemne wyniki finansowe przez to, z uwagi na to, że my ponosimy koszty udzielania tych świadczeń, ale przychodów na bieżąco wszystkich nie otrzymujemy. W tym roku szpital zaciągnął pożyczkę w kwocie 5 000 000 zł obrotową właśnie na pokrycie takich zobowiązań, których nie możemy zapłacić z uwagi na niedoszacowanie tych kontraktów z NFZ-em, ale na dzień dzisiejszy nawet ta pożyczka przestaje być wystarczająca. Tutaj też trzeba podkreślić, że pomimo tego, co się dzieje właśnie w limitach świadczeń, w przesunięciach płatności, to szpital realizuje też projekty inwestycyjne. One też miały na celu rozwój tych niektórych działalności. Będziemy musieli okresy trwałości wykazać, a jak również wskaźniki, które są do osiągnięcia w wyniku realizacji tych projektów. I to niestety na dzień dzisiejszy w niektórych zakresach świadczeń się ze sobą kłóci.
2: No właśnie. I co wtedy? Nie będziecie mogli jakieś inwestycji realizować, projektów?
3: Na dzień dzisiejszy realizujemy inwestycje, które są rozpoczęte wiele miesięcy temu. Kończymy ZOL, skończyliśmy zakupy i wdrażanie nowych, powiedzmy, sprzętów medycznych i usług w poradni kardiologicznej, jak w oddziale wewnętrznym. I jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji również, która wzmacnia działalność 4 poradni specjalistycznych poprzez zakupy sprzętu, remonty tych poradni, ale też będą wdrożone nowe rodzaje usług. My je musimy zgodnie z umowami zawartymi zarówno z Urzędem Marszałkowskim, jak i z Ministerstwem Zdrowia zrealizować, zakończyć, no i zrobić wszystko, żeby te wskaźniki osiągnąć. Natomiast na dzień dzisiejszy na chwilę obecną nie planujemy nowych inwestycji związanych z rozwojem usług. W ostatnim czasie planowaliśmy zakup densytometru. Został nam przyznany, też dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski dla powiatu kolonieńskiego w kwocie 50 tysięcy. Jednak z uwagi na to zarządzenie prezesa NZ i odroczenie właśnie płatności za nadwykonania, na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy z tego zakupu i w wyniku tego również z planowanego uruchomienia poradni osteoporotycznej.
2: Czyli nowych inwestycji nie planujecie nie dlatego, że wam się nie chce, nie macie pomysłów, tylko dlatego, że finanse wam na to nie pozwalają.
3: Dokładnie tak.
2: Mówi pani o tym, że ten kredyt zaciągnięty właściwie już nie wystarcza, no a mamy koniec sierpnia. Jeszcze kilka miesięcy zostało chociażby, no, do końca roku. To co dalej?
3: Myślę, że do końca roku dalej będziemy realizować te świadczenia, które możemy realizować, bo też bierzemy pod uwagę tutaj zarówno ja jako zarządzająca szpitalem, ale również zarząd powiatu kolonieńskiego, radni powiatu kolonieńskiego, że istniejemy po to, żeby pacjentów obsługiwać, żeby pacjent dostał tą opiekę tutaj na miejscu. Myślę, że te kolejne kilka miesięcy też będą wdrażane jakieś zmiany, bo to jest planowane, a na bieżąco analizujemy potencjalne skutki tych zmian i to będzie czas, kiedy będziemy musieli się w dużej mierze dostosować do tych zmian. Natomiast jak to będzie wyglądało na dzień dzisiejszy, jeszcze takiej gwarancji nie mamy, bo jeśli chodzi o nawet projekty ustaw czy rozporządzeń, to na razie są to tylko projekty i oczywiście jak tylko będą one czy też podpisane, czy opublikowane, my będziemy analizować, w jaki sposób dalej mamy realizować te świadczenia i też nasze możliwości, bo być może te projekty też i te realizacja tych nowych przepisów ograniczy nasze możliwości już niezależnie od naszych decyzji.
2: Jeżeli wrócę do tematu tych wskaźników jeszcze. Na te wskaźniki składa się płynność finansowa, rozumiem, tak?
3: Nie, w tych wskaźnikach, jeśli chodzi o wskaźniki w projektach inwestycyjnych, te wskaźniki są oparte na ilości wykonanych usług, czy też ilości wykonanych badań. Także no tutaj dlatego o tym mówię, że zakładane są wzrosty w stosunku do tych bazowych wskaźników, a jeśli będziemy mieli jakieś ograniczenia, czy w dostępie do personelu, czy w finansowaniu, to te wzrosty będzie bardzo trudno osiągnąć.
2: Już kończąc, jeżeli chodzi o nadwykonania za ubiegły rok, dostaliście pieniądze już wszystkie, czy nie?
3: No niestety tutaj za wszystkie świadczenia nie otrzymaliśmy środków. Kwota, jakiej szpital nie otrzymał, to jest ponad 760 tysięcy złotych. No trzeba podkreślić, że to są świadczenia, które w myśl przepisów są limitowane. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej gwarancji, że w jakiejkolwiek, powiedzmy, kwocie one zostaną opłacone. NFZ stoi na stanowisku, że jeśli pojawią się środki finansowe, to będzie rozpatrywał te nasze wnioski. Do dnia dzisiejszego ten wniosek o zapłatę nie jest rozpatrzony pozytywnie.
2: No właśnie zapytałem, bo rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i ta kwota była taka sama, czyli no nic się nie zmieniło.
3: Nie.
2: A czy jest jakieś światełko w tunelu wobec tego, czy nie?
3: Przyznam, że patrząc na obecną sytuację, ale również na braki w finansowaniu świadczeń, nie spodziewam się płatności tych nadwykonań, zwłaszcza, że tutaj wzrosty naszych kontraktów od lipca, które powinny pokryć wzrosty wynagrodzeń ustawowe, też są zbyt małe, żeby te wzrosty na kolejne pół roku pokryć. Stąd jestem przekonana, że tych środków NFZ ma za mało, żeby w 100%, czy chociażby w mniejszym procencie pokryć te nadwykonania z ubiegłego roku. Ale oczywiście to patrzę tylko na to, co się dzieje i na to, jakimi środkami my dysponujemy ze strony NFZ-u. Więc oczywiście decyzja nie będzie należała do nas. Nam pozostaje tylko czekać w tej sytuacji.
2: No to czekamy, w smutnym tonie kończymy tę rozmowę, czekamy, oczywiście będziemy temat monitorować i do tych tematów związanych z ochroną zdrowia wracać. Aneta Długozima, dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, pani dyrektor.
3: Dziękuję bardzo.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień. Posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około godziny 11 i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni dostali po denarze.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Zazdrością robotnicy winnicy patrzą, ci, którzy cały dzień pracowali, na tych, którzy bardzo krótko byli zatrudnieni. Bo wszyscy zostali podobnie potraktowani przez gospodarza wtedy, kiedy regulował on należność za przepracowane godziny. Wszyscy otrzymali jednakową zapłatę. Ich zazdrość była bezpodstawna. Przecież ci, którzy pracowali cały dzień, z góry na taką zapłatę się umówili. To była zresztą zwyczajowa zapłata za normalny dzień pracy. Gospodarz zaś postanowił, by ci, którzy przyszli do winnicy w późniejszym czasie, otrzymali podobną zapłatę. Jest obraz tego, jak Bóg hojnie nas obdarza. Obdarza swoimi darami. Obdarzył i ciągle obdarza, tylko my nie zawsze to dostrzegamy, nie zawsze o tym pamiętamy i za to Bogu dziękujemy. Dar życia, odkupienie przez Krzyż Święty, dar poszczególnych sakramentów świętych i tak dalej. Moglibyśmy bowiem tę listę jeszcze bardzo wydłużyć. Czy potrafimy Bogu, który nas kocha, który darzy nas właśnie w ten sposób, wyrazić naszą wdzięczność i uwielbienie? A może o tym nie pamiętamy? A może my chcielibyśmy też stanąć z jakimiś pretensjami przed Bogiem, tak jak to czynią robotnicy pracujący cały dzień w winnicy? Bóg jednak, tak jak gospodarz przypowieści, nie czyni nam krzywdy. Tak naprawdę On hojnie daje nam to, co służy naszemu prawdziwemu dobru. O tym trzeba nam pamiętać i o tym i za to Bogu dziękować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: wina.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
1: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 19 sierpnia. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zapraszam na kolejną odsłonę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Łobola, Radia Palotti FM, wszystkich słuchających nas przez internet, a dziś, tuż po przeglądzie prasy, zabierzemy Państwa na Maltę z Michałem Potockim, dziennikarzem specjalizującym się w tematach wschodnich, który jednak lubi zaglądać nie tylko na wschód, ale także na peryferię, a jego książka Malta Święci i Diabły jest bardzo ciekawym spojrzeniem na mały wyspiarski kraj, określający siebie jako przedmurze chrześcijaństwa, politycznie bardzo spolaryzowane, gdzie do 93 roku kobieta nie mogła decydować o finansach rodziny, w końcu bardzo skorumpowane, gdzie niewygodni dziennikarze są zabijani i prześladowani. Więcej o tym już o godzinie 7:30. Gościem politycznym będzie dziś Marek Jakubiak z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Chwila muzyki i zajrzymy do gazet. Dzień dobry.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaczynamy przegląd prasy od Gazety Polskiej codziennie. Gawkowski nie zauważył dwóch wycieków danych. Czas na dymisję. Jak się okazało, w ciągu ostatnich 2 lat dwukrotnie doszło do wycieku danych medycznych blisko 19 milionów Polaków. O obu przypadkach Ministerstwo Cyfryzacji dowiedziało się z mediów. Strona bezpieczne-dane.gov.pl nie obejmuje wycieku danych medycznych. Rząd i służby zasłaniają się dobrem prowadzonego postępowania. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu codzienne. Jest także pytanie, czy Donald Tusk ucieknie do Brukseli? Coraz częściej w kuluarach Parlamentu Europejskiego, jak czytamy, słyszy się, że Donald Tusk kończy w Polsce swój byt polityczny, a co za tym idzie, będzie szukał gdzieś schronienia, mówi europoseł Bogdan Rzońca. Lider Koalicji Obywatelskiej ma być w 2028 roku jedynym kandydatem na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Jest także o jesieni protestów w oświacie. Barbara Nowacka ma poważny problem. Nad minister edukacji narodowej gromadzą się coraz ciemniejsze chmury. Wszystko za sprawą rosnącego niezadowolenia zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców, które może przerodzić się w falę protestów. Swoją pikietę zapowiedział nawet Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oświatowa Solidarność decyzję o strajku ma natomiast podjąć w przyszłym tygodniu. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Żywność tanieje, ale będzie drożej. Zabieg korzystnych okoliczności chroni Polskę przed, zbieg okoliczności oczywiście, chroni Polskę przed światowymi zwyżkami cen żywności. Ekonomiści prognozują jednak, że w przyszłym roku pójdą one aż o 7% w górę. Światowy indeks cen żywności wzrósł w lipcu o 1% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2023 roku. Wtedy ceny żywności rosły w wyniku napaści Rosji na Ukrainę, która wywołała kryzys energetyczny na rynku zbóż. W Polsce natomiast żywność była w lipcu tańsza o 0,8% niż rok wcześniej, kiedy przy 3% ogólnym wskaźniku inflacji, tak wynika szybkiego szacunku GUS, rekordowe spadki zaliczyły m.in. masło, jabłka i kapusta. Od maja obserwujemy szeroko zakrojone spadki cen towarów żywnościowych. To koincydencja kilku czynników. Mamy spadki cen mięsa wieprzowego, mleka, silniejsze niż sezonowo spadki cen warzyw i owoców, mówi ekonomista Adam Antoniak, ale jednak według prognoz ekonomistów będzie drożej w przyszłym roku nawet o 7%. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jest także o stadninach koni pod kreską. Po aukcji koni arabskich Pride of Poland minister rolnictwa ogłosił sukces w zarządzaniu stadninami w Michałowie i Janowie Podlaskim. W rzeczywistości przynoszą one straty. Ponad 2 miliony strat przyniosły w ubiegłym roku stadniny. Ten rok zaczął się jeszcze gorzej. Po 6 miesiącach obie hodowle miały odpowiednio 6 milionów i prawie 3 miliony złotych strat. W poprzednim roku 4 miliony i prawie 4 miliony. Liczby te przeczą obrazowi stadnin, jaki po ostatniej aukcji przedstawił minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dlaczego stadniny wciąż przynoszą kiepskie wyniki finansowe? Zarządy spółek twierdzą, że jest to pozostałość po złym zarządzaniu za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgadzają się z tym oczywiście politycy opozycji. Kim ograł Trumpa? Prezydent redukuje udział USA w obronie Korei Południowej, aby przypodobać się Pjongjangowi na nic, o tym pisze Jędrzej Bielecki. Kiedy sondaże w Stanach Zjednoczonych pikują, a kampania irańska wiedzie do katastrofy, Donald Trump jest głodny sukcesu jak nigdy. Wierzy, że szczyt z Kim Jong-unem mógłby mu to zapewnić. Stworzyłby pozór, że program atomowy Korei Północnej da się powstrzymać, ale Kim ma poparcie Chin i Rosji, a jego arsenał jądrowy bardzo się rozwinął. Inaczej niż za pierwszej kadencji Trumpa, nie potrzebuje już spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, aby przełamać izolację i uratować swoją władzę. Donalda Trumpa czeka więc porażka. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej i przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj Michał Potocki, który będzie naszym gościem za 12 minut, pisze: Trump czuje miętę do dyktatorskiej osi zła. Mizdrzenie się Donalda Trumpa do dyktatorów już dobrze znamy. Amerykańskiemu prezydentowi imponują ludzie, którzy mają nad swoimi krajami więcej władzy niż on sam nad Stanami Zjednoczonymi. Stąd mięta do Władimira Putina, Xi Jinpinga, Viktora Orbana czy Kim Jong-una przy wyraźnej pogardzie okazywanej większości przywódców demokratycznych państw Zachodu. Na szczęście ta mięta nie w pełni i nie zawsze przekłada się na politykę USA, pisze Michał Potocki. Odpowiedź na pytanie, czy wynika to z sił amerykańskich instytucji, czy zdrowego rozsądku zaplecza Trumpa, jak działo się to podczas jego pierwszej kadencji, czy też sam prezydent jakimś cudem oddziela osobisty stosunek do dyktatorów od interesów państwa, to już temat na osobny felieton. O tym pisze Michał Potocki. O tym temacie więcej także na kolejnych stronach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej. Korea Południowa szykuje się na osłabienie amerykańskiego parasola, pisze o tym Maria Wiśniewska. Decyzja Donalda Trumpa o ograniczeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową budzi obawy o wiarygodność amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Biały Dom ma pretensje, że Seul zbyt słabo wsparł Amerykanów na wojnie w Iranie, chociaż szef Pentagonu Pete Hegseth jeszcze w maju określał Koreę Południową jako modelowego sojusznika i chwalił ją za zwiększenie wydatków na obronność, to teraz Donald Trump ma wątpliwości. Na parę godzin przed poniedziałkowym rozpoczęciem dorocznych ćwiczeń wojskowych amerykański prezydent ogłosił, że nakazał Departamentowi Obrony ich znaczną redukcję. I na koniec przeglądu pracy Berek do Trybunału Konstytucyjnego. Polityka zaufania Donalda Tuska. Maciej Berek może być świetnym prawnikiem i nadal złym kandydatem do Trybunału. Problem nie sprowadza się do jego nazwiska. Chodzi o moment, sposób i polityczną logikę tej kandydatury. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i o tym będziemy rozmawiać m.in. z Markiem Jakubiakiem. Co sądzi o takim przejściu z rządu wprost do Trybunału Konstytucyjnego? W przeglądzie prasy w środę stawiamy kropkę.
0: Prasowy poranek.

Malta kojarzy nam się oczywiście w ostatnich latach z rajem wycieczkowym, rajem turystycznym, gdzie są słońce, wapienne miasta i oczywiście Morze Śródziemne. Ale Michał Potocki, dziennikarz, dziennika Gazety Prawnej, zagląda pod powierzchnię tego pocztówkowego obrazka i pokazuje nam wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, tarciami religijnymi i ogromnymi politycznymi napięciami. Wyszedł z tego kawał dobrego reportażu na temat Malty właśnie. O tej książce Michała Potockiego porozmawiamy z autorem już za 4,5 minuty.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A moim gościem jest Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, autor książki Malta, Święci i Diabły. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Zapytam na początek, dlaczego Malta, bo nasi słuchacze na pewno kojarzą ciebie z tematów wschodnich. Skąd w obszarze twoich zainteresowań właśnie Malta?
2: Troszkę odskocznia od tematyki wschodniej, ale też troszkę tak, że ja zawsze byłem zainteresowany obszarami położonymi na peryferiach Europy, szeroko rozumianych peryferiach, to znaczy miejscami, w których rywalizowały wpływy religijne, kulturowe, cywilizacyjne, językowe różnych obszarów centralnych. Zresztą jak pamiętasz, to zdarzało nam się też rozmawiać o Bałkanach chociażby na antenie. Bałkany są takim jednym z przykładów. Innym przykładem jest Kaukaz, o którym być może również rozmawialiśmy, a Malta też jest takim peryferium, które zostało ukształtowane przez bardzo różne wpływy na przestrzeni stuleci, od Rzymu i Fenicjan, poprzez Arabów i świat islamu, aż po chrześcijaństwo i zakon joannitów, który Maltą rządził przez ponad 2 stulecia. Więc tak naprawdę rozpoczynając pracę nad książką o Malcie, wiedziałem, że biorę się właśnie za peryferium, ale nie sądziłem, że jest ono aż tak rozmaicone i aż tak ciekawe i aż tyle odkryć sam dla siebie dokonam w czasie pracy nad tą książką.
1: No właśnie, bo Malta jest dziś bardzo popularnym kierunkiem turystycznym, także wśród Polaków, o czym mam nadzieję za chwilę porozmawiamy, co ta turystyka robi w wyspie. Ja dzięki tej książce zupełnie inaczej już patrzę na ten kraj. Ta tożsamość Maltańczyków ma bardzo wiele warstw i to jest właśnie związane z tym przechodzeniem wyspy z rąk do rąk, o czym przed chwilą wspomniałeś?
2: Trochę tak, dlatego że każde z centrów, które panowały nad Maltą, coś na tej Malcie pozostawiły. Patrząc wstecz od czasów rzymskich, święty Paweł, który rozbił się na Malcie w drodze do Rzymu, o czym mówią Dzieje Apostolskie, no pozostawił po sobie chrześcijaństwo. To jedno, chociaż to trochę nadinterpretacja, bo w międzyczasie Malta została zislamizowana i później była ponownie chrystianizowana. Natomiast pozostawił po sobie bardzo silną tożsamość, to znaczy Maltańczycy bardzo mocno utożsamiają się właśnie ze świętym Pawłem. Festa na cześć świętego Pawła należy do najhuczniejszych fest, czyli świąt takich społeczno-religijnych, jakie na Malcie można zobaczyć. Później było panowanie rzymskie, później był świat islamu, który przyniósł język. Do tej pory język maltański jest językiem semickim, wywodzącym się z arabskiego. No i tak można wymieniać kolejnymi warstwami możemy iść. Możemy później pójść przez zakon maltański, któremu kraj ten zawdzięcza fortyfikację, zawdzięcza wspaniałą stolicę Valletta, która jest barokową perełką na skalę świata, zbudowaną według planu, zbudowaną od zera. Dalej panowanie brytyjskie.
1: A to panowanie joannitów jest dobrze oceniane przez mieszkańców z perspektywy czasu? No już co
2: leci? Tak, panowanie joannitów jest uznawane za złoty wiek do tej pory przez Maltańczyków. Joannitów nie ma na Malcie już od 1798 roku, ale do tej pory Maltańczycy uważają zakonników za swoich trochę. Znaczy w tym sensie, że to był pierwszy raz, kiedy Malta była zarządzana przez ludzi, którzy na tej Malcie mieszkali. Nie byli to Maltańczycy jeszcze, dlatego że zakon maltański, zakon joannitów nie przyjmował Maltańczyków w swoje szeregi. Natomiast nowy przywódcy, wielki mistrz zakonu i elity zakonników, no oni przebywali na Malcie na stałe, w związku z czym rozbudowując Maltę, dbając o jej infrastrukturę, budując akwedukty, budując drogi, budując zamki, fortyfikacje i kościoły, no siłą rzeczy cała ta infrastruktura służyła również miejscowym, również wyspiarzom. I w tym sensie Maltańczycy do tej pory się mocno utożsamiają z zakonem, do tego stopnia, że od jednego z Maltańczyków na przykład usłyszałem, że jeżeli gdzieś na świecie dostrzega krzyż maltański, który jest maltański, bo joannicki, a nie maltański, bo wyspiarski, to gdzieś tam jakieś lekkie ukłucie w sercu, lekką dumę czuję.
1: No właśnie, ta tożsamość ma wiele warstw, wiele pięter, a to jest tożsamość zamknięta na obcych, czy nie?
2: To jest dobre pytanie, to znaczy nie jest zamknięta na obcych w tym sensie, że Malta jako niewielka wyspa, Maltańczycy zdają sobie sprawę z tego, że sami sobie jakby, że nie przetrwają jako bardzo niewielkie społeczeństwo. Sam fakt, że gospodarka Malty w dużej mierze opiera się na turystach, których jest z roku na rok coraz więcej, a z drugiej strony na imigrantach, na których Malta na dobre otworzyła się gdzieś jakąś dekadę temu i którzy dzisiaj stanowią mniej więcej 1/3 mieszkańców wysp, no sprawia, że nie da się być zamkniętymi do końca. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Maltańczycy bardzo intensywnie się spierają właśnie o to i o turystów i o migrację. Natomiast no, ta kultura maltańska, ona przez sam fakt, że była poddana wpływom cywilizacji, które przychodziły z zewnątrz, no jest takim konglomeratem jednak treści zaczerpniętych właśnie od bardzo różnych narodów i bardzo różnych kultur.
1: To zatrzymajmy się na chwilę przy tej migracji, przy tym, jak migranci zmienili strukturę społeczną, bo jeden z twoich rozmówców w tej książce mówi, że może Dubaj to jest zbyt ekstremalna analogia, ale Malta zbudowała podobny model, jeśli chodzi o migrantów i ich miejsce w strukturze społecznej.
2: Tak, rząd całkiem świadomie stworzył model migracji, który opiera się na ściśle określonych, ściśle ustalonych, jeśli chodzi o czas i zasady, kontraktach z pracownikami z zagranicy. Wygląda to w ten sposób, że agencje zatrudnienia, które pracują na rzecz rządu, po pierwsze ściągają pracowników ze ściśle określonych państw, to znaczy jest preferencja dla obywateli państw azjatyckich, najlepiej znających język angielski, czyli na przykład Indusów albo Filipińczyków i najchętniej wyznających religie inne niż islam. Oni przyjeżdżają na Maltę na określony czas, nie mogą ściągać ze sobą rodzin i jest takie oczekiwanie, że kiedy kontrakt się skończy, to wrócą do siebie. Malta w ten sposób, rząd maltański w ten sposób próbuje zapewnić Maltańczykom, próbuje sprawić, że ta migracja nie będzie na stałe z jednej strony, no ale z drugiej strony sprawia też, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają i tam pracują, nie czują jakiegoś specjalnego przywiązania do kraju, nie uczą się języka maltańskiego, bo wiedzą, że jak skończą kontrakt za rok czy za 5 lat, to ten język już im się nigdy więcej nie przyda do niczego. Do tego i to też niesie ze sobą określone konsekwencje, bo na przykład jeżeli Maltańczycy oddają dzieci do przedszkoli, to bardzo często te dzieci po prostu siłą rzeczy przechodzą na angielski, bo zajmują się nimi opiekunowie, opiekunki właśnie z państw, właśnie spoza Malty, którzy po maltańsku po prostu nie mówią.
1: A to generuje też różne frustracje w społeczeństwie?
2: To generuje frustrację, chociaż to przede wszystkim generuje chyba strach przed utratą języka. Znaczy Malta zawsze była wielojęzyczna. Język maltański był językiem oczywiście narodowym, ale w różnych okresach historii Malty elity rozmawiały po włosku, po angielsku i teraz ten język maltański przez to właśnie, że i ze względu na napływ turystów coraz większy i coraz większe nastawienie gospodarki na obsługę turystów i ze względu właśnie na migrantów, którzy często właśnie w tych usługach pracują, sprawia, że język maltański traci swój status. I to powoduje, że no chociażby najpoczytniejszy maltański pisarz Trevor Zaras, z którym rozmawiałem na potrzeby tej książki, mówił mi, że on boi się tego, że w ciągu pół wieku język maltański może zostać z powrotem zepchnięty do rangi języka absolutnie drugorzędnego i być może Maltańczykom grozi jego utrata. To znaczy pozycja języka maltańskiego nie jest na Malcie tak słaba jak pozycja, nie wiem, języka białoruskiego na Białorusi albo irlandzkiego w Irlandii, ale ta obawa przed utratą języka na Malcie jest bardzo żywa i też poniekąd wynika z tego, że Maltańczycy zdają sobie sprawę z tego, że są najmniejszym państwem Unii Europejskiej i najmniejszym narodem Unii Europejskiej posiadającym własne państwo.
1: Przejdźmy do systemu partyjnego, bo to było kolejne zaskoczenie moje, jeśli chodzi o tę książkę. Ja oczywiście nie miałam zbyt dużego pojęcia albo miałam żadne, zerowe pojęcie na temat tego systemu partyjnego. Tu mamy do czynienia z duopolem, ale ta walka polityczna przejmowała bardzo brutalne oblicze, zwłaszcza w latach 60. Ta przemoc związana z sympatiami partyjnymi wręcz rozlewała się na ulicę.
2: Rozdawała się na ulicę i prowadziła do licznych aktów przemocy właśnie na tle politycznym. Rzeczywiście Malta pod względem politycznym jest bardzo podzielona. Są dwie główne partie, Partia Pracy i Partia Nacjonalistyczna, czyli bardziej lewicowa i druga bardziej prawicowa. partie polityczne, które dysponują własnymi mediami, które dysponują własnymi pubami, do których się chodzi wieczorami i dyskutuje o polityce, ale też o życiu w gronie wyborców tej samej partii, to świadczy o tym, że jakby zakorzenienie w tym systemie partyjnym w społeczeństwie jest dużo silniejsze niż gdziekolwiek indziej. My przecież nie mamy knajp platformerskich i pisowskich, a na Malcie to jest norma, to znaczy w każdej gminie jest partia, jest klub polityczny, klub nacjonalistyczny i klub lejburzystowski, który służy jako połączenie pubu, domu kultury i takiego miejsca spotkań z politykami, działaczami. Z drugiej strony rzeczywiście w przeszłości, zwłaszcza w latach 60., 70. i 80., władze na Malcie, co prawda różnie sprawowali, raz lejburzyści, raz nacjonaliści, ale były to władze no dużo mniej, powiedzmy, przywiązane do pluralizmu i do takiej otwartej demokracji. To znaczy w czasach rządów lejburzystów, zwłaszcza kiedy na czele partii stał Dom Mintow, a stał na czele tej partii do połowy lat 80., praktycznie od końca wojny, od II wojny światowej, on sprawował władzę, to był przywódca o takim bardzo autorytarnych metodach sprawowania władzy. Próbował Maltę unowocześnić, ale na taką modłę mocno lewicową. Próbował sekularyzować kraj, pozbawić kościół katolicki wpływów, które rzeczywiście były bardzo mocne i do dzisiaj zresztą pozostają. Natomiast znalazł po drugiej stronie godnego sobie przeciwnika w postaci arcybiskupa Gondziego, który również no, nie dawał sobie tak łatwo odebrać wpływów nad swoim krajem. Doprowadziło to do tego, że obie strony dysponowały w zasadzie bojówkami politycznymi i lata 60., 70., 80. były naznaczone wieloma przykładami aktów przemocy na tle politycznym. Wybuchały bomby pod nuncjaturą apostolską, wybuchła bomba w mieszkaniu jednego z lekarzy, którzy zostali przez lejburzystów ściągnięci do pracy, kiedy nacjonalistyczni lekarze z kolei ogłosili strajk. Z drugiej strony zdarzały się wypadki ataków właśnie na te kluby polityczne, o których wcześniej wspomniałem, włącznie z jednym atakiem, który doprowadził do śmierci młodego zwolennika partii nacjonalistycznej. Z drugiej strony Kościół w pewnym momencie zakazał politykom i zwolennikom Partii Pracy przystępowania do sakramentów, zakazał im chrześcijańskich pogrzebów. To nie było do końca przestrzegane, ale kilku osobom rzeczywiście takiego chrześcijańskiego pogrzebu odmówiono. I te czasy są do dzisiaj postrzegane na Malcie jako czas właśnie taki wstydliwy. To znaczy mam wrażenie zresztą, że po obu stronach sceny politycznej, również Kościół, czy wielu działaczy, wielu hierarchów Kościoła mocno krytycznie podchodzi do tego, w jaki sposób Kościół reagował na posunięcia Partii Pracy w latach 60. i 70. Uważa się, że niektóre decyzje były przekroczeniem czerwonej linii i wywołały, i tak naprawdę sprawiły, zamieniły Kościół z takiej instytucji powszechnej w instytucję, która jest jednym z graczy na scenie politycznej. No a tego Kościół, przynajmniej maltański, dzisiaj uważa, że powinien był uniknąć.
1: A jak to jest dziś? Czy ta polaryzacja trzyma się mocno na poziomie rodzin, przyjaciół, czy takich najbardziej małych społeczności lokalnych?
2: Ona już trochę osłabła. Z jednej strony dlatego, że kolejne pokolenia no już nie są skazane na ten taki duopol medialny. Weszły media społecznościowe, pojawiły się też media niezależne, po prostu maltańskie media niezależne, które nie są aż tak mocno związane z partiami politycznymi. I już nie jest na przykład tak, jak było jeszcze 20 czy 30 lat temu, że małżeństwo z przedstawicielem czy ze zwolennikiem innej partii politycznej jest traktowane jako mezalians czy jako skandal na miarę gminy. Aczkolwiek w sensie takim zupełnie politycznym ta polaryzacja do tej pory istnieje, bo nawet teraz mieliśmy dosłownie kilka tygodni temu wybory parlamentarne, w których po raz kolejny żadna z partii alternatywnych nie miała nawet szans na to, żeby myśleć o wejściu do parlamentu. Zresztą nigdy się nie zdarzyło w historii niepodległej Malty, żeby ktokolwiek poza lejburzystami i nacjonalistami zdobył samodzielnie jakiś mandat parlamentarny.
1: Nazywasz rząd maltański jednym z najbardziej skorumpowanych w Europie i pamiętajmy, że Malta jest miejscem, jest krajem, gdzie zamordowano dziennikarkę, która opisywała nadużycia władzy.
2: Tak, i to się wydarzyło w 2017 roku. Dosyć szybko skazano bezpośrednich sprawców jej śmierci. Natomiast proces osoby, która jest oskarżona o jej o zlecenie zabójstwa, dopiero ruszył. Dosłownie kilka tygodni temu ruszył proces oligarchy Jorgena Feneka, człowieka powiązanego interesami biznesowymi, ale też związkami osobistymi z wpływowymi politykami Partii Pracy. I rzeczywiście jest tak, że przez to zakorzenienie partyjne, ale też przez to, że Malta jest małym społeczeństwem, w związku z czym wszyscy się ze wszystkimi znają, łatwiej w takim środowisku uzgadniać jakieś nieformalne, robić jakieś nieformalne interesy z pominięciem hierarchii politycznej czy z pominięciem prawa. I to wszystko sprawia, że rzeczywiście na Malcie powstała taka kultura bezkarności. Kultura bezkarności, która doprowadziła właśnie Jorgena Feneka jako skarżego prokuratura do zlecenia zabójstwa najpoczytniejszej dziennikarki w historii Malty, bo to nie była po prostu jedna z wielu dziennikarek, to była Dafne Caruana Galizia, o której rozmawiamy, była osobą, która prowadziła bloga tak popularnego, że wyświetlenie jej najpopularniejszych tekstów były liczone w setkach tysięcy w kraju, w który liczy 600 tysięcy mieszkańców. Zginęła w wyniku wybuchu bomby podłożonej pod jej samochód, natomiast wcześniej była też nękana licznymi pozwami i cywilnymi, i sprawami karnymi. W chwili śmierci równolegle toczyło się wobec niej 47 różnych spraw sądowych, przede wszystkim cywilnych, ale również karnych. I jej śmierć wywołała na tyle duże poruszenie, nie tylko w środowisku medialnym, ale w ogóle wśród polityków w całej Europie, że w Komisji Europejskiej powstała dyrektywa, która ma

0: na Maltę przyjechało 4 miliony zagranicznych turystów, czyli na każdego mieszkańca przypadło, no tak szybko licząc, 8 zagranicznych przybyszy w skali roku. Wśród tych 4 milionów ludzi jest rosnące grono Polaków, 400 tysięcy ludzi z Polski w zeszłym roku również przyleciało na Maltę, co plasuje nas na 3. miejscu po Brytyjczykach i Włochach. I rzeczywiście jest tak, że Malta powoli zaczyna się dusić od liczby turystów, dlatego że infrastruktura maltańska nie jest dostosowana do tak wielkiej liczby ludzi. Mam na myśli zarówno komunikację, jak i stan dróg, kanalizacji, hotele. Rząd Partii Pracy dokonał daleko idącej liberalizacji przepisów budowlanych, które z jednej strony doprowadziły do boomu budowlanego, ale z drugiej strony ten boom budowlany odbywa się często z pominięciem zasad BHP, co prowadzi do licznych wypadków budowlanych. Wiele osób po prostu ginie na budowach, które nie są prowadzone zgodnie ze sztuką. I rzeczywiście to wywołuje coraz większe dyskusje, czy aby na pewno Malta powinna stawiać na ilość, na liczbę turystów, a nie na jakość oferty turystycznej, którą oferuje. Co prawda na Malcie nie ma, a przynajmniej ja się nie spotkałem i nie widziałem takich tak daleko idących nastrojów antyturystycznych, jakie można obserwować w niektórych regionach Włoch czy w Barcelonie. Nie widziałem na murach haseł "turyści do domu", ale dyskusja o tym, czy nie należy pomyśleć o ograniczeniu liczby turystów, ona rzeczywiście się toczy i również w obecnej kampanii wyborczej przed niedawnymi wyborami. Był to jeden z kluczowych tematów, na jakie dyskutowano na Malcie. Malta, tak na dobrą sprawę, nie byłoby to trudne, dlatego że Malta jako wyspa ma dosyć skuteczny sposób na regulowanie liczby turystów, po prostu może ograniczyć liczbę lotów na jedyne lotnisko międzynarodowe w tym kraju, no ale oczywiście wiązałoby się to z problemami czy z uderzeniem w gospodarkę, bo gospodarka w coraz większym stopniu od tych turystów zależy. To jest bardzo trudny temat, to jest temat, który pewnie my też znamy trochę z Podhala i z Tatr. W niektórych miejscach na Malcie wprowadza się ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę turystów, którzy mogą dane miejsce odwiedzić w ciągu doby. I liczba takich miejsc rzeczywiście rośnie z roku na rok, natomiast ewentualne dyskusje o tym, żeby ograniczyć systemowo liczbę turystów, którzy na Maltę mogą przyjechać, jeszcze są przed tą wyspą.
1: Ponieważ mamy tylko 2 minuty, a ten temat jest na, myślę, kilka ładnych minut, bo to jest wątek w książce bardzo ważny, ale wywołam go, ponieważ pewnie te dane mogą być dla Państwa szokujące. Do 81 roku, 1981, świeżo upieczona mężatka musiała rezygnować z pracy w sferze publicznej, a do 93 roku mężczyzna miał wyłączne prawo do decydowania o sprawach finansowych rodziny. Michale, jak wygląda dziś równouprawnienie kobiet w sferze publicznej? Czy tutaj zaszły na Malcie jakieś znaczące zmiany?
0: Te zmiany zachodzą na Malcie bardzo szybko. Rzeczywiście pod względem praw kobiet Malta była ostatnim państwem w Europie w zasadzie, które legalizowało rozwody, na przykład jako ostatnie państwo po Filipinach na świecie, jeśli nie liczyć Watykanu oczywiście, który jest no, pewnego rodzaju specyficznym państwem pod tym względem. Jeśli chodzi o prawo kobiet do pracy, bo rzeczywiście bardzo długo było tak, że kobiety musiały rezygnować z pracy po ślubie, a jeżeli nie rezygnowały, bo pracowały na przykład w sferze prywatnej, która nie była objęta takimi restrykcjami, to rodziny płaciły wyższe podatki, jeśli kobieta nie zajmowała się domem. Bardzo długo to mężczyzna decydował wyłącznie o sprawach finansowych żony, to znaczy jeżeli nawet kobieta wniosła jakiś majątek, nazwijmy to umownie posagiem, to mężczyzna mógł nim swobodnie dysponować, mógł go sprzedać bez zgody żony. W drugą stronę to nie działało. Te zmiany światopoglądowe, które doprowadziły kobiety do równouprawnienia, one tak naprawdę następowały od lat 80. i jeszcze w latach 2000. Malta w tym momencie jest państwem, które tę zmianę światopoglądową w bardzo przyspieszony sposób przeżywa. Dotyczy to nie tylko równouprawnienia kobiet, ale dotyczy to też pozycji osób homoseksualnych, dotyczy to kwestii dotyczących

0: legalności marihuany, teraz w ostatniej kampanii wyborczej rozmawiano o legalizacji eutanazji, więc to są tematy, które wywołują kontrowersje również w Polsce i również w Polsce są omawiane i dyskutowane. Natomiast na Malcie kumulacja zmian rzeczywiście nastąpiła w ostatnich latach i w pewnym sensie Partia Pracy rządząca od kilkunastu lat uczyniła sobie z nich taki główne hasło na sztandary, które jest właśnie zarzucane przy okazji kolejnych kampanii wyborczych, takie polityczne złoto.
1: A po więcej odsyłam już do książki Malta, Święci i Diabły, to jest jej tytuł. Autor tej książki, Michał Potocki, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: A my kończymy pierwszą godzinę środowego wydania Poranka z Głośni Katolickich. 7:09, drogowydawcą jest Radio Nadzieja. Wracam do Państwa, o której o 8:15 moim gościem będzie Marek Jakubiak, a na koniec rozmowa z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bądźcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Ładne oczy masz.
4: A czy zdrowe?
3: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
4: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
3: Więcej na mazowia.pl.
5: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 8:09 na zegarach. Wracamy do rozmów w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przed nami dwie rozmowy w tej godzinie. Na początek o 8:15 z Markiem Jakubiakiem z Wolnych Republikanów i z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. A zapytam o Macieja Berka, który z rządu ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego, co z kolei nie podoba się Lewicy, o plany Klubu Rozwój Plus, o jedną wspólną prawicową listę do Sejmu, czy o Marcina Romanowskiego, który, jak twierdzi Donald Tusk, na 99% jest w Naddniestrzu kontrolowanym przez Rosjan. Około godziny 8:45 naszym gościem będzie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec. Wszystkie porankowe rozmowy są do odsłuchania na stronie 7:09.pl, na naszym YouTube'owym kanale też. Anna Czytowska, dzień dobry, zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: naszym gościem jest dziś poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
1: Jak ładnie, pani Aniu. Jeszcze do tego to słoneczko za oknem.
0: Pięknie, pan w dobrym nastroju, tak? Widzę. Mimo tego, że już czujemy oddech jesieni na plecach powoli. Nie wiem jak pan.
1: Oj, no... przykre to jest.
0: Trzeba zepsuć humor po polsku, trochę ponarzekać, ale dobra.
1: Dziękuję pani bardzo, już szedłem na ziemię.
0: Nie, jest piękne słoneczko, ja też widzę piękne białe obłoczki, które wędrują po niebie. Mamy jeszcze sierpień, jeszcze niektórzy na urlopach, więc niech to będzie dobry dzień i dobra druga część sierpnia dla państwa. Tak. Przechodzimy do komentowania rzeczywistości politycznej. Zanim tej takiej najbardziej teraz aktualnej, to chciałam jeszcze zapytać pana o święto Wojska Polskiego, bo panu jest temat wojska, armii, Sił Zbrojnych bardzo bliskich. Chciałam zapytać, jak pan ocenia to tegoroczne Święto Wojska Polskiego, tę oficjalną część, podczas której doszło do spięcia między prezydentem a szefem MON w przemówieniach, a poszło o sejf.
1: No tak. Jednemu, czyli Tuskowi, chodzi o politykę i cały czas wygrywanie przegranych bitew finansowych, a drugiemu chodzi o Wojsko Polskie i bezpieczeństwo Polski. Karol Nawrocki tu absolutnie został zirytowany wręcz nawet, dlatego że tu dochodziło do tego, że pani Sobkowiak drukowała jakieś tam plakaty, obwieszała tutaj marszrutę żołnierzy, no po prostu jakiś dom wariatów, no. I myślę sobie, że tutaj prezydent się zirytował i miał rację, no. Po pierwsze, akurat tak się stało, że na Komisji Obrony Narodowej, to było ponad rok temu, przyjechał autor tego całego SAP-e, komisarz do spraw obrony i cyberprzestrzeni Unii Europejskiej i mówił nam dokładnie, co to jest SAP-e. I on nie wymieniał wszystkiego tego, co mówi Tusk. Czyli Tusk kłamie po prostu. On mówił za to o tym, że to ma, te środki mają zintegrować i uaktywnić przemysł zbrojeniowy europejski oraz pomóc Ukrainie. Tam były tylko i wyłącznie dwa punkty. Ja się zapytałem go na tym posiedzeniu, no dobrze, a co z polskim przemysłem? A jak złożycie tam jakieś dokumenty, no to rozważymy. Zapytałem, jaki to jest procent, to on powiedział, że no na pewno to będzie kilkanaście procent. Więc nie ma tu się z czego cieszyć, bo będziemy spłacać 100%. I to chodzi o to, żebyśmy my kupowali w zachodnich zakładach licencje, żebyśmy kupowali uzbrojenie, które nie do końca jest dobre i bezpieczne dla Polski. No więc powiem, że tutaj absolutnie jestem za tym, żeby kupować uzbrojenie, jeżeli już w ogóle kupować, to sprawdzone w boju uzbrojenie, które jest szanowane na całym świecie. I mówię, szczęście, że mamy Trumpa, bo nam sprzedał. Proszę państwa, Niemcy mają 3 śmigłowce AH-64, bo na tyle im pozwolili Amerykanie. My mamy ich około 100. W tej chwili flotę powietrzną będziemy mieli jedną z najsilniejszych w Europie, jak nie najsilniejszą. Więc, a że mamy zdolnych pilotów, mamy to gdzieś w genach, nie wiem jak to działa, ale to chyba nam jeszcze z kawalerii zostało, że Polacy potrafią latać, potrafią widzieć, potrafią szacować i to charakteryzuje polską armię. Amerykanie o tym mówią, jak tylko z Polakami.
0: Czyli jeszcze chciałam zapytać o te billboardy z SAFE, bo być może część naszych słuchaczy nie była w Warszawie w czasie Święta Wojska Polskiego. Ich było dużo. Były gdzieś tam porozwieszane wszędzie. I raziło
1: 3%.
0: To pana?
1: Mhm. Bardzo raziło. Bardzo mnie to raziło. Jest Święto SAFE czy Święto Wojska Polskiego? Ja na przykład, mnie na przykład denerwuje, jak mamy podczas Powstania Warszawskiego manifestacje partyjne. Mówię o prawicy. Jak mamy Święto Niepodległości i wszyscy zamiast się cieszyć biało-czerwoną, to wywieszają jakieś kolorowe flagi partyjne. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem dzielenia, że tak powiem, albo jakby to powiedzieć, korzystania, to będzie dobre określenie, korzystania z naszych świąt, a Święto Wojska Polskiego jest naszym świętem. Ale żołnierzy, nie naszym. Jak sobie pomyślę, że dostali chłopaki po 300 zł premii za święto, no to ja dziękuję bardzo, naprawdę. Tusk się naprawdę postarał. Zresztą on się bardzo stara, żeby przy żołnierzach nie być.
0: No właśnie, jego w Warszawie nie było, jak pan odbiera tę nieobecność.
1: Dziwię
0: się bardzo. Nie chciał się skonfrontować może z Karolem Nowrockim, nie chciał być obok niego tego dnia.
1: No się szarpali trochę na północy Polski, czyli w Gdańsku, nie w Gdyni, podczas wodowania kadłuba ORP Wicher. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że to są projekty Prawa i Sprawiedliwości. No i cieszę się, że chłopiec Tusk się bawi za babeczkami kupowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ten kadłub już jest wyciągnięty z powrotem z wody, że Tusk zrobił sobie po prostu zwyczajnie kolejny PR-owski, zagranie PR-owskie, że my tu wodujemy największy i w ogóle, kurczę, jakbym Gierka słuchał. Tymczasem już dzisiaj jest wyciągnięty z wody, dlatego że jak zauważyłem zresztą, część Dziobowa, czyli sądy i noc, to są części podwodne kadłuba, nie były wykończone, więc on musi być wyciągnięty. Więc o czym my mówimy? Proszę Państwa, to była zwykła kratownica, nazywana kadłubem, bez okien, bez instalacji żadnych, z dwoma mosiężnymi śrubami zainstalowanymi, spuszczana na wodę. Po co? Po to, żeby Donald Tusk miał frajdę. No to przecież my mamy do czynienia z wariatami po prostu zwyczajnie, no.
0: Przejdźmy do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest bardzo ciekawe. Maciej Berek z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Tyle było mówienia o Święczkowskim, o Pawłowicz, o Piotrowiczu, że to czynni politycy i przechodzą do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Maciej Berek ma przejść no prawie z rządu, z marszu do Trybunału Konstytucyjnego. Co pan o tej sprawie sądzi?
1: Znaczy, powiem tak.
0: Bo jeszcze dodam tylko, że Maciej Berek był twarzą projektu, który wymuszałby kilkuletnią przerwę między parlamentem czy rządem a Trybunałem Konstytucyjnym.
1: No to jest specyfika rządu Donalda Tuska, że co innego mówią, co innego robią, co innego myślą i w ogóle komu innemu służą, więc naród polski powinien to wiedzieć, ale widzę, że 30% narodu polskiego udaje, że jest wszystko w porządku. No. Więc tutaj mam gigantyczną pretensję do tych, którzy głosowali na PSL, na 2050, na eksperymenty, żeby tylko nie na PiS. Bo rząd Morawieckiego za dobrze rządził. No i oni teraz będą lepiej rządzili. No to mają teraz, prawda? Najwyższe zadłużanie państwa. Ja to powiem tylko tyle, że czym innym jest, proszę państwa, deficyt budżetowy, czym innym jest dług państwa. A my zadłużamy się na potęgę, proszę państwa, to jest około 2 000 000 000 dziennie. Wszystkich, jak to Donald Tusk, już nie będę epitetów tutaj nie głosował, 2 000 000 000 dziennie, proszę państwa. Zadłużają nas te geniusze. Więc proszę się pozbierać po tej informacji i na wybory iść i właściwie wybrać, a nie eksperymentować, jak to kiedyś twierdzenie było takie popularne przed wojną, na złość babci uszy sobie.
0: Ale dziś 33% według badania OGB, czyli tej ogólnopolskiej grupy badawczej, 33% dla Platformy Obywatelskiej na rok przed wyborami.
1: No i to jest porażające po prostu. To są ludzie, którzy ta grupa ojkofobiczna, nielubiąca państwo polskie, bo ja nie wiem, wiecie państwo, to jest tak, że gdyby to bezpośrednio waszego domu albo rodziny dotyczyło, to byście raz dwa się połapali, że to trzeba spłacić. A tutaj 30% tych ludzi, którzy się mają za najmądrzejszych na świecie, uważa, że jakoś się spłaci. Że to ten dług państwowy to jest taki, wiecie, to się umorzy. No, kto umorzy? EBC nam umorzy? Bank Światowy nam umorzy? No ludzie, trochę powagi w tym wszystkim, no. I powiem, że to jest przerażające. 33% ludzi traktuje Polskę jako miejsce, w którym mieszkają, a nie miejsce, w którym mieszkali ich dziadowie, ojcowie i będą mieszkać ich wnuki. Oni uznają, że po to ich języków uczymy, żeby sobie pojechali w świat. No to chyba nie tak powinno
0: Ale chyba
1: działać.
0: Rozwój Plus chce właśnie między innymi takich ludzi, którzy byliby skłonni przejść z głosowania na chociażby też Koalicję Obywatelską właśnie do grupy Mateusza Morawieckiego, czy nie? Czy chcecie jako Rozwój Plus tylko odbierać PiS-owi?
1: Dlatego pracujemy nad tym. Teraz opracowanie wychodzi na temat naszych sposobów na ściąganie, na budowanie demokracji, bo wiecie Państwo, to jest tak, że my przeżyliśmy taką niepisaną wojnę zresztą, bo to jest tak, że jak w 90-tych latach za pierwszej Solidarności tutaj wielka, kilkumilionowa emigracja poszła z Polski, ludzie poszli lepszego życia szukać, to już widzą, na czym to polega, to lepsze życie i są gotowi wracać do Polski. I my musimy teraz stworzyć takie warunki, żeby tych kilka milionów ludzi wróciło do Polski, tak żeby naród polski w Polsce wynosił 40 milionów, a nie 30 parę milionów. To jest gigantyczne przedsięwzięcie. My tutaj mówimy o uchodźcach za granicę, to tam, to ludzie chcą wracać. Ja znam kilku takich ludzi, którzy wracają i nie potrzebują oni tutaj jakiejś łaski, bo po to tam pojechali, żeby się dorobić.
0: I mniej bezpiecznie będą się tam czuli, tym chętniej będą wracać tu, jeśli tu będą się czuli bezpiecznie.
1: To nie jest zasługa ani nasza, ani nic, tylko to jest zasługa Anglików, Holendrów, Niemców, że tam jest coraz trudniej się żyje.
0: Ludzie boją się na przykład do centrów miast wieczorami wychodzić. I to nie jest jakaś przesada czy fantazja, tylko tak jest. Znam Irlandczyka, który tu przyjechał akurat do Łomży robić interesy z jedną z firm meblarskich i on przeszedł do parku po południu w Łomży, zobaczył starszych ludzi siedzących na ławeczkach, rodziny z dziećmi, z pieskami i on był w szoku. Mówi, chyba na emeryturę tu przyjadę.
1: Szok,
0: bo on mówi, my do centrum naszego miasta nie możemy popołudniami, wieczorami wychodzić, bo się po prostu obawiamy o bezpieczeństwo.
1: Ale to czy oni są normalni, że sobie taką rzeczywistość zbudowali? Co to tu chodzi w ogóle? To jest wilczy pęd jakiś? W tych dobrych intencjach gdzieś się zagubili?
0: Ja myślę, że to się dzieje krok po kroku i nagle się ludzie budzą i widzą, że ich miasta, ich państwa wyglądają już zupełnie inaczej.
1: W ogóle się nie interesują polityką. W ogóle się nie interesują. Oni chodzą do pracy, idą, robią zakupy, idą do domu i po 10 latach wychodzą z domu, patrzą, a tutaj białych nie ma. To tak to wygląda. I niestety muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą imigrację, która przychodzi, to jest kulturowo obca nam w ogóle imigracja. I to nie chodzi o to, że oni chcą być nami, tylko oni z nas chcą zrobić takich jak oni. Więc współczuję krajom zachodnim. Ja uważam, że krew się poleje, to nie ma dyskusji.
0: Na zachodzie Europy, tak? Uważa pan, że...
1: Tak, krew się poleje. Niemcy są bardzo agresywni, Francuzi są bardzo agresywni. Szczególnie służby, policja i tak dalej, i tak dalej. Tam wcześniej czy później krew się poleje. Już Francuzi wprowadzili dekret, w którym jeżeli popełni przestępstwo imigrant, to cała rodzina jest deportowana. I ja uważam, że to jest słuszne.
0: To Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj swoją propozycję odnośnie migracji, gdzie ma być jakiś specjalny portal. Każdy imigrant ma mieć wszystkie dane wpisywane w razie jakichś czy przekroczeń, czasu przebywania, czy jakiegoś przestępstwa. Ma to być wysyłane do służb i deportacja. To dobry kierunek?
1: Ja tylko będę tam starał się, to jest bardzo dobry kierunek, dlatego że my nic nie wiemy na temat tego, kto u nas jest, bo coraz częściej słyszymy, że jakiś agent, teraz w Niemczech jakiś wyrok zapadł na Ukraińca, który był agentem rosyjskim. U nas ja nie słyszałem o agentach ukraińskich, tylko o samych Ukraińcach, którzy są agentami rosyjskimi. Więc dobrze by było, żeby jakaś baza danych była, bo chcę powiedzieć, że pomiędzy Rosją a Polską jeżdżą sobie autobusy z Królewca, jeżdżą sobie, proszę Państwa, autobusy na Białoruś, na Donbas. Wyobraźcie sobie Państwo, że w strefie okupacyjnej zajętej przez Rosjan jeździ stamtąd autobus do Warszawy.
0: Mm-hmm. No właśnie. I kto takim autobusem przejeżdża?
1: No. I nikt nie sprawdzają tam paszporty, potem się okazuje, że w walizce ma 17 paszportów, jest wszystko w porządku i zamiast go zatrzymać, bo ktoś tu przyjechał, no to oni go wypuszczają, czyli z autobusu wysiada i wraca do siebie. I pytam się, to normalne wszystko jest? My żyjemy w państwie kartonowym, po prostu kartonowym. To są wszystko fasady. Tusk buduje fasadę rządu, zadłuża nas na potęgę, bawi się w żołnierza, nigdy nim nie był i proszę Państwa, buduje fasady. To jest zawsze tak, jak człowiek dwóch tygodni nie przepracuje, tylko wszystko mu spada z nieba. Więc ci ludzie oderwani od rzeczywistości budują takie rzeczywistości, które w istocie prowadzą do tego, że z tą rzeczywistością zderzamy się, tak jak się kraje zachodnie zderzyły teraz. Willkommen, a potem raczej się kto w Boga wierzy. No.
0: A skoro mówimy o miejscach kontrolowanych przez Rosjan, to zapytam pana o Marcina Romanowskiego, ponieważ Donald Tusk wczoraj przekazał, że na 99% przebywa on w Naddniestrzu, że tak mu przekazały służby państw, z którymi Polska współpracuje. Jak pan odbiera to ukrywanie się Marcina Romanowskiego? Bo w areszcie już pomijam Naddniestrze, chociaż o to też chciałabym pana zapytać, ale w areszcie siedziały dwie kobiety, matki, urzędniczki i ksiądz. A Marcin Romanowski się ukrywa. Jak to wygląda dla obozu prawicy?
1: To chodzi o areszty wydobywcze. To jest niedozwolone. Przypomnę tylko, że i ksiądz, i obie panie były poddawane torturom według Rzecznika Praw Obywatelskich. I tutaj tylko dopowiem wszystkim, którzy nas słuchają, proszę państwa, że ten Fundusz Sprawiedliwości, który funkcjonuje dalej i zaopatruje niektórych posłów, na przykład lewicy, w milionowe dotacje, to ten fundusz, proszę państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości powierzyło jednej z agencji. I ta agencja już nie wiedziała, co zrobić. Kolosalne pieniądze dostali na to, żeby operować tym funduszem. Ta agencja nie wiedziała, co zrobić, to zwróciła się do tych pań, które przesiedziały tyle miesięcy w areszcie, żeby poprowadziły ten fundusz, bo tego nikt lepiej jak one nie zrobią. Więc nikt lepiej nie zrobi. Więc powiem państwu, że naprawdę to jest dom wariatów. My żyjemy w domu wariatów. No. I oczywiście honorem się ująsły i powiedziały, że z wami w jakiejkolwiek konfiguracji współpracować nie będziemy. I tyle. I bardzo dobrze. Ale mamy takie państwo. No.
0: Ale co z tym Romanowskim? Co z tym Romanowskim w Naddniestrzu?
1: Nie, tam pani Aniu.
0: Nie wierzy pan w to, że on tam jest?
1: Ja nie wierzę Tuskowi, bo to jest konfabulant. On po prostu nie wie, a mówi. I on nadaje, przepraszam, najlepszym dowodem tego był Murański. Pamięta pani?
0: Tak, pamiętam, jasne.
1: Znany prawie aktor i tak dalej. Po czym Murański wychodzi i mówi, że Tusk go oszukał w ogóle. Że jemu chodziło o to, że on popiera Konfederację.
0: Nie, no to była kompromitacja Donalda Tuska z tym Murańskim, ale dlaczego Marcin Romanowski, ja nie mówię, że już, że on ma zdradzać miejsce, gdzie przebywa, skoro nie chce tego robić, ale dlaczego nie zaprzeczy, jeśli chodzi o to Naddniestrze, bo to wygląda bardzo źle. Naddniestrze to jest ta samozwańcza republika kontrolowana przez Rosję.
1: Pani Anno, szukają go wszystkie służby w zasadzie, bo Tusk tam do kolegów zadzwonił swoich. I on list wysyła ze skrzynki obok zamieszkania miejsca. No ludzie, no przecież to trzeba na to popatrzeć jakoś realnie. Jeżeli wychodzi rzecznik prokuratury i mówi, że nie ma potwierdzenia, że on tam jest i nie może na 100% stwierdzić, no i on by był bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o to. A Tusk wychodzi następnego dnia i mówi, no 99%, 1% sobie zostawiam, bo wiecie, różnie może być. No.
0: A pan wie, gdzie on jest? Pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
1: No skąd ja to mogę wiedzieć?
0: Nie wiem. Myślałem, że może jakieś plotki krążą.
1: Ja bym się nie zdziwił, jakbym w Warszawie był. Przecież oni nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą.
0: To by był sensacyjny. To by był sensacyjny scenariusz, rzeczywiście.
1: No, Tusk wyjdź na balkon, to ci pomacham, no. To jest, proszę państwa, to jest tak, że najciemniej jest pod latarnią. Natomiast prawda jest taka, że oni nie wiedzą, gdzie jest Romanowski. Oni w tej chwili wykorzystują to politycznie. I tyle. Czy ktoś wie, gdzie jest Romanowski? No nie wie. Natomiast wiedzą, skąd on list wysłał. Bo jest pieczątka na kopercie. No, na litość boską. No.
0: To kompromitacja polskich służb, pana zdaniem? Ta
1: no niestety, ale się kompromitują cały czas. Oni najbardziej są silni wtedy, kiedy trzeba babcię zgarnąć 60-letnią, która na obciaka brzydko powiedziała. No jakie tam brzydko, ledwo brzydko powiedziała. To oni wtedy wiedzą, tak? To oni wtedy wiedzą. Natomiast, bo podpisała się, bo wszystko było wiadomo i tak dalej. Natomiast jak chodzi już o operacyjne sprawy, to nasze służby są, wydaje się jednak, w defensywie i to bardzo głębokie. Ja nie wiem, czy jest drugi kraj w Europie taki, gdzie służby krajów zachodnich, mówię o Niemcach, mówię o Holendrach, o Duńczykach, kasają po Polsce i robią co chcą. Mało tego, nasze służby w ogóle tego nie kontrolują.
0: Zapytałam pana o Macieja Berka i żeśmy już porozmawiali o sytuacji w Europie Zachodniej, o Marcinie Romanowskim i o wszystkim
1: innym. O Berku będziemy rozmawiać, no.
0: Ale, bo to jest ciekawe też z tego względu, że chociażby Anna Maria Żukowska z Lewicy mówi, że to jest chęć pokazania, kto tu rządzi i kto bierze za mordę ugrupowanie koalicyjne. Chciałam pana zapytać, czy położą uszy po sobie, jak przyjdzie co do czego, czy ktoś tutaj się... Bo pan, wiem, też taki mówił o takim scenariuszu, że być może to mogłoby doprowadzić do wcześniejszych wyborów, bo byłby to argument dla Donalda Tuska, że nie da się rządzić, bo nie ma tutaj zgody koalicyjnej.
1: Taki argument będzie. Oni powiedzą, że oni sobie nie wyobrażają takiej sytuacji, żeby... Bo tam rzecz polega na tym, że w ogóle ten Berek nie jest lubiany zbytnio przez nich. To znaczy on występował, znaczy on dawał luksus Tuskowi mieszkania na Parkowej i nie zajmowania się niczym. I ten cały Berek wszędzie zaglądał i wszędzie, że tak powiem, knuł. W związku z tym on nie był lubiany, po prostu on był traktowany jako taki załóżnik Donalda Tuska. I teraz on go do Trybunału Konstytucyjnego wpycha, żeby mieć Trybunał Konstytucyjny dla siebie. Dla siebie, nie dla koalicji. I koalicja będzie się tu burzyła, natomiast tam będzie argument od razu z mety. No dobrze, no to wcześniejsze wybory. No i to nie jest głupie, dlatego że Donald Tusk wie, że nie ma kadr. Od początku to mówię, pani Aniu, pani programatorze, że nie ma, ma krótką ławkę, bardzo krótką ławkę, albo w ogóle jej nawet nie ma. Bo jeżeli ściąga się takiego Kierwińskiego z Parlamentu Europejskiego, żeby zarządzał finansami dla powodzian i widzimy, jaki jest tego efekt, jeżeli to jest tak, że on dostaje Departament Służb w ręce swoje i widzimy, jak to wszystko działa, no to proszę państwa, Donald Tusk, jeżeli teraz nie ogłosi wyborów, to on po prostu zginie politycznie. I myślę, że przejmiemy ten elektorat w dużej części zawiedziony, który jednak gdzieś tam w sercu tą Polskę posiada. I ten spadek będzie znaczący, bo trend, i Donald Tusk doskonale o tym wie, trend jest prawicowy, nie lewicowy, mówienia prawdy. I tutaj się Tusk gubi, bo jego żywiołem, jego krwią jest kłamstwo. Więc
0: ale jego nadzieją
1: mówiąc,
0: jest rozdrobniona prawica, która się kłóci, gdzie liderzy tak mają wielkie ego. Myśli pan, że dojdzie do jakiejś współpracy partii prawicowych?
1: Ale ja życzę, a Tusk to nie ma ego, a Czarzasty to nie ma swojego ego, jest nadymany jak ta żaba o poranku, więc wszyscy mają ego.
0: No właśnie, nie wszyscy mają ego, ale ego. Politycy na prawicy mają takie ego, że nie chcą współpracować.
1: Pani Aniu, jakby pani była z Platformy Obywatelskiej, to w byle mieście zatrudniłaby się pani na przykład w wodociągach i zarabiała 50 tysięcy miesięcznie, netto. Więc to tylko wystarczy być w Platformie Obywatelskiej. Więc to ich łączy, tylko i wyłącznie to ich łączy. Ta pani od zdrowia, nie mogę zapamiętać.
0: Sobierańska Grenda, pani minister, tak?
1: Brawo, gratuluję pamięci. Ale ja za to pamiętam, co było na śniadanie w przedszkolu. I teraz jest tak. Ona w zeszłym roku dostała prawie 600 tysięcy złotych od Donalda Tuska za to, że została ministrem i odszkodowanie jeszcze jej wypłacili, że zrezygnowała w szpitalu ze stanowiska. No to my mówimy o pieniądzach, o których no ciężko się nawet mówi, a oni na co dzień grabią Polskę jak tylko mogą. To są te żelazne grabie Donalda Tuska. On mówi, że on wypala żelazem co, kogo, gdzie.
0: To kiedy te spadki sondażowe zobaczymy? Bo teraz jeszcze wakacje, ludzie trochę żyją innymi różnymi tematami. Kiedy? Późną jesienią, listopad, grudzień?
1: Myślę, że Donald Tusk nie będzie chciał dopuścić do tego i być może pretekstem właśnie będzie to, że skoro nie chcecie posłuchać mnie, no to ja się nie nadaję na premiera, a więc proszę bardzo, rząd do dymisji i wcześniejsze wybory, bo przecież bez Platformy nie powołają drugiego rządu.
0: Ale mówi się też, że znów do Brukseli się uda Donald Tusk. Dzisiaj też o takim scenariuszu można przeczytać. Na szefa Partii Ludowej, znów europejskiej.
1: Nie chcę żartować, ale ten pomysł z budowaniem statku kosmicznego dla niego jest bardzo korzystny w przyszłości.
0: Kropkę stawiamy tu. Poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Był gościem poranka 7.09. Dziękuję.
1: Dziękuję. 7.09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wakacje powoli dobiegają końca. W naszej dzisiejszej rozmowie zapowiemy nabory wniosków, które rozpoczną się we wrześniu. Moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Legawiec, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dobrego dnia życzę też wszystkim słuchaczom. I od razu dodam, że w ogóle jesienny kalendarz naborów w agencji pęka w szwach, ale dziś mamy okazję porozmawiać o tym, co już za chwilę, za parę dni, bo we wrześniu będzie się działo naprawdę dużo.
1: Zacznijmy od rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości. Mam tu na myśli ścieżkę poza gospodarstwem. Do kogo skierowane jest to wsparcie i jaki jest jego cel?
2: Panie redaktor, zacznę od tego, że choć plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 realizujemy już od dłuższego czasu, to tego typu wsparcie mamy w ofercie po raz pierwszy. Jego adresatami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na obszarach wiejskich zajmują się przetwórstwem i sprzedażą produktów rolnych. Jeśli natomiast chodzi o cele przyświecające wprowadzeniu tej interwencji, są to przede wszystkim takie cele jak wzmocnienie pozycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw, skracanie łańcucha dostaw żywności, a także rozwój współpracy między rolnikami i przetwórcami. Od razu powiem, że pomoc obejmuje dwa obszary. Jeden to konwencjonalny, nazwany obszarem A, a drugi ekologiczny, czyli obszar B.
1: O jakich pieniądzach mówimy i na co będzie można je przeznaczyć?
2: Te pieniądze to jest nawet 10 milionów złotych z refundacją od 50 do 60%. A na co można przeznaczyć pieniądze? Między innymi na inwestycje takie jak budowa lub modernizacja budynków, zakup sprzętu do przechowywania, do sortowania i pakowania, ale też takie inwestycje, które dotyczą przetwarzania odpadów żywnościowych na biokomponenty.
1: Jakie inwestycje są szczególnie mile widziane?
2: Ładnie to pani redaktor powiedziała. Preferowane będą, co ma odzwierciedlenie oczywiście w punktacji, pomysły na przedsięwzięcia, które bazują na strategii od pola do stołu, wpływają na ograniczenie marnowania żywności, obejmują innowacyjne i proekologiczne działania oraz te, których realizacja będzie podejmowana przez grupy producentów, spółdzielnie i organizacje rolnicze.
1: Powiedzmy też jeszcze o terminie naboru wniosków.
2: Ten nabór możemy rzeczywiście nazwać w pełni wrześniowym, ponieważ rozpoczyna

0: A konkretne cele przeznaczenia pieniędzy to m.in. budowa, przebudowa i remont obiektów gospodarskich służących bioasekuracji, wykonanie ogrodzeń z bramami i furtkami, czy też zakup i montaż silosów paszowych.
1: Tych ostatnich mają dotyczyć zmiany, które zapowiedział minister rolnictwa. Pamiętam komunikat w tej sprawie na stronie internetowej ministerstwa.
0: Owszem, ma pani bardzo dobrą pamięć, skoro do tej pory kojarzy informacje z maja. Zapowiedź chyba pojawiła się tuż po 1 maja. Zgodnie z nią obowiązująca wcześniej refundacja kosztów rzeczywiście poniesionych ma być zastąpiona systemem kosztów jednostkowych. Minister rolnictwa, pan Stefan Krajewski, szuka rozwiązań i nam też zależy na ułatwieniu życia rolnikom, a przy okazji poprzez upraszczanie procesu ubiegania się o wsparcie będzie można przyspieszyć procedurę oceny wniosków.
1: O jak dużym dofinansowaniu mówimy?
0: Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalne dofinansowanie to 80% kosztów kwalifikowalnych. Przy czym nie może być to mniej niż 20 tysięcy złotych.
1: Czy rolnicy byli i są zainteresowani tą pomocą?
0: Pomoc rzeczywiście cieszyła się popularnością już przed planem strategicznym. Tylko w ramach obecnej perspektywy finansowej odbyły się 3 takie nabory, a statystyki wyglądają następująco. Złożono ponad 4 tysiące wniosków. Do tej pory zawarliśmy 1600 umów i wypłaciliśmy niebagatelną kwotę ponad 50 milionów złotych. Także spodziewamy się zainteresowania tym wsparciem na poziomie takim jak w latach ubiegłych.
1: A jak to jest z pieniędzmi na dopłaty do ubezpieczenia zwierząt?
0: Nawet jeśli nie jest się lekarzem, nie można się nie zgodzić ze słowami przysięgi Hipokratesa, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To byłaby taka klamra dla wsparcia, o którym rozmawialiśmy. Agencja już po raz kolejny ma w swojej ofercie dopłaty do ubezpieczenia zwierząt skierowane do hodowców, którzy chcą uniknąć konsekwencji związanych z chorobami lub złagodzić ich finansowe konsekwencje.
1: Właściciele jakich gatunków zwierząt mogą skorzystać ze wsparcia i jakie są limity?
0: Od razu powiem i o gatunkach, i o limitach. Trzeba mieć ubezpieczonych co najmniej 1000 sztuk zwierząt rzeźnych, takich jak kurczęta, gęsi, kaczki, perlice, indyki i tyle samo sztuk drobiu nieśnego. A jeśli chodzi o pozostałe zwierzęta, to wsparcie obejmuje gospodarstwa z minimalną obsadą 14 sztuk trzody chlewnej, a także 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni.
1: Ile i jakie choroby obejmuje wsparcie?
0: Mówimy tu o kilkudziesięciu chorobach. Dla przykładu wymienię pryszczycę, chorobę niebieskiego języka, gruźlicę bydła, wściekliznę i salmonellozę odzwierzęcą. Pełna lista jest dostępna na naszej stronie internetowej.
1: Jakie warunki powinni spełniać rolnicy, którzy chcą skorzystać z tej pomocy?
0: Oprócz wymienionych wcześniej warunków istotne jest prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie przebywają zwierzęta, no i oczywiście ich ubezpieczenie.
1: Jaka jest wysokość pomocy i w jakiej formie rolnik ją otrzyma?
0: Wsparcie będzie przyznawane w formie refundacji 70% składki. Istotne jest, by z umowy ubezpieczenia wynikało, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20% strat w pogłowiu zwierząt.
1: W jaki sposób i od kiedy do kiedy można składać wnioski?
0: Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 14 września do 13 października 2026 roku.
1: Na koniec powiedzmy, dlaczego warto ubezpieczać zwierzęta gospodarskie.
0: Szanowna pani redaktor i szanowni słuchacze, warto rozważyć skorzystanie z pomocy, ubiegać się o zwrot naprawdę dużej części kosztów ubezpieczenia zwierząt, ponieważ skutki wystąpienia w gospodarstwie wielu chorób, szczególnie zakaźnych, mogą być bardzo dotkliwe. Hodowcy na pewno zdają sobie z tego sprawę.
1: Agencja wspiera także tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. 24 września rozpocznie się kolejny nabór wniosków.
0: Tak, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 24 września do 27 października 2026 roku. Oczywiście nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Kto może się ubiegać o wsparcie?
0: Wsparcie jest skierowane do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zrzeszających producentów rolnych. Oczywiście tych, które uzyskały status organizacji producentów lub grupy producentów w jednym z naszych oddziałów regionalnych. W Wolę się tutaj skupić na pozytywach, ale w tym przypadku muszę powiedzieć, że z pomocą

0: nie mogą niestety skorzystać z rzeszenia drobiarzy, pszczelarzy oraz sadowników i ogrodników. Nabór dla producentów owoców i warzyw zakończyliśmy w ostatnim tygodniu lipca, a hodowców pszczół uspokajam, że tradycyjnie jesienią wystartuje 7 interwencji pszczelarskich.
1: Jak uzyskać status uznania za organizację producentów lub grupę producentów rolnych?
0: W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający producentów danego sektora rolnego musi uzyskać osobowość prawną i oczywiście wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie powinien złożyć w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji wniosek o nadanie statusu uznania za organizację producentów lub grupę producentów rolnych. Trzeba do niego oczywiście dołączyć plan biznesowy i po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku dyrektor oddziału nadaje status uznania. Dopiero po przejściu tej procedury można wystąpić do nas z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.
1: Jaka jest wysokość wsparcia?
0: Wsparcie ma formę ryczałtu, którego wysokość zależy od wartości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków organizacji lub grupy. Gdy słyszy się o tym po raz pierwszy, to wydaje się to dość skomplikowane, ale mówiąc prosto i w skrócie, pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania zrzeszenia. W pierwszym roku to 10% przychodów netto, maleje to stopniowo o 0,5%, by w 5 roku osiągnąć poziom 8%. Istotne są też limity. Dla organizacji producentów limit wynosi na rok 100 tysięcy złotych, a dla grupy producentów 60 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych w przeliczeniu na członka.
1: Jakie są korzyści dla rolników wynikające ze zrzeszania się?
0: Pani redaktor, rolnicy dzięki organizowaniu się w grupy producentów czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni, gdyby działali indywidualnie. Przede wszystkim mogą znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, zapewnić sobie stabilny zbyt produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego to według mnie taka dodatkowa motywacja do zespołowego działania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu i do usłyszenia.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był Twój początek dnia. Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
8: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Minęła godzina 9, dziś jest środa, 19 sierpnia. Anna Czytowska, jestem z Państwem od samego rana dołącza do mnie Wiktoria Małż w studiu Radia Nadzieja. Dzień dobry, Wiktoria.
2: Dzień dobry, cześć Aniu.
1: Piękna dziś ma być pogoda, chociaż lokalnie może też popadać.
2: O ale nie, powyżej może 20. Może nie u nas. Wczoraj padało, więc dzisiaj niech trochę jest bardziej słonecznie. Niech tego słońca nam nie zabraknie
1: ale
2: dzisiaj.
1: Ale powyżej 20 stopni, więc 22.
2: Więc przyjemnie. Tak, nie jest gorąco. Nie jest też chłodno, więc taka pogoda akurat dla tych, co nie lubią upałów, to myślę, że idealnie. I na pewno są zadowoleni z tej dzisiejszej pogody.
1: Wiktoria poprowadzi rozmowę z gościem dnia w Radiu Nadzieja dziś. Kto pojawi się w studiu z tobą o 9:30?
2: Tak, zgadza się. Dzisiaj o 9:30 w naszym studiu pojawi się Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. Co prawda wakacje powoli dobiegają końca, ale nie wydarzenia i atrakcje w gminie Kolno, o których porozmawiamy z dzisiejszym gościem dnia. Przed nami chyba jedno z tych najważniejszych wydarzeń, czyli dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w Borkowie w ostatnią niedzielę sierpnia. Także zapytam dyrektora, co w tym roku ciekawego, kto też wystąpi na scenie, bo tych koncertów również nie zabraknie. Myślę też, że podsumowujemy też wakacje, co ciekawego się odbyło, ale myślę, że też porozmawiamy o tym, czy już są plany na te kolejne wakacje, na kolejne lato. Może dyrektor uchyli rąbkę tajemnicy, bo jak wiemy, te wydarzenia kulturalne zawsze są już wcześniej myślane, przemyślane, już plany są też zawsze wcześniej. No bo wiadomo, wszystko trzeba zaplanować i gdzieś to w kalendarzu tak rozłożyć, żeby później ten efekt końcowy był naprawdę satysfakcjonujący.
1: No właśnie, a przed nami czas dożynek w bardzo różnych odsłonach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
2: Wojewódzkie przed nami,
1: diecezjalnych, tak więc naprawdę dużo tych imprez folklorystycznych, bo tak trzeba nazwać dożynki. Dożynki to już są często coraz potężniejsze imprezy z różnych obszarów też ludzi ściągające, więc o nich także w tej rozmowie będzie. Już teraz Państwa
2: zapraszamy o 9:30.
1: I mówimy oczywiście dzień dobry.

0: And you do it for the love. Yeah, when you do it, may as well do it for the love.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13:40.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Po reklamie.

Nie czułem tego od lat. Daniel Godson na antenie Radia Nadzieja, 9 minut po 9. Konkurs robimy już teraz. Do wygrania jest książka Światło wśród ruin. Wstrząsające świadectwo proboszcza z Gazy. Książka wydana przez wydawnictwo Jedność. Ojciec Gabriel Romanelli jest proboszczem katolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Gazie. Ten Argentyńczyk, zakonnik ze Zgromadzenia Słowa Wcielonego i misjonarz od 2019 roku żyje w mieście Gaza. Nie opuścił swoich parafian nawet po wybuchu wojny 7 października 2023 roku w środku Gazy na północ od palestyńskiej enklawy spustoszonej przez bombardowania stoi kościół Świętej Rodziny. Dziesiątki rodzin tłoczą się, aby znaleźć schronienie, próbując przetrwać od czasu reakcji Izraela na atak terrorystyczny Hamasu. Każdego dnia ludzie modlą się, aby krzyż odwrócił pociski. Każdego dnia z uśmiechem lub uściskiem ojciec Gabriel Romanelli, jedyny ksiądz w Gazie, który odmówił opuszczenia swojego kościoła i mieszkańców tej zniszczonej enklawy, wita wszystkich uchodźców poszukujących odrobiny pociechy i nadziei, promienia światła pośród ruin i śmierci. I ta książka jest nagrodą w dzisiejszym naszym konkursie. Żeby ją otrzymać, trzeba oczywiście zadzwonić do studia Radia Nadzieja. 512 123 502 lub 512 123 503 to numer telefonów do studia Radia Nadzieja.

Prawie połowa rozmów ludzi ze sztuczną inteligencją wcale nie dotyczy pracy. Z badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych wynika, że użytkownicy pytają wirtualnych rozmówców o zdrowie i o relacje z bliskimi. Dane zebrało Obserwatorium Sztucznej Inteligencji. To niezależny projekt badawczy, który analizuje anonimowo rozmowy z 7 różnych źródeł, między innymi z ChatGPT czy też z Grokiem i Gemini. Naukowcy przejęli ponad 23 tysiące rozmów prowadzonych w latach 2023-2025. 48% tych rozmów nie miało nic wspólnego z pracą. Użytkownicy pytali AI o zdrowie i prosili o rady w sprawach uczuciowych. Ludzie coraz częściej dopuszczają sztuczną inteligencję do najbardziej osobistych spraw, powiedziała jedna z autorek badania z Uniwersytetu Stanforda i zwróciła uwagę, że z tak zwanych chatbotów korzystają dziś miliardy ludzi na całym świecie.

Słuchają Państwo Radio Nadzieja w środę, 19 sierpnia, już 23 minuty po 9:00, o 9:30 zapraszamy na rozmowę z naszym dzisiejszym gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Witam naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Ja również witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja. No i cóż, jest mi bardzo miło, że ponownie mogę u państwa gościć.
1: Nam również jest bardzo miło. Panie dyrektorze, w ostatnią niedzielę sierpnia w Borkowie zapowiada się prawdziwe święto plonów i rolników. Jak będą wyglądały tegoroczne obchody?
2: Tak, jak już pani wspomniała, na terenie gminy Kolno co roku organizujemy tak zwane dożynki gminne. W tym roku przypada to na niedzielę 30 sierpnia, czyli ostatnią niedzielę wakacji w miejscowości Borkowo. Zanim powiem, jak to będzie przebiegało, to oczywiście chcę tutaj wspomnieć, że jest to swego rodzaju ukłon i podziękowanie dla rolników. Jak wiemy, gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą. To jest 45 miejscowości o profilu rolniczym, więc ta skala jest bardzo duża. I tak jak mówię, jest to ukłon i podziękowanie za ich ciężką pracę. Wiemy, z czym rolnicy muszą się tutaj borykać, zarówno ze zmiennością pogody, różnego rodzaju epidemiami, chorobami. Ta praca jest ciężka, nie kończy się w piątek, tylko to jest 7 dni w tygodniu, więc tym bardziej trzeba to docenić.
1: Tak,
2: tym bardziej trzeba to docenić. Druga sprawa, no też możemy tutaj poprzez organizację tego rodzaju wydarzenia podziękować im za to, że produkują, bo zgadzamy się chyba z tym wszystkim, że polscy rolnicy produkują najlepszą żywność na świecie, która gości na naszych stołach i za to też im możemy podziękować i nie inaczej będzie również i w tym roku. Natomiast co do samego przebiegu, no wiadomo, no tego rodzaju uroczystości, jak dożynki świętoplonów, no rządzą się swoimi prawami. Rozpoczynamy o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. Tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie, oczywiście już to tak szybciutko przechodzę dalej, nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz, ale w późniejszych godzinach nie zabraknie też
1: zabawy
2: takiej muzyki do tańca, do wspólnego biesiadowania, do wspólnego, fajnego, muzycznego spędzenia czasu. Jeżeli chodzi też o tego rodzaju wydarzenia, to oczywiście będą stoiska naszych kół gospodyń wiejskich, stoiska organizacji rolniczych, które współpracują na co dzień z rolnikami. No i wiele innych atrakcji. Tutaj nie chcę wszystkiego zdradzać. 30 sierpnia.
1: Okaże się na miejscu,
2: oczywiście,
1: także zapraszamy.
2: 30 sierpnia, Borkowo, gmina Kolno. Łatwo znaleźć, bo to jest główna trasa na Mazury, jak to niektórzy mówią, więc nawet jeżeli ktoś będzie jechał z Kolna, czy z Łomży do Kolna, czy z Kolna do Łomży, to będzie miał to po drodze, więc serdecznie zapraszamy.
1: Więc nawet po trasie można na chwilę.
2: Oczywiście, można
1: zobaczyć,
2: na chwilę.
1: Jak to wygląda. Wyglądają dożynki gminne w Kolnie. Nie, to oczywiście jest tradycja, ale też chyba jedno z takich najważniejszych wydarzeń kulturalnych w ciągu wakacji.
2: W ciągu wakacji, tak. Natomiast ja też zawsze... No generalnie wynika to z tego, że no tak zwane dożynki, czyli jakby kończenie żniw, tak, tutaj wynika. Chociaż wiemy, że ta struktura teraz na polskiej wsi troszeczkę się zmienia, bo jeszcze zaraz nastąpią żniwa kukurydziane, jak to niektórzy mówią. Natomiast jeżeli chodzi o zboże, ten główny produkt, tak jakby przez lata wytwarzany przez rolników, to właśnie ta połowa, koniec sierpnia, to jest właśnie ten okres, kiedy te żniwa się kończą i można świętować i dziękować za udane plony.
1: Dożynki, czyli ostatni dzień, ostatnia niedziela sierpnia. Jak idą przygotowania? Czy już wszystko jest gotowe? Czy jeszcze sporo pracy przed wami?
2: To znaczy do tego rodzaju imprez przygotowujemy się od kilku miesięcy. To nie jest oczywiście teraz ostatnie szlify, ostatnie telefony, ostatnie ustalenia, ostatnie sprawy, takie dopięcie na ostatni guzik tego wszystkiego i myślę, że już 30 będziemy mogli świętować. Natomiast mówię, no to jest proces długotrwały. Cofnę się jeszcze do poprzedniego pytania. No, dożynki gminne u nas, tak jak wspomniałem, na terenie typowo rolniczej, to jest główne wydarzenie. Tak, który się odbywa co roku, cyklicznie od kilkunastu lat. I kładziemy tutaj dużą wagę na organizację tego rodzaju wydarzenia, co nie znaczy, że nie mamy też kilku innych imprez cyklicznych, co też jest bardzo ważne dla naszej lokalnej społeczności.
1: O nich też oczywiście zaraz powiemy. Mhm. Na takie wydarzenia, no tutaj też sporo pracy, ale też sporo ludzi się angażuje. Między innymi tutaj, koła gospodyń wiejskich.
2: Oczywiście, no my przy każdego rodzaju wydarzeniu, które odbywa się na terenie gminy Kolno, próbujemy tutaj współpracować z lokalną społecznością, w tym z przedstawicielami tej społeczności w postaci kół gospodyń wiejskich, jednostek OSP, klubów seniora, no i innych grup, które aktywnie uczestniczą. Także tak, to jest praca wspólna, niezależnie czy to są dożynki, czy uroczystości patriotyczne, to zawsze tutaj staramy się współpracować jakby z naszymi organizacjami, żeby po prostu ich zaangażować, no i żeby to było takie wspólne przedsięwzięcie po prostu.
1: Nie? Ale też co jest bardzo ważne chyba i też myślę, że mieszkańcy i goście doceniają, czyli o co dbają głównie koła gospodyń wiejskich, czyli podniebienia gości i mieszkańców.
2: No tak, tak się utarło, że koło gospodyń wiejskich specjalizuje się w kulinariach, jak to mówią, tak, i na naszych imprezach no nie może zabraknąć, tak, no bo my już od długiego czasu chwalimy się tym, że mamy na terenie gminy Kolno 21 kół gospodyń wiejskich, no i na takim święcie, jakim są dożynki, no nie mogłoby zabraknąć naszych kół gospodyń wiejskich. Akurat teraz przyjmuję swego rodzaju zgłoszenie i deklarację do uczestnictwa, no ale już kilka kół się zgłosiło, więc myślę, że tych potraw regionalnych, tych naszych czy naszych lokalnych w wykonaniu kół gospodyń wiejskich naprawdę będzie można posmakować.
1: A co zazwyczaj się pojawia?
2: Wie pani, no ja jestem tradycjonalistą, natomiast no tutaj dziewczyny z kół gospodyń no, co roku mnie zadziwiają, bo co roku pojawiają się nowe potrawy, nowe dania, jakby nowe rozwiązania, różnego rodzaju miksy, połączenia starych dań z nowymi i szczerze powiem, że nie wiem, co będzie na dożynkach. Natomiast na pewno jest to wytworzone z sercem. Na pewno jest to wytworzone pod kątem tego, żeby no jednak zaprezentować się swoje umiejętności, no i żeby też no zachęcić jakby tych odbiorców do tego, żeby wspierali te koła gospodyń, żeby wiedzieli, że koła gospodyń są, działają i pracują tutaj na rzecz lokalnej społeczności.
1: No właśnie, takie wydarzenia są okazją, żeby panie też się wykazały swoją kreatywnością i pomysłowością.
2: Tak, oczywiście. I to, co wspomniałem
1: jeszcze
2: wcześniej,
1: widzimy, jak są pięknie ozdobione również te ich stoiska.
2: Tak, no mówię, no inwencja i pomysłowość naszych kół gospodyń nie zna granic. Natomiast, no powiem szczerze, że sam jestem ciekawy, co to na tych dożynkach się wydarzy, jak to będzie wyglądało. Więc tu może nie będziemy dywagować i zastanawiać
1: się. To nawet okaże dla dyrektora się, zawsze jest taka niespodzianka.
2: Tak, dokładnie. Okaże się na miejscu po prostu.
1: Tak, tak? Dzięki.
2: Natomiast jeżeli chodzi, już rozmawiamy o tych naszych kołach gospodyń wiejskich, no to tutaj pomijając już jakby temat dożynek, sześć naszych organizacji z terenu gminy Kolno akurat też tutaj w tym sezonie jakby wakacyjno-jesiennym organizuje różnego rodzaju wydarzenia związane jakby z lokalną społecznością. Są to różnego rodzaju warsztaty, pikniki. One są dofinansowane ze środków z budżetu województwa podlaskiego w ramach rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. No w tym roku 6 naszych organizacji jakby uczestniczyło w tym projekcie. Już tego typu imprezy w Zaskrodzie, w Niksowiźnie mamy za sobą, bo one odbywały się 15 i 16 sierpnia. Została nam jeszcze miejscowość Czerwone, miejscowość Czernice. No i żeby któregoś koło nie pominąć, tu jest...
1: tyle ich jest.
2: To jest taki problem. No i w najbliższy piątek jest to Rydzewo Świątki, godzina 17. Natomiast co roku również nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja również uczestniczy w tym projekcie. W tym roku w miejscowości Janowo, tak jak rok temu, też zrobimy takie wspólne spotkanie kół gospodyń wiejskich, gdzie będzie można spotkać się, porozmawiać, wymienić doświadczenia. No i po prostu pobyć ze sobą, nie? Także to jest
1: też
2: te 6 imprez.
1: Też pewnie gdzieś zaczerpnąć inspiracje od innych kół gospodyń wiejskich.
2: Dokładnie, bo bardzo często te koła gospodyń ze względu na członkinie i członkowie tych kół gospodyń na co dzień wykonują swoją pracę i tak dalej, więc nie ma zbytnich okazji do spotkania się i powymieniania doświadczeń. No a to będzie taka właśnie okazja, nie? Także będzie jeszcze się działo. Z końcem wakacji nie kończymy sezonu imprezowego,
1: tak,
2: jak to niektórzy mówią.
1: Tak, właśnie chciałam to powiedzieć. Że co jeszcze przed wami?
2: Przed nami jeszcze cały intensywny wrzesień. Tak jak mówiłem, jeszcze to będą trzy wydarzenia projektowe związane z otrzymanymi dofinansowaniami. To, co właśnie przed chwilą powiedziałem.
1: Ale też będzie historycznie.
2: Będzie historycznie. No to już będzie ostatnia niedziela września, jak co roku. To też jest wydarzenie cykliczne, organizowane już od kilku ładnych lat. 27 września już dziś możemy zaprosić wszystkich słuchaczy do Janowa, gdzie będziemy obchodzić kolejną rocznicę rozformowania 110 Pułku Ułanów. No i cóż, więcej szczegółów na pewno jeszcze przyjdzie
1: jeszcze
2: powiedzieć
1: o tym
2: i ogłosić.
1: Mówić, tak.
2: Natomiast już dzisiaj myślę, że warto sobie zarezerwować tę datę.
1: A jak byśmy mogli podsumować tegoroczne wakacje? Jakie to było właśnie lato dla Centrum Kultury Gminy Kolno? Co też najwięcej, jakie wydarzenia też najwięcej przyciągnęły mieszkańców?
2: Znaczy dla nas, dla Centrum Kultury już kilku ładnych lat, ten sezon wakacyjno, wczesno-jesienny jest najbardziej intensywny, bo u nas cały czas coś się dzieje. Po pierwsze, są to wydarzenia cykliczne, które na stałe już się zapisały w kalendarzu imprez gminy Kolno, ale to są również w mniejszej lub większej skali imprezy organizowane przez lokalną społeczność, gdzie my jakby wspieramy te wydarzenia, gdzie pomagamy w organizacji, uczestniczymy aktywnie w tym. No cóż, no muszę tutaj chyba wspomnieć w tym roku o takim wyjątkowym wydarzeniu, które pierwszy raz odbyło się na terenie naszej gminy i z tego, co słyszałem, chyba w Polsce festiwalu o takiej tematyce nie było. Z tego, co słyszałem. Od osób, które jakby w tej branży działają. Mówię tutaj oczywiście o festiwalu pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy, która odbyła się 18 i 19 lipca w miejscowości Kozioł. No cóż, nabyliśmy niesamowite doświadczenia. Spróbowaliśmy zupełnie czegoś nowego. To były 2 dni pełne emocji, pełne dobrej muzyki, ale nie tylko muzyki, bo to również były różnego rodzaju opowiadania, różnego rodzaju występy zespołów do tańca, tak? Nad wszystkim czuwało profesjonalne jury, które oceniało wykonawców, więc no staraliśmy się, żeby to naprawdę przybrało formę festiwalu z prawdziwego zdarzenia. Bardzo trudny do przewodu.
1: Organizacyjnie.
2: Natomiast no jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu, z odbioru przez osoby uczestniczące, tak, w tym wydarzeniu. Oczywiście no, wiąże się to ze sporymi kosztami organizacja tego typu wydarzenia. To akurat jeżeli chodzi o ten festiwal, to pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale zachęca to nas do aplikowania ośrodki na kolejną edycję. Jeżeli...
1: Tak, bo to było pierwsze wydarzenie, tak, ale tak. Na pewno nie ostatnie.
2: Na pewno nie ostatnie, mamy taką nadzieję, że nie ostatnie, więc na pewno będziemy i w przyszłym sezonie aplikowali o te środki. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to oczywiście tę imprezę będziemy kontynuować. Ja chcę tylko wspomnieć o jednej rzeczy, że festiwal odbył się zamiast tradycyjnej nocy świętojańskiej, która co roku odbywa się w Koźle. No chcieliśmy spróbować też czegoś innego.
1: Czegoś nowego.
2: Natomiast no nie wykluczamy, że w przyszłych latach oba te wydarzenia będą miały szansę bycia tak obok siebie.
1: Może trochę mieszkańcy zatęsknią za nocą świętojańską.
2: Za nocą świętojańską, także takie plany też są. Też myślimy o różnego rodzaju formie zarówno jednej, jak i drugiej imprezy i może uda to się dopasować.
1: Może tak? Uda to się dopasować też z terminami, żeby to wszystko dobrze współgrało, bo to czasami różnie bywa, jeżeli
2: tak,
1: chodzi o kalendarz wydarzeń.
2: Bywa. Czasami oczywiście, tak jak mówiłem, my współpracujemy z naszą lokalną społecznością i czasami no niestety te wydarzenia pokrywają się, więc próbujemy
1: grafiki.
2: To pogodzić wszystkie strony, zarówno te nasze wydarzenia, które organizujemy przez Centrum Kultury, jak i te, które wspomagamy. No ale do tej pory nam się to udaje, więc myślimy,
1: że tak również
2: tak
1: będzie w przyszłości. Panie dyrektorze, dobiega końca projekt LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na terenie gminy Kolno. Na czym ten projekt polega? Co też udało się zrealizować dzięki temu projektowi?
2: Tak, troszeczkę tutaj dwa zdania powiem na ten temat. Gmina Kolno, jak i też inne trzy gminy tu z naszego regionu uczestniczyły, no jeszcze uczestniczą w projekcie Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. W projekt zaangażowanych było 150 mieszkańców naszej gminy, czyli dosyć duża
1: jak
2: grupa.
1: Jak na gminę Kolno, to duża
2: bardzo
1: grupa.
2: Bardzo duża grupa. Ogólnie mówiąc, był to szereg szkoleń, warsztatów, spotkań tematycznych. Właśnie w tym tygodniu kończymy warsztaty kulinarne na przykład. Kilka dni temu był wyjazd tematyczny. O czym opowiadały te warsztaty? Zarówno to były warsztaty z kompetencji cyfrowych, ale to też były różnego rodzaju szkolenia odnośnie działania, czy organizacji pozarządowych, czy bezpieczeństwa ogólnie przyjętego. Także ta tematyka była bardzo szeroka. Ja tu w tym miejscu no, chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom, bo te działania powolutku

0: otrzymaliśmy dofinansowanie niedawno. Jest to wsparcie z Fundacji Orlen. Otrzymaliśmy pieniążki na kontynuację tak naprawdę, bo już pierwsza edycja odbywała się na przełomie poprzedniego i obecnego roku. Jest to znów szereg warsztatów, szkoleń, wyjazdów skierowanych do naszych najmłodszych, do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolno. Pokazywaliśmy im różnego rodzaju działania, które odbywały się kiedyś na polskiej wsi, tak jak wikliniarstwo, jak plecenie dywanów, jak garncarstwo. Były też wyjazdy tematyczne do fajne, ciekawe miejsca związane z tym, co działo się kiedyś na wsi. Więc miło nam, że Fundacja Orlen doceniła to, co zrobiliśmy do tej pory. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny sezon. Będziemy kontynuować te działania, także już we wrześniu będziemy zaczynali.
1: Może te warsztaty też przyczynią się do tego, że ci młodzi ludzie, gdzieś tam pojawi się u nich taka chęć, właśnie pasja być może do tych dawnych tradycji, do tych dawnych też... jak to powiedzieć, rękodzieła, o właśnie, rękodzieła.
0: Znaczy ja obserwuję, że no wiadomo, no część osób jeszcze pamięta pewne takie sprawy, są to osoby starsze lub w średnim wieku, natomiast wiadomo, no dzieci, młodzież, no tutaj idą swoją ścieżką w dobie globalnego internetu, informacji.
1: Są ciekawsze rzeczy, widzą.
0: Tak, żyją w takim, a nie innym świecie. Ale jeżeli już uda się zebrać grono, które przyjdzie na tego rodzaju warsztaty, widzę u nich duże zaciekawienie, tak, że coś takiego miało w ogóle miejsce, tak, kiedyś. I no mam nadzieję, no po to są te nasze działania, dlatego te działania kierujemy do młodszej grupy odbiorców, żeby jednak po pierwsze zachęcić, a drugie jednak pokazać, że kiedyś też żyli ludzie, posługiwali się zupełnie innymi sprzętami, naczyniami i tak dalej i też to życie się toczyło i to też jest takie poznanie historii, czy swoich przodków, swoich dziadków, rodziców, także to też ma taką wartość edukacyjną również pod względem historii.
1: Więc o tym trzeba też pamiętać, panie dyrektorze, zbliżając się już do końca naszej rozmowy, oczywiście wakacje już powoli dobiegają końca, ale tych wydarzeń w gminie Kolno nie zabraknie. Najbliższe to oczywiście dożynki.
0: Tak, największa impreza co roku organizowana na terenie gminy Kolno, dożynki w Borkowie. Jeszcze raz powtórzę, 30 sierpnia, miejscowość Borkowo, rozpoczynamy o godzinie 13, ale wspomniałem też, że już w najbliższy piątek, czyli
1: na tutaj,
0: tak naprawdę
1: pojutrze,
0: jest to wydarzenie lokalne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewie Świątki, więc też również jako współorganizatorzy zapraszamy.
1: I tymi zaproszeniami dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
3: Po reklamie.
5: W końcu boj.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Słuchają Państwo Radia Nadzieja, 9.54 już minęła za 5 minut. W wiadomościach o 10.00 powiemy o przyjętym przez rząd projekcie ustawy Lex Rolnik. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Polewko.
1: To może być koniec sporów między rolnikami a sąsiadami z miasta. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Rolnik. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczek-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Już w niedzielę w Kadzidle rodzinne świętowanie w kurpiowskim klimacie. Rolnicy mają otrzymać ochronę przed skargami od nowych sąsiadów. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, nazywanej potocznie Lex Rolnik. Nakłada on nowy obowiązek na osoby, które będą chciały kupić działkę lub dom.
2: Zgodnie z projektem obowiązkowe będzie złożenie u notariusza specjalnego oświadczenia, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości wynikających z działalności gospodarstw wiejskich. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, no to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tutaj tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona.
2: I to może pomóc rozwiązać problemy, z którymi borykają się niektórzy rolnicy. Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w Dysie pod Lublinem, mówił, że jego rodzina prowadzi gospodarstwo od 60 lat i wciąż spotyka się z krytyką ze strony nowych mieszkańców.
4: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
2: Projekt tej ustawy trafi teraz do Sejmu.
1: Informacje zebrała Dagmara Kędzior.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na wieczną wartę odeszła Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek. Tak o jej śmierci napisało Muzeum Powstania Warszawskiego. Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat.
6: Propagatorka pamięci o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego, przyjaciółka wolontariuszy i pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Cześć jej pamięci. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej na Platformie X napisało muzeum. Do śmierci żołnierki odniosło się również wielu polityków. Wiceminister kultury Maciej Wróbel określił panią Wandę jako bohaterkę wielu pokoleń. O odejściu Wandy Traczyk-Stawskiej napisał także europoseł Michał Szczerba. Walczyła z bronią w ręku, strażniczka pamięci. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Czytamy w jego wpisie. Do samej sytuacji odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odeszła pani Wanda. Trudno w to uwierzyć. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta, ale także przede wszystkim nauczycielkę.
1: Informacje zebrał Krzysztof Kuczyński. Już niebawem budynki użyteczności publicznej w powiecie kolneńskim zyskają instalacje fotowoltaiczne, które mają przynieść oszczędności i większą niezależność energetyczną. Rusza projekt budowy instalacji OZE, na który samorząd pozyskał dotacje z funduszy europejskich. Jak mówił na naszej antenie starosta kolneński Tadeusz Klama, zarząd powiatu planował realizację projektu już kilka lat wcześniej.
7: My chcieliśmy do niego podejść już wcześniej, nawet ogłoszony był przetarg, ale z tego względu, że dokumentacja była robiona 3 lata temu, to przez te 3 lata dużo się zmieniło na tych obiektach. Kwestia jakości dachów, pewnych instalacji, więc musieliśmy troszeczkę zmodyfikować ten program i w tym miesiącu rozpoczynamy jakby go na nowo, rozpisujemy przetarg, mamy wykonać tą instalację, ten program zakończyć w maju następnego roku. To będzie w szkołach, w urzędzie, w powiatowym zarządzie dróg, w PCPR-ze, w naszych jednostkach.
1: W szpitalu ogólnym w Kolnie powstanie instalacja naziemna, natomiast w przypadku pozostałych instytucji fotowoltaika zostanie zamontowana na dachach ich siedzib.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: To będzie prawdziwe rodzinne świętowanie w kurpiowskim klimacie. Już w najbliższą niedzielę w Kadzidle odbędzie się 3. Mazowiecki Dzień Rodziny. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a na zakończenie występ Gwiazdy Wieczoru. Na wydarzenie zaprasza Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
8: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na 3. Mazowiecki Dzień Rodziny. W programie animacje dla dzieci, alpaki, przejazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnie, degustacje, warsztaty z twórcami ludowymi, stoiska kół gospodyń wiejskich.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 w Zagrodzie Kurpiowskiej. O 19 przed publicznością wystąpi Gwiazda Wieczoru Ania Wyszkoni.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: a na termometrach 18 stopni. Temperatura maksymalna to dziś 22 stopnie. W drugiej części dnia mogą występować przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro ma być ładnie, zachmurzenie umiarkowane i do 23 stopni.
5: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
13: Po reklamie.

0: Policja alarmuje, że przybywa wypadków na hulajnogach elektrycznych. Coraz częściej też funkcjonariusze otrzymują zgłoszenia o nielegalnych wyścigach. Komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę na statystyki, które pokazują skalę tego problemu.
1: Tylko na przykład do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dokładnie tyle samo, ile było w całym roku 2025. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
0: Biegły sądowy Mateusz Krupiński uważa, że hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki kontrolowane. Jego zdaniem potrzebne są też bardziej precyzyjne przepisy.
2: Te pojazdy są przerabiane, one są wręcz produkowane w miejscach, które no nie są jakimś wytwórnią, producentem tego sprzętu. Niestety pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
0: A o tym, że problem jest widoczny na ulicach, mówią też piesi i sami użytkownicy hulajnóg.
3: Nie zachowują odległości. Jakby człowiek, nie daj Boże, troszeczkę się zachwiał, no to by uderzyli. To jest bardzo niebezpieczne.
4: Jeżdżę do pracy hulajnogą, przepisowo, te 20 na godzinę i widzę, jak ludzie jeżdżą. Zauważyłem, że większość ludzi z hulajnogami, które jeżdżą, nie wiem, 60 czy 80 na godzinę, to albo w klapkach, albo bez kasku.
0: A od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Policja zapowiada częstsze kontrole i więcej działań edukacyjnych, głównie w szkołach. Już 10 minut po 10:00 Państwo spędzają środowe przedpołudnie wakacyjne, sierpniowe z Radiem Nadzieja. Za kilka minut, około 8 minut opowiem Państwu historię mężczyzny zatrzymanego przez kolneńskich policjantów, który, aby uniknąć mandatu, próbował wręczyć mundurowym łapówkę. Co się z nim teraz dzieje, wyjaśnimy za kilka minut.

0: chciał przekupić policjantów, a teraz czekają go poważne problemy. Kolejscy policjanci na terenie gminy Turośl zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna, aby uniknąć mandatu, próbował wręczyć mundurowym łapówkę. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Policjanci poinformowali siedzącego za kierownicą 61-latka, że za wykroczenie, które popełnił, grozi mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów. Aby uniknąć odpowiedzialności, mieszkaniec Mazowsza próbował wręczyć policjantom łapówkę. Zaproponował funkcjonariuszom, że mogą się dogadać, bo ma już kilka punktów na swoim koncie i dodał, że da im 400 zł na obiad zamiast mandatu. Mundurowi zatrzymali 61-latka i jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa.
0: A za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Nie trzeba jechać do Hiszpanii albo do Francji, aby wyruszyć na Camino. Drogę Świętego Jakuba można przejść także przez ziemię łomżyńską. To propozycja dla pielgrzymów, jak też osób, które chcą połączyć wędrówkę z modlitwą, wyciszeniem czy poznawaniem wyjątkowych miejsc regionu. Łomżyńska Droga Jakubowa z Drozdowa do Jedwabnego liczy około 20 kilometrów. Łączy kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie z kościołem pod wezwaniem tego świętego w Jedwabnem. Do wyruszenia na odcinek Drogi Świętego Jakuba przez ziemię łomżyńską zachęca ksiądz Jacek Czaplicki i proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
1: Zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze, albo po dwoje, po troje ten szlak. Paszporty pielgrzyma i one są to do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
2: Czyli taki paszport pielgrzyma można
1: wziąć z Drozdowa czy z Jedwabnego i otrzymać trzy pieczątki. Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie są Drozdowo i Jedwabne i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach.
0: A Państwo słuchają Radia Nadzieja w środę 19 sierpnia, już za 26 minut, godzina 11.

0: ptaki, drodzy Państwo, czują już jesień. Część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem jest dla nich skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
1: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
0: Do jesiennej migracji ptaki się starannie przygotowują. Wiele gatunków pokonuje tysiące kilometrów w drodze na zimowiska.
1: Przede wszystkim magazynują zapas tłuszczowy, czyli próbują właśnie jak najwięcej przytyć. Ta migracja jesienna, ona się różni od wiosennej tym, że jest mniej dynamiczna, czyli ptaki w dzień żerują, magazynują ten tłuszcz, a zazwyczaj nocą właśnie lecą. Czasem słychać wieczorem takie syrii, no to na przykład są drozdy, tak? Czasami można zobaczyć, że coś tam przeleci, na przykład jakiś rudzik. To jest taki migrant nocny.
0: Ale też coraz wyższe temperatury w naszym kraju sprawiają, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi, czy też gołębie grzywacze.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

W związku z zarządzeniem prezesa NFZ i odroczeniem płatności za nadwykonania, szpital ogólny w Kolnie nie planuje nowych inwestycji, tak mówiła na naszej antenie dyrektor szpitala.

0: szpitala. Aneta Długozima, placówka w tym roku zaciągnęła już pożyczkę obrotową w wysokości 5 milionów złotych na pokrycie kosztów i zobowiązań z uwagi na niedoszacowanie kontraktów z NFZ. To wszystko powoduje, że szpital nie będzie w stanie wyrobić wymaganych wskaźników przy realizacji projektów inwestycyjnych, przekazuje dyrektor szpitala.
1: Jeśli chodzi o wskaźniki w projektach inwestycyjnych, te wskaźniki są oparte na ilości wykonanych usług, czy też ilości wykonanych badań. Także no tutaj dlatego o tym mówię, że zakładane są wzrosty w stosunku do tych bazowych wskaźników, a jeśli będziemy mieli jakieś ograniczenia czy w dostępie do personelu, czy w finansowaniu, to te wzrosty będzie bardzo trudno osiągnąć.
0: Szpital ogólny w Kolnie nie otrzymał jeszcze pieniędzy z NFZ za nadwykonania z zeszłego roku w wysokości 760 tysięcy złotych. A cała rozmowa z dyrektor szpitala Anetą Długozimą jest do odsłuchania na portalu 7.9.pl. Już za 6 minut w Radiu Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od Zambrowa. Ukrainka znieważyła policjantów, którzy udzielali jej pomocy. Być może zostanie wydalona z Polski. Ponad 5 milionów złotych z budżetu państwa trafi do spółek wodnych z województwa podlaskiego. Już w niedzielę w gminie Śniadowo rolnicy będą dziękować za tegoroczne plony. Była pijana, znieważyła policjantów, a jednego z nich nawet ugryzła. Mowa o Ukraince, którą zatrzymali zambrowscy policjanci. Mundurowi dostali zgłoszenie o kobiecie, która leży na chodniku i może potrzebować pomocy. Finał tego zdarzenia był jednak zupełnie inny. O szczegółach mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
2: Kontakt z kobietą był utrudniony, ponieważ znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. W pewnym momencie zaczęła krzyczeć i kierować wobec policjantów udzielających jej pomocy słowa obraźliwe i wulgarne. Ratownicy medyczni wezwani na miejsce stwierdzili, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Policjanci, mając na względzie jej bezpieczeństwo, podjęli więc decyzję o doprowadzeniu 39-latki do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie miała wytrzeźwieć. Podczas zakładania kajdanek obywatelka Ukrainy zaczęła być agresywna, a podczas umieszczania jej w radiowozie ugryzła jednego z policjantów. Mundurowy został przewieziony do szpitala zakaźnego, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
1: Kobieta będzie miała teraz poważne problemy. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wydalona z Polski.
2: Po wytrzeźwieniu 39-latka usłyszała zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z wypełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydalenie cudzoziemki z Polski.
1: Kobieta została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Białymstoku.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 5 milionów złotych trafiło do 48 spółek wodnych działających w województwie podlaskim. To pieniądze z budżetu państwa, które przekazał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przyznane środki zostaną wykorzystane przede wszystkim na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Jak mówi Kamila Jezierska z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, spółki wydadzą mu przyznane pieniądze na konserwację, naprawy i remonty infrastruktury melioracyjnej.
4: To jest wsparcie dla spółek wodnych, które na co dzień wykonują ważną pracę na terenach rolniczych. Dobrze utrzymana infrastruktura melioracyjna pozwala skutecznie gospodarować wodą, zarówno wtedy, kiedy mamy jej niedobór, jak i w sytuacjach intensywnych opadów i nadmiaru wody. Na przyznaną kwotę składa się 100 tysięcy złotych zabezpieczonych w budżecie wojewody podlaskiego na ten rok oraz ponad 5 400 tysięcy złotych pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
1: Dzięki dofinansowaniu beneficjenci mogą poszerzyć zakres planowanych w tym roku prac.
4: Dzięki tym środkom spółki będą mogły zwiększyć zakres prac utrzymaniowych i zrealizować najpilniejsze zadania związane z infrastrukturą, która w wielu miejscach wymaga już remontów i modernizacji. To szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej mamy do czynienia zarówno z okresami suszy, jak i z gwałtownymi, intensywnymi opadami.
1: Poszczególne spółki otrzymały dotacje w wysokości od ponad 9 do niemal 460 tysięcy złotych.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Występy artystyczne, swojskie jedzenie, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Tak będą wyglądać dożynki gminne w Szczepankowie. Te odbędą się już w najbliższą niedzielę. Jest to taki czas, kiedy możemy przede wszystkim podziękować Bogu za plony, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
5: To jest ten moment, kiedy kończą się żniwa, te tradycyjne, choć pewnie jak ktoś spojrzy na krajobraz, to te główne żniwa to są żniwa kukurydziane, bo no, charakter upraw się na przestrzeni lat zmienił, ale te tradycyjne dożynki organizujemy właśnie 23 sierpnia. To duża uroczystość, duże wydarzenie, kiedy to możemy przede wszystkim jako społeczność gminna także podziękować rolnikom za ich pracę, trud. To święto się przyjęło u nas. Cieszę się, bo jest to moment także do spotkań, do integracji, możliwości rozmowy.
1: Wójt Pstrągowski podkreśla, że atrakcji dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku na pewno nie zabraknie.
5: Koła gospodyń wiejskich, ich powstaje w naszych gminach, w naszej gminie coraz więcej, mamy ich 7. Wszystkie zaprezentują się właśnie na dożynkach w Szczepankowie. Ponadto sołectwo Szczepankowo postara się ugościć wszystkich, którzy przybędą, jak również zaprezentować stary sprzęt rolniczy. Będzie wiele atrakcji i dla starszych, ale także i dla naszych młodszych mieszkańców. Myślę, że bardzo dobra zabawa przy muzyce. Zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Śniadowo. Zapraszam serdecznie wszystkich gości. Zapraszam rolników.
1: Dożynki gminne rozpoczną się mszą świętą dziękczynną o godzinie 12 w kościele świętego Wojciecha w Szczepankowie. Wydarzenie potrwa do godziny 23. I tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne o godzinie 13 zapraszam już w imieniu Bartka Święcińskiego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 22 do 23 stopni to prognozowana na dziś temperatura maksymalna, teraz około 19 stopni na termometrach. W drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu, w nocy 12 stopni, jutro maksymalnie do 23, ma być więcej słońca, w piątek 26 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: W nocy organizm człowieka jest nastawiony na odpoczynek i sen. Podkreślają lekarze specjaliści. Według nich prowadzenie samochodu nocą jest niebezpieczne. Tymczasem wiele osób tak podróżuje w dalekie strony, bo nocą łatwiej jest przejechać i można oszczędzić czas, a także pieniądze na dodatkowym noclegu. To, że człowiek źle funkcjonuje w nocy, wynika z rytmu okołodobowego, mówi dr Michał Skalski, zajmujący się diagnostyką i zaburzeniami snu.
1: Szczury, kot są bardziej aktywne w nocy, mniej aktywne w ciągu dnia. Natomiast człowiek, podobnie jak pies, jest głównie aktywny w ciągu dnia, a w nocy aktywność znacząco spada. Także w nocy generalnie mamy dużo niższą sprawność, dużo niższą koncentrację, znacznie ograniczone funkcje poznawcze, wynikające jakby z samej naszej fizjologii. Notabene takie chyba najgorsze pory to jest między 3 a 5, bo tam w ramach tego obniżania się aktywności całego naszego ciała, w tym mózgu, już spada temperatura.
0: Około 10 lat temu wręczono Nagrodę Nobla za badania i odkrycia w tym zakresie. Dr Michał Skalski zaznacza, że praca nocą powoduje, iż człowiek jest przewlekle niewyspany.
1: Jeśli ktoś pracuje po nocy, no to wtedy tak naprawdę się nie wysypia. I też jest pytanie podstawowe, czy tacy, to już nie tylko kierowcy, ale też lekarze, myślę, że również dziennikarze, którzy mają taki nieregularny tryb, czyli na przykład w nocy często pracują, a nie śpią, czy oni nie są permanentnie niewyspani. Na to się też dużą uwagę zwraca, zresztą już dobrych kilka lat temu Unia Europejska, zresztą też w porozumieniu z specjalistami od medycyny snu, robiła takie różne akcje.
0: Spanie w ciągu dnia nie pomaga człowiekowi w osiągnięciu dobrej sprawności nocą, dodaje dr Michał Skalski.
1: Człowiek w ciągu dnia nie jest w stanie się wyspać dobrze, bo nasz mózg nie jest nastawiony na spanie, tylko na czuwanie. No a poza tym, mówię, dochodzi ten drugi aspekt, tak zwany chronobiologiczny, czy okołodobowy, który powoduje, że w nocy nasza sprawność spada, czy tak. Bo to wynika z zegara biologicznego, w którym nas stworzyła natura, czy Pan Bóg, zależy co kto wierzy. Także tutaj samo spanie nie wystarczy.
0: A z badań wynika, że kierowca niewyspany ma sprawność podobną do kierowcy pod wpływem alkoholu. A to już 11.11. Państwo spędzają środę w towarzystwie oczywiście Radia Nadzieja.

0: To będzie prawdziwe rodzinne świętowanie w kurpiowskim klimacie. Już w najbliższą niedzielę w Kadzidle odbędzie się trzeci mazowiecki Dzień Rodziny. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a na zakończenie występ Gwiazdy Wieczoru. Na to wydarzenie zaprasza Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
1: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na trzeci mazowiecki Dzień Rodziny. W programie animacje dla dzieci, alpaki, przejazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnie, degustacje, warsztaty z twórcami ludowymi, stoiska kół gospodyń wiejskich.
0: Wydarzenie rozpocznie się o 14:00 w Zagrodzie Kurpiowskiej. O 19:00 przed publicznością wystąpi Gwiazda Wieczoru, a będzie nią Ania Wyszkoni.

0: W związku z informacjami o widzianej w regionie pułmie w starostwie powiatowym w Wałbrzychu zbiera się sztab kryzysowy. Zwierzę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Mieszkańcy mówią, że brak im informacji, jak zachować się w razie spotkania z dużym kotem.
1: Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach. To nie jest zwierzę z naszego ekosystemu. Jest duży problem i rano udawałem się do pracy. Widziałem 3-4 turystów, którzy udawali się szlakiem do lasu. Czy to jest bezsens?
2: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta. Mamy mnóstwo turystów i tak samo przymierzają te szlaki, spacerują, wędrują, więc również są narażeni. Myślę, że nawet nie jesteśmy przygotowani, jak reagować. Nikt nas nie przygotował. Przecież taka puma może przeskoczyć przez płot, może być u nas na posesji.
3: Co to dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę. No i myślę, że ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
0: A po spotkaniu sztabu kryzysowego mają być znane dalsze działania służb i zalecenia dla mieszkańców. Na razie nie wiadomo, gdzie jest zwierzę. 11.30 na radiowym zegarze u nas. Teraz nowość od Zali.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pisze o sprawach mniej mi znanych. Chodzi tutaj o hodowlę krów i tam jest coś takiego jak karencja na mleko, a więc wyłącza się mleko, jak pisze pan Krzysztof, zdajane od krowy podczas antybiotykoterapii. No to mleko zdajane też mi się wydaje trochę oryginalne, ale tak właśnie oddoić taką formę mamy. A teraz chodzi o słowo bezkarencyjny. Chodzi o to, że ta karencja prawdopodobnie w tym przypadku, kiedy mówimy o bezkarencyjności, nie obowiązuje. No i pyta pan Krzysztof, zresztą sugerując odpowiedź, że jako przymiotnik powinien pisać razem, jeżeli mówimy o formie z przyimkiem i rzeczownikiem, będzie to bez karencji oddzielnie. No jest to zasada ogólna, czy bez karencji, czy bez czegokolwiek innego. Jeżeli mamy do czynienia z przyimkiem i rzeczownikiem, to piszemy je rozdzielnie. Ale jeśli takie właśnie przyimkowe wyrażenie pojawia się w postaci przymiotnikowej, no to już rzecz jasna, mamy jedno tylko słowo, w tym przypadku bezkarencyjny. Być może jawi się ono jako nadmiernie terminologiczne i dlatego się wydaje może, że może lepiej pisać, że nie ma karencji czy bez karencji. Ale nic do zarzucenia w formie bezkarencyjny, łącznie pisanej, nie możemy mieć.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękał, abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czci ojca Twego i Twoją matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego Twego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Oto dekalog, 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą.

0: W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia tysiące Polaków na Jasnej Górze ponowią jasnogórskie śluby narodu napisane przez prymasa Wyszyńskiego. W tym roku przypada 70. rocznica ich złożenia przez Polaków. Do uroczystości odnowienia przyrzeczeń przygotowuje nowenna odprawiana na szczycie jasnogórskim o godzinie 18.30. Michał Wróblewski z Fundacji To Tatua, która przygotowuje rozważania, zwrócił uwagę, że jasnogórskie śluby narodu są ratunkiem dla Polski i zachęcał, aby stały się one drogowskazem także dziś.
1: Weźmy śluby jasnogórskie i wdróżmy je do swojego życia. Dla mnie to jest ratunek, to jest kręgosłup, to jest nasze DNA, dlatego to nie jest tylko rocznica, to jest jakby zatrzymanie Polski na chwilę po to, żebyśmy na nowo zaczerpnęli z tego, co Polskę stanowi. Polskę stanowi Maryja Królowa, chrzest Polski, śluby Jana Kazimierza i Polskę stanowią śluby jasnogórskie. Jak mogę zmienić Polskę, pomóc innym rodzinom, wdrożyć te śluby w swoje życie i zachęcić do tego, żeby inni Polacy też podjęły te śluby, odczytały jako wielki skarb, jako instrukcję naszego życia, która jest drogą do wolności, drogą do Boga, jest ratunkiem dla małżeństw, jest ratunkiem dla dzieci nienarodzonych, ale też pokazuje na przykład cnoty, które mamy pielęgnować.
0: A w bastionie Świętego Rocha na Jasnej Górze można zobaczyć znaną z archiwalnych ujęć księgę z tekstem jasnogórskich ślubów narodu, które 26 sierpnia 1956 roku odczytał wobec milionowej rzeszy wiernych w jasnogórskim sanktuarium biskup Michał Klepacz w zastępstwie uwięzionego prymasa Wyszyńskiego. Dokument Odnowienie ślubów narodu na Jasnej Górze ze zbiorów archiwum archidiecezjalnego w Gnieźnie udostępniony jest przez miesiąc.

0: Była pijana, znieważyła policjantów, a jednego z nich nawet ugryzła. Mowa o Ukraince, którą zatrzymali zambrowscy policjanci. Mundurowi dostali zgłoszenie o kobiecie, która leży na chodniku i może potrzebować pomocy. Finał tego zdarzenia był jednak zupełnie inny. O szczegółach mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
1: Kontakt z kobietą był utrudniony, ponieważ znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. W pewnym momencie zaczęła krzyczeć i kierować wobec policjantów udzielających jej pomocy słowa obraźliwe i wulgarne. Ratownicy medyczni wezwani na miejsce stwierdzili, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Policjanci, mając na względzie jej bezpieczeństwo, podjęli więc decyzję o doprowadzeniu 39-latki do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie miała wytrzeźwieć. Podczas zakładania kajdanek obywatelka Ukrainy zaczęła być agresywna, a podczas umieszczania jej w radiowozie ugryzła jednego z policjantów. Mundurowy został przewieziony do szpitala zakaźnego, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
0: Kobieta będzie miała poważne problemy. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wydalona z Polski.
1: Po wytrzeźwieniu 39-latka usłyszała zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z wypełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydalenie cudzoziemki z Polski.
0: A kobieta została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Białymstoku.

0: Wandzie Traczyk-Stawskiej zależało na tym, aby młode pokolenie pamiętało o powstańcach. Wspominał o tym zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat.
1: Przyjaźń pani Wandy z muzeum to nie była taka przyjaźń z sympatyczną staruszką, która przychodzi na kawę i ciastko, tylko ona jak przychodziła do muzeum, to dawała nam zadania, co należy zrobić, co trzeba dla tej pamięci więcej zrobić, dla młodzieży. To zawsze było dla niej najważniejsze i tym uporem między innymi doprowadziła do tego, że na Woli przy cmentarzu powstańców warszawskich stanęła Izba Pamięci.
0: Wanda Traczyk-Stawska urodziła się w Warszawie w 1927 roku w czasie okupacji niemieckiej. Działała w konspiracji niepodległościowej. Jako członek Szarych Szeregów brała udział w małym sabotażu i w akcji N w Powstaniu Warszawskim. Uczestniczyła jako strzelec i łączniczka oddziałów osłonowych wojskowych zakładów wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Walczyła także w Śródmieściu Południowym i na Powiślu. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych. Zajmowała się również odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie stolicy. Była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców w Warszawie. Współinicjatorką ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, a także inicjatorką budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. Pełniła funkcję przewodniczącej Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wanda Traczyk-Stawska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.

0: Już niebawem budynki użyteczności publicznej w powiecie koleńskim zyskają instalacje fotowoltaiczne, które mają przynieść oszczędności i większą niezależność energetyczną. Rusza projekt budowy instalacji OZE, na który samorząd pozyskał dotacje z funduszy europejskich. Jak mówił na naszej antenie starosta koleński Tadeusz Klama, zarząd powiatu planował realizację projektu już kilka lat wcześniej.
1: My chcieliśmy do niego podejść już wcześniej, nawet ogłoszony był przetarg, ale z tego względu, że dokumentacja była robiona 3 lata temu, to przez te 3 lata dużo się zmieniło na tych obiektach. Kwestia jakości dachów, pewnych instalacji, więc musieliśmy troszeczkę zmodyfikować ten program i w tym miesiącu rozpoczynamy jakby go na nowo, rozpisujemy przetarg, mamy wykonać tą instalację, ten program zakończyć w maju następnego roku. To będzie w szkołach, w urzędzie, w powiatowym zarządzie dróg, PCPR-ze, w naszych jednostkach.
0: Całkowita wartość projektu to niemal 1 400 000 zł. W szpitalu ogólnym w Kolnie powstanie instalacja naziemna, natomiast w przypadku pozostałych instytucji fotowoltaika zostanie zamontowana na dachach ich siedzib. Patrzę na zegar, już za 18 minut, godzina 13.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Ładne oczy masz.
6: A czy zdrowe?
5: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
6: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
5: Więcej na mazowia.pl.
7: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: 12.54, chciałam powiedzieć 13, ale 13 to dopiero za 5 minut, a więc za 5 minut w Radiu Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości, a w nich powiemy m.in. o tym, że niedługo 3 przeprawy mostowe na terenie powiatu łomżyńskiego przejdą remont.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: W szpitalu ogólnym w Kolnie wydłużają się kolejki. To efekt sytuacji w ochronie zdrowia. Rząd chce wprowadzić nową skalę podatku PIT. Ma to odciążyć klasę średnią. Niedługo kolejne 3 przeprawy mostowe na terenie powiatu łomżyńskiego przejdą remont. Na dzisiaj mamy 4 200 000 zł nieopłaconych nadwykonań, mówiła na naszej antenie dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie Aneta Długozima. Placówka w tym roku zaciągnęła już pożyczkę obrotową w wysokości 5 milionów złotych na pokrycie kosztów i zobowiązań z uwagi na niedoszacowanie kontraktów z NFZ. W lipcu weszło w życie zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które odracza płatności za świadczenia o rok. Gdybyśmy ograniczali się tylko do umów z NFZ, to już w tej chwili w części poradni nie mielibyśmy co robić, mówi Aneta Długozima.
2: Za rok kalendarzowy myślę, że gdzieś dopiero luty, marzec najwcześniej te płatności będą i rzeczywiście gdybyśmy mieli się ograniczyć tylko i wyłącznie do poziomu umowy z NFZ-em, znaczna część świadczeń, zwłaszcza ambulatoryjnych, na dzień dzisiejszy musielibyśmy zaprzestać wykonywania tych świadczeń. My oczywiście tego nie chcemy, nie robimy tego, podjęliśmy tutaj decyzję, że pomimo odroczonych płatności będziemy pacjentów obsługiwać.
1: Dyrektor Długozima mówi, że przez odroczenie tych płatności coraz więcej pacjentów spoza terenu powiatu kolneńskiego zgłasza się do placówki.
2: Przez co kolejki się u nas również wydłużają. Pomimo tego, że w części poradni znacznie zwiększyliśmy ilość przyjmowanych tych pacjentów, pracowni gastroskopii, kolonoskopii również, to te kolejki nam się dalej wydłużają i myślę, że ma na to wpływ ogólna sytuacja w ochronie zdrowia.
1: Cała rozmowa z dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie jest na portalu 79.pl.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na zmianę skorzysta 3,5 miliona podatników, zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Rząd chce wprowadzić nową skalę podatku PIT. Do 130 tysięcy złotych dochodu rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych pojawi się stawka 24%, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Andrzej Domański mówił, jakie mogą być korzyści z nowej skali podatku.
4: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
1: Donald Tusk mówił, że projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Jeżeli to się stanie, nowe stawki będą obowiązywać od przyszłego roku.
5: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę. Żeby wyższe wynagrodzenie nie było za karę. Żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe.
1: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Otwarty niedawno most w Milewie to nie jedyna tego typu inwestycja, jaką realizuje bądź chce zrealizować powiat łomżyński. Możliwe, że w niedługim czasie uda się rozpocząć pracę na 3 kolejnych przeprawach mostowych, na których poprawę czekają mieszkańcy, zwłaszcza rolnicy. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił na naszej antenie, że niebawem oficjalnie otwarty zostanie most w Podosiu.
6: Jedna przeprawa w miejscowości Podosie, na terenie gminy Miastkowo. Tam musieliśmy zamknąć niestety obiekt mostowy, dlatego że w wyniku tego, że przejechał jakiś pojazd o dużej masie, on uległ uszkodzeniu i nie było innego wyjścia jak zamknięcie tego. Zostały zorganizowane objazdy, które są dość długie, bo około 6 kilometrów, ale ten most też już został wybudowany. Czekamy w tej chwili na pozwolenie na użytkowanie, no i też pewnie w sposób taki uroczysty, oficjalny zechcemy ten most otworzyć, przekazać do użytkowania.
1: To jeszcze nie koniec planowanych inwestycji powiatu łomżyńskiego, jeżeli chodzi o mosty. Pomóce w tym mają pieniądze uzyskane z rządowej subwencji.
6: 3 obiekty mostowe, takie mniejsze. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej. Na 2 za chwilę będą pozwolenia na budowę. Na 3 jeszcze ta dokumentacja jest w trakcie opracowania. Są to obiekty na terenie też gminy Miastkowo, gminy Śniadowo i gminy Piątnica w Czarnocinie. Przygotowujemy się do tego. Mam taką propozycję do radnych powiatu łomżyńskiego, aby środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w ramach subwencji, o którą zabiegaliśmy, tam 1 600 000, przeznaczyć właśnie na przebudowę tych małych obiektów mostowych.
1: Pod koniec lipca otwarty został most nad rzeką Gadź w Milewie. Łącznie pod kontrolą Zarządu Dróg Powiatowych znajduje się 40 przepraw zlokalizowanych w 9 gminach wchodzących w skład powiatu łomżyńskiego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia może się w regionie trochę chmurzyć. Prognozowane są także słabe i przelotne opady deszczu. 22 do 23 stopni to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 12. Jutro ma być słonecznie i cieplej, do 24 stopni. W piątek do 26.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A w tej godzinie, jak co środę w wakacje, zabieramy Państwa w Bieszczady. Audycja z cyklu o Bieszczadach inaczej na antenie Radia Nadzieja o 13.15.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
8: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
7: Po reklamie.

0: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Do symboli Bieszczadów, do najważniejszych atrakcji turystycznych obok bieszczadzkich Połonin, obok Jeziora Solińskiego, zaliczana jest również Bieszczadzka Kolejka Leśna. Nasza bieszczadzka wąskotorówka, która ma bardzo długą historię i pierwotnie nie woziła wcale turystów, tylko przede wszystkim woziła pozyskiwane w bieszczadzkich lasach drewno. Lecz nim to nastąpiło, że z gospodarczej roli przeszła na rolę turystyczną, no to musiało upłynąć wiele wody w Sanie, Choczewce, Solince, doliną której częściowo też prowadzi trasa turystyczna Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Zanim w Bieszczadach pojawiły się linie kolejek wąskotorowych, do regionu doprowadzono linię normalnotorowej. Czyli w 1872 roku po obrzeżach Bieszczadów wytyczona została węgiersko-galicyjska kolej żelazna na trasie wiodącej od Przemyśla przez Chyrów, Ustrzyki Dolne, Łukawice, Zagórz do Łupkowa, no i później tą węgierską stroną dalej na południe. Potem w 1884 roku Zagórz stał się już węzłem kolejowym, bo otrzymał połączenie w kierunku zachodnim na Krosno-Jasło i dalej. A z kolei we wschodniej części naszego regionu w 1905 roku doprowadzona została linia zelwowa przez Sambor do Sianek i dalej też na węgierską stronę. Czyli to była druga, która połączyła Galicję z węgierską częścią cesarsko-królewskiej monarchii. Zanim tutaj się tak rozwinęła ta sieć normalnotorowa, zaczęto już budować kolejki wąskotorowe. I rok 1883 to jest budowa pierwszej linii wąskotorowej w naszym regionie. Kolejka prowadzić miała z Komańczy do Duszatyna. Mówię prowadzić miała, bo chociaż torowisko zostało wytyczone, to nigdy nie zostało wprowadzona w użytkowanie, w takie bieżące użytkowanie, jak tam głosi taka legenda. Jedyny przejazd kolejką, jaki odbył się, to komisja, która miała ją odebrać. Miało dojść do Kraksy i kolejka nie została odebrana z uwagi na problemy techniczne. Czy tak było? Nie wiadomo. Dość, że wciąż jeszcze na różnego rodzaju narzędziach, a także w terenie można dostrzec zarysy dawnego nasypu, gdzie po latach zlikwidowano torowisko, ale tej pierwszej kolejki, tej nieudanej kolejki z Komańczy do Duszatyna, ślady jednak jeszcze są gdzieś tam widoczne. Także to był taki falstart kolejek wąskotorowych w Bieszczadach, a w 1890 roku rozpoczęto budowę linii z Łupkowa na Majdan. Dlaczego z Łupkowa? Dlatego, że tam przebiegała kolej normalnotorowa, a tu chodziło o to, żeby móc dotrzeć w głąb Bieszczadów z eksploatacją lasów, bo co z tego, że wycinano by to drewno, co z tego, żeby je przerabiano, jak ciężko było transportem wyłącznie łącznie konnym przetransportować surowiec pozyskany w naszych lasach. Stąd pomysł budowy kolejki wąskotorowej i pod koniec XIX wieku sprowadzono 300 robotników doświadczonych już w większości w budowie kolei normalnotorowych, tutaj z rejonu krakowskiego, tarnowskiego. Podobno duża część tych robotników pochodziła. Pojawili się tutaj również włoscy kamieniarze, bo przecież na terenie cesarsko-królewskich Austro-Węgier w Trydencie mieszkali również Włosi. Oni po raz pierwszy już w Bieszczadach gościli, kiedy budowano tunel łupkowski w okresie budowy galicyjsko-węgierskiej kolei żelaznej w latach 70. XIX wieku. Część z nich osiedliła się i w Cisnej rodzina De Marco i rodzina Mainardi miała włoskie korzenie. To byli kamieniarze, potomkowie kamieniarzy budujących koleje i kolejkę wąskotorową w Bieszczadach. Także tutaj kolejka miała zaopatrywać tartaki w surowiec, a przerobione drewno dostarczać potem do linii normalno torowych i dalej w świat. I tutaj, proszę Państwa, no oczywiście nie była to jedyna kolejka wąskotorowa. W początkach XX wieku została wytyczona trasa kolejki z Ustrzyk Górnych przez Stuposiany do miejscowości Sokoliki Górskie. Tam w Sokolikach Górskich też się spotykała z koleją normalnotorową, która została na początku XX wieku tam doprowadzona. Tam no, sporo na temat znaczenia tych kolejek mówi fakt, że aż kilkunastu udziałowców było w spółce, która która tą kolejkę budowała, bo właściciele lasów byli zainteresowani tym, żeby móc to drewno sprzedawać, które mogli u siebie pozyskiwać. Tutaj było tak przez lata, że uważano, że drewno bukowe to się nadaje na opał, na produkcję potażu, do produkcji węgla drzewnego, ale poza tym to niewiele. A przełom w technologiach obróbki drewna z drugiej połowy XIX wieku i wykorzystywanie drewna bukowego do produkcji parkietu, do produkcji mebli, bo przecież te wałki na gorąco, czy toczone z drewna bukowego, potem gięte, wyginane na gorąco, z których krzesła robiono. Zresztą słynna do dziś firma wiedeńska Tonet miała swoich podwykonawców, jeżeli chodzi o elementy gięte mebli w Bieszczadach. I tutaj były bardzo duże tartaki. Proszę Państwa, to jest tak, że mieliśmy zakłady przetwarzające drewno pozyskiwane w Bieszczadach, które zatrudniały setki i więcej pracowników. Ponad 1000 pracowników niektóre tartaki miały właśnie wzdłuż tej linii kolejki wąskotorowej w Dolinie Górnego Sanu. Były też duże tartaki tutaj na tej trasie dzisiejszej Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej, czyli tam między Cisną a Wetliną. I tutaj były też plany budowy kolejek w innych miejscach. Na przykład Ignacy Sołdraczyński, właściciel majątku w Jabłonkach, chciał połączyć Jabłonki i Baligród kolejką wąskotorową z Łukawicą, czyli miejscem, gdzie pod Leskiem przebiegała kolej normalno-torowa. Również w okresie międzywojennym, po zniszczeniach I wojny światowej, dalej prowadzono eksploatację tras wąskotorowych w Bieszczadach. W 1922 roku wybudowano trasę z Rzepedzi do Smolnika. Ona początkowo jeszcze nie była połączona z tą trasą klasyczną Łupków-Majdan. Dopiero w okresie powojennym te trasy znalazły swoje połączenie. No i też w okolicach I wojny światowej jeszcze wydłużono trasę z Majdanu w kierunku wschodnim do Kalnicy i do Wetliny. Również podczas II wojny światowej, kiedy pod okupacją niemiecką kolejka była używana, doszło do znaczących zmian częściowo w przebiegu trasy kolejki, ale też zasadniczą zmianą było zwężenie rozstawu szyn, bo bieszczadzkie wąskotorówki, podobnie jak wszystkie, czy większość wąskotorówek na terenie cesarsko-królewskiej monarchii, były w rozstawie szyn 760 mm i Niemcy zwęzili to o centymetr. I kiedyś miałem na wycieczce taką sytuację, jak jechaliśmy na wycieczkę kolejką i tam wprowadzałem informacjami historycznymi moich turystów w temat. No i mówię o tym zwężeniu z 760 na 750 mm, a jeden pan, ale on się na serio zapytał, a po co oni to zwężali, jak się wojna zaraz skończyła, nie? No ja mówię, że Niemcy mieli nadzieję, że jednak dłużej tam porządzą niż tylko przez te lata wojenne. Dość, że też II wojna światowa przyniosła znaczące zniszczenia w kolejce wąskotorowej, bo kiedy leśne oddziały ukraińskich nacjonalistów tworzyły swoje schronienia, swoje kryjówki, bunkry, ziemianki podziemne, to wykorzystywali do umacniania tychże podkłady i szyny z torowisk kolejki wąskotorowej. Także kiedy życie wracało w Bieszczady po zakończeniu akcji Wisła, operacji wojskowej połączonej z przesiedleniami ludności lokalnej, no to trzeba było tą kolejkę odbudowywać i dopiero 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, w 1950 roku, ponownie uruchomiono kursy na trasie z Łupkowa do Majdanu i zaczęto rozbudowywać kolejkę w kierunku w Dolinę Wsi, znaczy nieistniejącej wsi Moczarne. W 1964 roku dojechały tam składy kolejki wąskotorowej. I tu nasza bieszczadzka wąskotorówka, jakkolwiek przede wszystkim była do wożenia drewna i jak rozmawia się z osobami, które w latach 50., 60., 70., aż po koniec lat 80. podróżowały po Bieszczadach, to często przewijają się nam wspomnienia, że ktoś na drewnie jeździł, że nie goniono z tego, no wiadomo, pewne niebezpieczeństwo zawsze jest, ale kiedyś może ludzie byli bardziej wytrzymali. W każdym razie turyści rzeczywiście jeździli na tych składach z drewnem, na Dłużycach, co było dużym przeżyciem, dużą frajdą i też początkiem legendy bieszczadzkiej kolejki leśnej. Niezależnie jednak od tych takich incydentalnych przejazdów na drewnie, to cały czas prowadzono również sprzedaż biletów i transport osobowy, bo w Bieszczadach, kiedy jeszcze nie była wybudowana droga asfaltowa, która połączyła Komańcze z Cisną, a to są dopiero lata 70., kolejka była najlepszym środkiem transportu. Także tutaj w latach 1956-1970 prawie 100 000 biletów zostało sprzedanych na przejazdy kolejki. kolejką. No pytanie, ile było niezewidencjonowanych przejazdów tych na drewnie na przykład. A z kolei w latach 70. już 180 tysięcy biletów. Te liczby są o tyle ważne, bo na przykład w takim rekordowym roku, jakim był 2021, no to przejechało Bieszczadzką kolejką 160 tysięcy w ciągu jednego roku. Więc tu widzimy skalę zainteresowania. Kiedy kolejka pełniła te funkcje gospodarcze, kiedy woziła drewno, to ileż tych biletów mniej? No tyle, co teraz w jeden rok, wtedy w 10 lat biletów się sprzedawało. Zresztą znacie to na pewno Państwo doskonale, kiedy przyjeżdżacie w Bieszczady i nie macie wykupionych w ramach wycieczki czy zarezerwowanych biletów, to może być tak, że odbijecie się od kas, bo nie ma miejsca. Tak dużym zainteresowaniem cieszy się Bieszczadzka kolejka obecnie. No odbywają się tam teraz koncerty poezji śpiewanej, to Schronisko Aniołów zainicjowane przez Stare Dobre Małżeństwo i Krzysztofa Myszkowskiego, ale proszę Państwa, 30 lat temu przed kolejką bieszczadzką było widmo likwidacji. Niewiele brakowało, a dzisiaj na mapie turystycznej Bieszczadów nie mielibyśmy przejazdu kolejką wąskotorową. No tory by sobie pewnie powoli zarastały, jak na tych odcinkach, gdzie trasa nie jest użytkowana, ale niewiele brakowało, że pociągi by po prostu nie jeździły. A przerwa dwuletnia w 95-96 roku była i tutaj tylko dzięki powołanej z inicjatywy leśników i samorządowców w lipcu 1996 roku Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej mamy tę atrakcję turystyczną uratowaną, rozwijającą się. Tam teraz duże będą różnego rodzaju prace modernizacyjne na stacji kolejki wąskotorowej w Majdanie. Będzie nowy pawilon wystawienniczy, będzie taka trasa spacerowa. Dużo się dzieje, dużo się zmienia. Jednym to się podoba, drugim to się może podoba mniej, bo są też tacy, którzy tęsknią za tymi przejazdami na drewnie. No to się już nie wróci. No dlaczego kolejka przestała wozić drewno? Bo rozwinął się transport samochodowy. Te ciężarówki miały coraz większą ładowność. Zmieniła się też forma w ogóle gospodarki w kraju. Kiedy i transport, i pozyskanie, i całość gospodarki leśnej oraz przetwórstwo, wszystko było państwowe. Jako system naczyń połączonych jakoś to się spinało. A kiedy w latach 90. odbiorcy ze swoim transportem zabierali drewno z Bieszczadów, kolejka straciła na znaczeniu, ale to już i wcześniej było widoczne. Szczyt wożenia drewna kolejką to był koniec lat 70. W 1978 roku to było 130 tysięcy metrów sześciennych drewna, potem w następnej dekadzie to było po kilkadziesiąt tysięcy, a w ostatnim roku kursowania kolejki jako kolejki leśnej sensu stricto, czyli tej wożącej drewno, czyli w 1994 roku, to już było niespełna 8,5 tysiąca metrów sześciennych, czyli ze 130 tysięcy w 1978 do niecałych 8,5 tysiąca, ile? 16 lat później. 16 lat później. Także ten stopniowy spadek transportu drzewnego kolejką spowodował, że no, kolejka straciła na znaczeniu, no ale przywrócono ją dzięki tutaj tym ludziom, którzy wiedzieli, że Bieszczady bez kolejki istnieć nie mogą i trzeba to zrobić. Także cześć i chwała tym, którzy fundację powołali. Tutaj też o skali przedsięwzięcia, jakim była kolejka, świadczy fakt, że w szczytowym okresie swojego rozwoju kolejka zatrudniała 130 pracowników. Oczywiście w strukturach Lasów Państwowych, ale 130 pracowników konkretnie oddelegowanych do pracy na kolejce. Tu wspominałem o tym, jaką popularnością cieszy się kolejka jako atrakcja turystyczna. No były również pomysły na rozwijanie jej atrakcyjności. Swojego czasu były organizowane napady na kolejkę w stylu kowbojskim. Tam oczywiście zainscenizowany był ten napad. Nikomu niczego nie zabierano, krzywdy nikt nikomu nie robił, ale wjeżdżała grupa jeźdźców, gdzieś tam odpalała atrapy broni, sporo huku, sporo śmiechu, sporo wesołości. No ale oczywiście wszystko ku uciesze turystów. Teraz, z tego co wiem, takie wydarzenia się nie odbywają, ale warto też pokazywać, jaki potencjał w tej kolejce tkwi. A jeżeli chodzi o turystykę i kolejkę, to nie jest tak, że w okresie międzywojennym, że przed II wojną światową, kolejka nie była przez turystów użytkowana. Była i mamy nawet w przewodniku pana Gąsiorowskiego, to był jeden z pierwszych autorów, który opracował przewodnik turystyczny książkowy po Bieszczadach, właśnie w okresie międzywojennym, była informacja, informacja o tym, że turyści mogą skorzystać z przejazdów kolejką wąskotorową, a jak mamy książkę, no właściwie broszurkę takiego samborskiego nauczyciela, działacza społecznego i harcerza Aleksandra Kuczery z Sambora, który razem z grupą harcerzy bywał w Bieszczadach, to on opisywał właśnie podróże na obozie harcerskim za pomocą kolejki wąskotorowej jego podopiecznych, jego harcerzy właśnie z miasta Sambora, tą kolejką w Dolinie Górnego Sanu, tą z Sokolików do Ustrzyk Górnych, także polecam tą broszurkę Wśród Bojków autorstwa Aleksandra Kuczery, gdzie mamy fantastyczne źródło do dziejów historii Bieszczadów, do dziejów harcerstwa w Bieszczadach, ale też kiedy pojedziecie właśnie na Muczne i dalej na Tarnawę Niżną w Dolinie Górnego Sanu, jak skręcicie z Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w kierunku Bieszczadzkiego Worka, to tam cały czas można zobaczyć kamienne filary tych mostów kolejki wzniesionej na początku XX wieku. Tej kolejki mniej oczywistej, bo nie połączonej z tą kolejką z Majdanu na Łupków, ale też bardzo ważną dla pozyskania drewna w Bieszczadach w przeszłości oczywiście. I tutaj też było takie wydarzenie niedawno, że jakiś nierozważny młodzian samochodem rozpędziwszy się stracił kontrolę nad autem i uderzył w jeden z tych filarów, uszkadzając nie tylko siebie, ale również zabytek. Także uważajmy na drogach.
0: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: Podlaskie, dożynki wojewódzkie zbliżają się wielkimi krokami. Już 22 sierpnia w miejscowości Dołubowo przedstawiciele władz krajowych i wojewódzkich wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękowali za tegoroczne plony. Nie zabraknie też muzycznej zabawy. Swój udział w dożynkach potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: Jest czas siewu i czas zbioru. A jak już będzie wszystko zebrane, to czas na największe rolnicze święto, dożynki. Dzień, w którym chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Województwo podlaskie stoi rolnictwem, stoi przetwórstwem. Tu mamy pracowitych gospodarzy, tu mamy najnowocześniejsze zakłady przetwórcze, mleczarnie, zakłady przetwórcze mięsa. Wiele też zakładów wokół rolnictwa się rozwija.
0: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem mówił o programie tegorocznych dożynek.
2: Rozpoczniemy tak jak Pan Bóg nakazał, czyli najpierw od świętej liturgii w cerkwi, potem od mszy świętej w kościele w Dziadkowicach. Następnie będzie piękny korowód, będzie wybór najpiękniejszych witaczy dożynkowych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych. To będzie dzień, kiedy będzie można poczuć to, co jest najpiękniejsze w województwie podlaskim, czyli te wszystkie nasze zapachy, nasze potrawy, nasze smaki. Będzie można też posłuchać naszej pięknej podlaskiej ludowej muzyki. Będzie można zobaczyć nasze koła gospodyń wiejskich, ale także ochotnicze straże pożarne. Wieczorem koncert z Kolima i Zenka Martyniuka.
0: A gospodarzami święta plonów będą województwo podlaskie, powiat siemiatyckie, także gmina Dziadkowice.

0: Kierowca autobusu powinien przed wyjazdem poinstruować pasażerów o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa, jednak uczestnicy podróży powinni mieć ten sam odruch, co w samochodzie, aby ich używać, tak mówi specjalista z Inspektoratu Transportu Drogowego Kamil Gromek. Inspektor przypomina, że za jazdę bez pasów może zostać ukarany mandatem konkretny pasażer i kierowca pojazdu.
1: Kierowca jest zobligowany, powinien poinstruować pasażerów o konieczności zapięcia tych pasów. Po takiej informacji, jeżeli pasażer nie zapnie tych pasów, my sprawdzamy, czy te autobusy są wyposażone w pasy bezpieczeństwa. No i w przypadku stwierdzenia takiego

0: No ale tak to w autobusach nigdy, bo w niektórych nie ma po prostu.
1: Zapinam pasy, bo to nie wiadomo co może się stać.
2: Jazda bez pasów w autobusie stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla pasażera, który pozostaje niezabezpieczony w razie wypadku. Taka osoba może być też zagrożeniem dla innych uczestników podróży.

0: Chris Ria, Radio Nadzieja, na koniec godziny jest 14. Najnowsze, zarazem ostatnie dziś wydanie wiadomości przedstawi Bartosz Święciński.
1: Rząd proponuje zmiany podatkowe. Parlamentarzyści są w tej sprawie podzieleni. Są zarzuty wobec Stewarta K., znanego w internecie jako Stu. Grozi mu do 12 lat więzienia. 30 sierpnia Borkowo będzie gospodarzem tegorocznych drużynek gminnych gmin Kolno. Parlamentarzyści podzieleni w ocenie rządowych propozycji zmian w systemie podatkowym. Koalicja rządząca przekonuje, że na nowej skali PIT i podniesieniu drugiego progu zyska 3,5 miliona Polaków. Opozycja ostrzega, że podwyżka podatku CIT dla największych firm oraz zmiany w ryczałcie uderzą w całą gospodarkę.
2: Rząd zapowiada nową stawkę podatkową i wyższy drugi próg, co, jak podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach pracujących.
3: To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów publicznych. Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.
2: Środki na te zmiany mają pochodzić m.in. z wyższego podatku CIT dla największych koncernów oraz obniżenia limitu ryczałtu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew w Kuźmiuk uważa to za cios w sektor prywatny.
4: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. To jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
2: Według zapowiedzi rządu nowe przepisy podatkowe miałyby zacząć obowiązywać od 2027 roku.
1: O szczegółach mówił Piotr Durys.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Są zarzuty wobec Stewarta K., znanego w internecie jako Stu. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że chodzi o czyny, których miał się dopuścić w latach 2015-2018.
6: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich, czyn taki zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
1: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Dowody na niestosowne relacje Stewarta K. z nieletnimi jako pierwszy opublikował w 2023 roku inny youtuber Sylwester Wardenga. Jak wynika z nakazu aresztowania, Stew grozi do 12 lat więzienia.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: 15-latek bez prawa jazdy za kierownicą Volkswagena doprowadził do kolizji z Porsche. Kolejscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Szablak w gminie Turośl. Na miejscu okazało się, że za kolizję odpowiedzialny jest nastolatek, który jechał z dwójką swoich kolegów. O ustaleniach policjantów mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
7: Po przybyciu na miejsce ustalili, że kierowca Volkswagena, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Porsche. Okazało się, że za kierownicą Volkswagena siedział 15-letni mieszkaniec gminy Turośl, który nie miał uprawnień do kierowania tego typu pojazdem, a pasażerami było dwóch jego rówieśników, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Po telefonicznym kontakcie z kolegą wrócili jednak na miejsce, a swoją ucieczkę tłumaczyli tym, że przestraszyli się konsekwencji.
1: Na miejscu pojawili się rodzice nastolatków.
7: Ojciec siedzącego za kierownicą 15-latka został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osobie nie mającej wymaganych uprawnień.
1: Sprawą 15-latka zajmie się teraz sąd rodzinny. Święto plonów, podziękowanie za pracę rolników i wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych. 30 sierpnia Borkowo będzie gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych gminy Kolno. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu gminy, mówi dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
8: Rozpoczynamy o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. Tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz.
1: Na scenie zaprezentują się m.in. Czerwieniacy, Borkowiacy, Zabielanki, Young Stars, Lachowo czy zespół Focus. Dożynkom będą towarzyszyć stoiska kół gospodyń wiejskich, regionalne przysmaki oraz atrakcje dla najmłodszych.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia pochmurne niebo nad regionem prognozują synoptycy. 21 stopni Celsjusza to temperatura maksymalna. Wiatr słaby wiał będzie z południowego zachodu na barometrach 1006 hektopaskali. Noc pochmurna. Spodziewajmy się opadów deszczu. 17 stopni. Taką temperaturę pokażą w nocy termometry w naszym regionie. Jutro pochmurno, zwłaszcza w pierwszej połowie czwartku, wystąpią też słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro na poziomie 21 kresek na plusie. Przejaśnień, chwil ze słońcem możemy spodziewać się w drugiej połowie czwartkowego dnia.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Póki co mamy środę, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
13: Po reklamie.

0: Propozycja Sylwii Grzeszczak na tegoroczne lato mango. 10 minut po 14. Wciąż to lato mamy. Co z tego, że upał w tym momencie nie ma, no ale jeszcze te upały mogą wrócić. Nie wiadomo, ciekawe, jaką pogodę będą miały osoby, które świętować będą 3 Mazowiecki Dzień Rodziny. To będzie prawdziwe rodzinne świętowanie w kurpiowskim klimacie w najbliższą niedzielę w Kadzidle. Właśnie 3 Mazowiecki Dzień Rodziny. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a na zakończenie występ Gwiazdy Wieczoru. Na wydarzenie zaprasza Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
1: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na 3 Mazowiecki Dzień Rodziny. W programie animacje dla dzieci, alpaki, przejazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnie, degustacje, warsztaty z twórcami ludowymi, stoiska kół gospodyń wiejskich.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 w Zagrodzie Kurpiowskiej, godzinie 19 przed publicznością wystąpi wspomniana gwiazda wieczoru Anna Wyszkoni. To wszystko w najbliższą niedzielę. Wydarzenie zorganizowane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, finansowane jest to wydarzenie ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: 14.18 to jest środa z Radiem Nadzieja. Przed momentem było o trzecim mazowieckim dniu rodziny. To wydarzenie w najbliższą niedzielę w Kadzidle od godziny 14 do godziny 19. Zagroda Kurpiowska też w najbliższą niedzielę, więc 23 sierpnia, tak, 23 sierpnia, dożynki gminne w Szczepankowie, występy artystyczne, swojskie jedzenie, koncerty, zabawa pod gwiazdami. Od wydarzenia to taki czas, kiedy można przede wszystkim podziękować Bogu za plony, mówi wójt gminy Śniadowo, Rafał Pstrągowski.
1: To jest ten moment, kiedy kończą się żniwa, te tradycyjne, choć pewnie jak ktoś spojrzy na krajobraz, to te główne żniwa to są żniwa kukurydziane, bo no, charakter upraw się na przestrzeni lat zmienił, ale te tradycyjne dożynki organizujemy właśnie 23 sierpnia. To duża uroczystość, duże wydarzenie, kiedy to możemy przede wszystkim jako społeczność gminna także podziękować rolnikom za ich pracę, trud. To święto się przyjęło u nas. Cieszę się, bo jest to moment także do spotkań, do integracji, możliwości rozmowy.
0: Wójt Pstrągowski podkreśla, że atrakcji dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, nie zabraknie.
1: Koła gospodyń wiejskich, ich powstaje w naszych gminach, w naszej gminie coraz więcej, mamy ich 7. Wszystkie zaprezentują się właśnie na dożynkach w Szczepankowie. Ponadto sołectwo Szczepankowo postara się ugościć wszystkich, którzy przybędą, jak również zaprezentować stary sprzęt rolniczy. Będzie wiele atrakcji i dla starszych, ale także i dla naszych młodszych mieszkańców. Myślę, że bardzo dobra zabawa przy muzyce. Zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Śniadowo. Zapraszam serdecznie wszystkich gości. Zapraszam rolników.
0: Dożynki gminne rozpoczną się mszą świętą dziękczynną o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Szczepankowie. Niedzielne wydarzenie potrwa do godziny 23. Zespół Ira, tymczasem na antenie Radia Nadzieja.

Co jakiś czas informujemy Państwa o aktualnej sytuacji w Strefie Gazy i tak 3% gruntów ornych w Gazie jest dostępnych i nieuszkodzonych, alarmuje ONZ. W porównaniu do sytuacji sprzed październikowego zawieszenia broni, dostęp do ziemi uprawnej w Gazie spadło 1/4. Z analiz satelitarnych wynika, że w Strefie Gazy pod uprawę dostępnych jest 4000 hektarów ziemi, ale większość z tego jest uszkodzona i wymaga rekultywacji przed wznowieniem upraw. Do tego nie dojdzie ze względu na izraelską blokadę dostaw większości pomocy dla Gazy. Stąd pod uprawę w całej Strefie Gazy dostępnych jest niecałe 450 hektarów ziemi. To ponad 1/4 mniej niż przed zawieszeniem broni. Wtedy pod izraelską okupacją było 50% terenów strefy. W ciągu 10 miesięcy armia izraelska dokonała znaczącej ekspansji. Spadła również w tym czasie dostępność szklarni. Najgorsza sytuacja jest w Rafach, na południu Strefy Gazy, gdzie niedostępnych jest 97% gruntów ornych i ponad 98% powierzchni szklarni. Z kolei na północy doszło do największych zniszczeń. Najnowsza ocena maluje ponury obraz ciągłego pogarszania się sytuacji w sektorze rolnictwa w Strefie Gazy, mówił Rein Paulsen z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Podkreślił, że potrzebne są pilne działania, które wesprą rolników i przywrócą im bezpieczny dostęp do ziemi. W przeciwnym razie lokalna produkcja żywności będzie się zmniejszać. Mocno ograniczony dostęp do ziemi w połączeniu z blokadą większości dostaw, także humanitarnych, do Strefy Gazy mają dramatyczne konsekwencje. Według danych ONZ około 1 400 000 osób, czyli 2/3 populacji Gazy, doświadcza obecnie kryzysu lub poważniejszego niedoboru żywności. To jest Radio Nadzieja. W środę spoglądam na zegar w studiu 14:30.

0: know it, I know you. Tak śpiewa Taylor Swift, 14:38 i w to środowe popołudnie słuchają Państwo radia Nadzieja. Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech jeden z jego kierowców spędzi następny miesiąc w areszcie. Sąd rejonowy w węgierskim Miskolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady M3 i się przewrócił. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę z 15 na 16 sierpnia zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. Według węgierskiego sądu prokuratura przedstawiła wiarygodne dowody na to, że polski kierowca zasnął za kółkiem. 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka sądu w Miskolcu Tunde Majorosz. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał, powiedziała rzeczniczka. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń. Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji. Pojawiły się argumenty za i przeciw. Zaznaczył prawnik. 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Sanach, a później sięgamy ponownie na półkę z zagraniczną muzyką. Neil Horan zaprezentuje się na antenie Radio Nadzieja.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

Nile Horan, Taste So Good. Jest 14:46 i myślę, że nie jest za późno, żebyśmy powiedzieli o dwóch dzisiejszych rocznicach. 106 lat temu w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku wybuchło drugie powstanie śląskie, którego celem było przywrócenie Górnego Śląska Polsce. Trwało do 25 sierpnia, było drugim z trzech zbrojnych wystąpień ludności tego regionu przeciwko Niemcom w latach 1919-1921. To powstanie miało bezpośredni związek między innymi z działaniem Policji Bezpieczeństwa, która zamiast strzec porządku wspierała niemieckie bojówki, stosowała terror. W Katowicach niszczono sklepy, mieszkania i redakcje polskich gazet. 17 sierpnia 1920 roku doszło do brutalnego zabójstwa lekarza i działacza społecznego Andrzeja Mieleńskiego. Początkowo przeciwny powstaniu komisarz plebiscytowy, a zarazem polski przywódca narodowy Górnego Śląska Wojciech Korfanty wydał odezwę do ludności polskiej z wezwaniem do samoobrony i strajku powszechnego. W nocy z 19 na 20 sierpnia w większości powiatów odezwały się bojowe trąbki powstańcze i padły pierwsze strzały. Wskutek drugiego powstania śląskiego 24 sierpnia 1920 roku międzysojusznicza komisja plebiscytowa ogłosiła rozwiązanie niemieckiej policji i powołała policję plebiscytową, zwaną też Policją Górnego Śląska, o polsko-niemieckim składzie. Uzyskano też zapewnienie ukarania przywódców antypolskich napadów i usunięcie z obszaru objętego plebiscytem osób, które przybyły tam po 1 sierpnia 1919 roku. Ostatnie, trzecie powstanie śląskie w 1921 roku przyniosło nowy podział Śląska. 12 października właśnie 1921 roku Liga Narodów zdecydowała, że Polska otrzyma 29% obszaru plebiscytowego. Mieszkało na nim 46% ludności Śląska. Przyznano nam teren lepiej uprzemysłowiony, na którym znajdowała się większość kopalń i hut, a to miało ogromne znaczenie dla rozwoju II Rzeczypospolitej. 20 czerwca 1922 roku na Śląsk wkroczyły oddziały Wojska Polskiego na czele z generałem Stanisławem Szeptyckim i właśnie 20 czerwca jest obchodzony Narodowy Dzień Powstań Śląskich, ustanowiony przez Sejm w 2022 roku. W ustawie napisano, że to święto ku czci bohaterów, uczestników trzech powstań śląskich, którzy w latach 1919-1921 wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. I jeszcze kilka słów o drugiej z dzisiejszych rocznic. 125 lat temu, 19 sierpnia 1901 roku, został poświęcony krzyż zamontowany na Giewoncie. Parafianie z Zakopanego uczcili w ten sposób 1900. rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa. Od tej pory Żelazny Krzyż na Giewoncie jest jednym z najbardziej znanych symboli Tatr. Konstrukcja na górze nazywanej przez górali śpiącym rycerzem na wysokości 1894 metrów nad poziomem morza została wzniesiona z inicjatywy ówczesnego proboszcza zakopiańskiej parafii księdza Kazimierza Kaszelewskiego. Całkowita wysokość krzyża wynosi 17,5 metra, przy czym 2,5 metra wkopano w podłoże skalne, a ramię poprzeczne ma 5,5 metra na Giewont. Krzyż był transportowany na 18 góralskich wozach od hali Kondratowej.

oraz 14 września w święto podwyższenia Krzyża Świętego z kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Zakopanem. Natalia Szreter, to jest radio. Nadzieja w środę za niespełna 10 minut będzie 15.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Boże, któryś z miłosierdzia swego powołać raczył z nicości do bytu rodzaj ludzki. Z hojnością go obdarzyłeś naturą i łaską, lecz dobroci Twojej jakby to nie dosyć. Ty, Panie, w miłosierdziu swoim dajesz nam życie wiekuiste. Przypuszczasz nas do swego szczęścia wiekuistego i dajesz nam udział w swym życiu wewnętrznym, a czynisz to jedynie z miłosierdzia swego. Tak nas darzysz łaską swoją, jedynie dlatego, żeś dobry i pełen miłości. Nie byliśmy Ci potrzebni wcale do szczęścia Twego, ale Ty, Panie, chcesz się podzielić własnym szczęściem z nami. Lecz podczas próby nie wytrwał człowiek. Mógłbyś go ukarać, jak aniołów, wiecznym odrzuceniem, ale tu wystąpiło miłosierdzie Twoje i wzruszyły się wnętrzności Twoje litością wielką. I przyrzekłeś sam naprawić nasze zbawienie. Jest to niepojęta przepaść Twojej litości, żeś nas nie ukarał, jak na to zasłużyliśmy. Niech będzie uwielbione miłosierdzie Twoje, o Panie. Całe wieki wysławiać je będziemy. I zdumieli się aniołowie nad wielkością miłosierdzia, któreś okazał ludziom.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Wylej też łask, kapucyński zespół uwielbienia przed wiernymi sprawy pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Postawa w Baranowie, wyjątkowy jubileusz i w najbliższą sobotę mieszkańcy będą świętować stulecie konsekracji kościoła. To okazja do spojrzenia na historię parafii, ale przede wszystkim na ludzi, którzy od pokoleń tworzyli jej wspólnotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Szymon Pieńkowski.
1: Tereny są dosyć biedne. Kurpiszczyzna zawsze była dosyć biedna, ale jednak jeżeli powstaje taka piękna, monumentalna świątynia, to została okupiona ogromnym wysiłkiem parafian. Tych przodków, którzy po prostu zdobyli się na budowę tego kościoła, którzy sami pracowali, wypracowali po prostu tą świątynię, to jest po prostu niezwykłe święto tych wszystkich pokoleń, które nas poprzedzały i nas, którzy po prostu dalej dbamy o to świątynię, cały czas ją remontując, upiększając.
0: Kościół Baranowie powstał w latach 1910-1922, a jego konsekracji 23 sierpnia 1926 roku dokonał ksiądz arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.
1: Stulecie konsekracji kościoła, wyjątkowe wydarzenie, bo ta wyjątkowa świątynia, bo tak ją można nazwać, powstała przez praktycznie 12 lat, od 1910 roku do 1922, kiedy pierwszy raz odprawiono mszę świętą w tym kościele. Dla nas, dla całej naszej społeczności, osób wierzących, którzy zamieszkują naszą parafię, po prostu jest to wyjątkowe wydarzenie.
0: Sobotnie uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Natomiast o godzinie 15 rozpocznie się festyn jubileuszowy. To wszystko powtórzmy w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Baranowie. Prawie 26 minut po 15. Pinocchio Brothers na antenie Radia Nadzieja. Trwa godzina wiary. Za chwilę Wiktoria Małż i katolicki serwis informacyjny. Yeah.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Nie trzeba jechać do Hiszpanii, by wyruszyć na Camino. Drogę świętego Jakuba można przejść także przez Podlasie. To propozycja zarówno dla pielgrzymów, jak i osób, które chcą połączyć wędrówkę z modlitwą, wyciszeniem czy poznawaniem wyjątkowych miejsc regionu. Łomżyńska Droga Jakubowa z Drozdowa do Jedwabnego liczy około 20 km. Łączy ona kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie z kościołem w Jedwabnem. Do wyruszenia na podlaski odcinek drogi świętego Jakuba zachęca ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
2: Zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze, albo po dwoje, po troje ten szlak. Paszporty pielgrzyma i one są do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
3: Czyli taki paszport pielgrzyma można
2: wziąć z Drozdowa, czy Zielonego i otrzymać trzy pieczątki. Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, czyli Drozdowo i Jedwabne, i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach.
1: Natomiast podlaska droga świętego Jakuba ma około 441 km długości.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji, zaplanowaną na koniec września. Na spotkanie z papieżem Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat.
4: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji, wypełnione po brzegi Pola Elizejskiej, wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty na Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył na Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski oraz obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego to główne tematy najbliższych spotkań biskupów na Jasnej Górze. 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się spotkanie Rady Stałej Biskupów. O szczegółach mówi sekretarz generalny KEP biskup Marek Marczak.
5: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat. Dzień później, 26 sierpnia, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
1: Tegoroczne obchody będą połączone z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencje, a także wspólna modlitwa. Już w najbliższą niedzielę w Licheńskim Sanktuarium odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o godzinie 16:00. Przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do spraw młodych.
6: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
1: Oprócz tego po mszy świętej przygotowano coś specjalnego. Tym razem młodzi będą mieli możliwość zobaczenia Ewangelii na własne oczy.
6: Od godziny 17:30 do 19:00 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień. Posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około godziny 11 i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni dostali po denarze.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Zazdrością robotnicy winnicy patrzą, ci, którzy cały dzień pracowali, na tych, którzy bardzo krótko byli zatrudnieni. Bo wszyscy zostali podobnie potraktowani przez gospodarza wtedy, kiedy regulował on należność za przepracowane godziny. Wszyscy otrzymali jednakową zapłatę. Ich zazdrość była bezpodstawna. Przecież ci, którzy pracowali cały dzień, z góry na taką zapłatę się umówili. To była zresztą zwyczajowa zapłata za normalny dzień pracy. Gospodarz zaś postanowił, by ci, którzy przyszli do winnicy w późniejszym czasie, otrzymali podobną zapłatę. Jest to obraz tego, jak Bóg hojnie nas obdarza. Obdarza swoimi darami. Obdarzył i ciągle obdarza, tylko my nie zawsze to dostrzegamy, nie zawsze o tym pamiętamy i za to Bogu dziękujemy. Dar życia, odkupienie przez Krzyż Święty, dar poszczególnych sakramentów świętych i tak dalej. Moglibyśmy bowiem tę listę jeszcze bardzo wydłużyć. Czy potrafimy Bogu, który nas kocha, który darzy nas właśnie w ten sposób, wyrazić naszą wdzięczność i uwielbienie? A może o tym nie pamiętamy? A może my chcielibyśmy też stanąć z jakimiś pretensjami przed Bogiem, tak jak to czynią robotnicy pracujący cały dzień w winnicy? Bóg jednak, tak jak gospodarz przypowieści, nie czyni nam krzywdy. Tak naprawdę On hojnie daje nam to, co służy naszemu prawdziwemu dobru. O tym trzeba nam pamiętać i o tym i za to Bogu dziękować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Jak ze skła ziemia łaknie wody, moje ciało tęskni i pragnie ciebie. Jak ze skła ziemia łaknie wody, moje ciało tęskni

Nigdy nie poddam się, tak śpiewa Grzegorz Klot. 15.50, prawie 6. Za chwilę przegląd najważniejszych informacji powoli mijającej środy. Informacji z regionu.

0: No ale jeszcze póki godzina 16, to powiedzmy o tym, że policja alarmuje, iż przybywa wypadków na hulajnogach elektrycznych. Coraz częściej też funkcjonariusze otrzymują zgłoszenia o nielegalnych wyścigach. Komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę na statystyki, które pokazują skalę problemu. Posłuchajmy.
1: Tylko na przykład do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dokładnie tyle samo, ile było w całym roku 2025. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
0: Biegły sądowy Mateusz Krupiński uważa, że hulajnogi powinny być rejestrowane, ich przeróbki kontrolowane. Jego zdaniem potrzebne są też bardziej precyzyjne przepisy.
2: Te pojazdy są przerabiane, one są wręcz produkowane w miejscach, które no nie są jakimś wytwórnią, producentem tego sprzętu. Niestety pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
0: O tym, że problem jest widoczny na ulicach, mówią też piesi, sami użytkownicy hulajnóg. Posłuchajmy.
3: Nie zachowują odległości. Jakby człowiek, nie daj Boże, troszeczkę się zachwiał, no to by uderzyli. To jest bardzo niebezpieczne.
4: Jeżdżę do pracy hulajnogą, przepisowo, te 20 na godzinę i widzę, jak ludzie jeżdżą. Zauważyłem, że większość ludzi z hulajnogami, które jeżdżą, nie wiem, 60 czy 80 na godzinę, to albo w klapkach, albo bez kasku.
0: Od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Policja zapowiada częstsze kontrole i więcej działań edukacyjnych, głównie w szkołach.
5: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojące świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
7: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
1: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Była pijana, znieważyła policjantów, a jednego z nich nawet ugryzła. Mowa o Ukraince, którą zatrzymali zambrowscy policjanci. Mundurowi dostali zgłoszenie o kobiecie, która leży na chodniku i może potrzebować pomocy. Finał tego zdarzenia był jednak zupełnie inny. O szczegółach mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
2: Kontakt z kobietą był utrudniony, ponieważ znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. W pewnym momencie zaczęła krzyczeć i kierować wobec policjantów udzielających jej pomocy słowa obraźliwe i wulgarne. Ratownicy medyczni wezwani na miejsce stwierdzili, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Policjanci, mając na względzie jej bezpieczeństwo, podjęli więc decyzję o doprowadzeniu 39-latki do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie miała wytrzeźwieć. Podczas zakładania kajdanek obywatelka Ukrainy zaczęła być agresywna, a podczas umieszczania jej w radiowozie ugryzła jednego z policjantów. Mundurowy został przewieziony do szpitala zakaźnego, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
1: Kobieta będzie miała teraz poważne problemy. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wydalona z Polski.
2: Po wytrzeźwieniu 39-latka usłyszała zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z wypełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydalenie cudzoziemki z Polski.
1: Ukrainka została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Białymstoku. Ponad 5 milionów złotych trafiło do 48 spółek wodnych działających w województwie podlaskim. To pieniądze z budżetu państwa, które przekazał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przyznane środki zostaną wykorzystane przede wszystkim na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Jak mówi Kamila Jeziorska z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, spółki wydadzą przyznane pieniądze na konserwację, naprawy i remonty infrastruktury melioracyjnej.
3: To jest wsparcie dla spółek wodnych, które na co dzień wykonują ważną pracę na terenach rolniczych. Dobrze utrzymana infrastruktura melioracyjna pozwala skutecznie gospodarować wodą, zarówno wtedy, kiedy mamy jej niedobór, jak i w sytuacjach intensywnych opadów i nadmiaru wody. Na przyznaną kwotę składa się 100 tysięcy złotych zabezpieczonych w budżecie wojewody podlaskiego na ten rok oraz ponad 5 400 tysięcy złotych pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
1: Dzięki dofinansowaniu beneficjenci mogą poszerzyć zakres planowanych w tym roku prac.
3: Dzięki tym środkom spółki będą mogły zwiększyć zakres prac utrzymaniowych i zrealizować najpilniejsze zadania związane z infrastrukturą, która w wielu miejscach wymaga już remontów i modernizacji. To szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej mamy do czynienia zarówno z okresami suszy, jak i z gwałtownymi, intensywnymi opadami.
1: Poszczególne spółki otrzymały dotacje w wysokości od 9 do niemal 460 tysięcy złotych. 10 lat wspólnych działań, wsparcia i budowania relacji. Stowarzyszenie Czas Rozwoju działające w Łomży świętowało dziś jubileusz swojej działalności. Spotkanie odbyło się w ogrodzie klasztoru braci kapucynów, a jego głównym punktem był plener malarski. Nie zabrakło wspomnień, tortu i okazji do podsumowania minionej dekady. 10 lat działalności to czas intensywnej pracy, rozwoju i wielu inicjatyw, mówi prezes stowarzyszenia Joanna Brzezińska.
4: Tyle rzeczy zostało zrobionych, tyle projektów. Tylu ludzi przyszło, tylu ludziom żeśmy pomogli postawić ich na nogi, uruchomić do tego, żeby podjęli pracę, żeby zadbali o siebie, żeby nie zostawali w domu. Więc dużo rzeczy się działo. Stowarzyszenie Czas Rozwoju zajmuje się z jednej strony aktywizacją osób niepełnosprawnych, z drugiej strony integracją, czyli chcemy też połączyć te osoby ze społeczeństwem, żeby mogli powrócić do niego, żeby mogli brać czynny udział w życiu społecznym.
1: Stowarzyszenie to przede wszystkim ludzie i rodziny, które przez lata znalazły tutaj wsparcie, zrozumienie i przestrzeń do wspólnego działania, mówią Radiu Nadzieja rodzice podopiecznych.
5: Jesteśmy jakby na bieżąco informowani o wszystkich wydarzeniach, tak? Jesteśmy zapraszani na jakiekolwiek uroczystości, wspólne wyjścia, wyjazdy. Nasze dzieciaki są cudownie zaopiekowane. My po prostu wszystko wiemy, co tu się dzieje i to nas tak buduje i wzmacnia i daje nam takie poczucie sprawczości też.
6: My jesteśmy bardzo zadowoleni, nie że tam coś się może stać złego czy coś, nie. Jesteśmy naprawdę w pełni zaufani.
5: Takiego wewnętrznego spokoju. Nic im tu się nie stanie, a wręcz przeciwnie. Wrócą do domu zadowolone, pełne energii, opowiadają o tym, co się działo.
1: Pełna relacja z dzisiejszego jubileuszu jest na naszej stronie radionadzieja.pl. To będzie prawdziwe rodzinne świętowanie w kurpiowskim klimacie. Już w najbliższą niedzielę w Kadzidle odbędzie się trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a na zakończenie występ Gwiazdy Wieczoru. Na wydarzenie zaprasza Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
0: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. W programie animacje dla dzieci, alpaki, przejazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnie, degustacje, warsztaty z twórcami ludowymi, stoiska kół gospodyń wiejskich.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 w Zagrodzie Kurpiowskiej. O godzinie 19 przed publicznością wystąpi Gwiazda Wieczoru Ania Wyszkoni. Występy artystyczne, swojskie jedzenie, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Tak będą wyglądać dożynki gminne w Szczepankowie. Te odbędą się już w najbliższą niedzielę. Jest to taki czas, kiedy możemy przede wszystkim podziękować Bogu za plony, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
7: To jest ten moment, kiedy kończą się żniwa, te tradycyjne, choć pewnie jak ktoś spojrzy na krajobraz, to te główne żniwa to są żniwa kukurydziane, bo no, charakter upraw się na przestrzeni lat zmienił, ale te tradycyjne dożynki organizujemy właśnie 23 sierpnia. To duża uroczystość, duże wydarzenie, kiedy to możemy przede wszystkim jako społeczność gminna także podziękować rolnikom za ich pracę, trud. To święto się przyjęło u nas. Cieszę się, bo jest to moment także do spotkań, do integracji, możliwości rozmowy.
1: Wójt podkreśla, że atrakcji dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku na pewno nie zabraknie.
7: Koła gospodyń wiejskich, ich powstaje w naszych gminach, w naszej gminie coraz więcej, mamy ich 7. Wszystkie zaprezentują się właśnie na dożynkach w Szczepankowie. Ponadto sołectwo Szczepankowo postara się ugościć wszystkich, którzy przybędą, jak również zaprezentować stary sprzęt rolniczy. Będzie wiele atrakcji i dla starszych, ale także i dla naszych młodszych mieszkańców. Myślę, że bardzo dobra zabawa przy muzyce. Zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Śniadowo. Zapraszam serdecznie wszystkich gości. Zapraszam rolników.
1: Dożynki gminne rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12 w kościele świętego Wojciecha w Szczepankowie. Wydarzenie potrwa do 23. Z kolei gmina Kolno dożynki uczci w ostatnią niedzielę sierpnia.
8: Flash regionu.

0: Kasia Kowalska, to jest Radio Nadzieja. W środowe popołudnie wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech pokazuje, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, mówi instruktor doskonalenia techniki jazdy z autodromu Poznań Szymon Łuczak. Ekspert wyjaśnia, co dzieje się podczas wypadku z ciałem człowieka jadącego bez pasów.
1: Nasze ciało, powiedzmy o masie przykładowo 70 kg przy 50 km na godzinę, kiedy dochodzi do takiego nagłego zatrzymania, ono porusza się to z siłą, siła bezwładności wprawia nasze ciało i nadaje mu energię gdzieś tam na poziomie prawie 3 ton.
0: Między innymi z tego powodu istotne jest, aby pasy bezpieczeństwa zapinali wszyscy pasażerowie samochodów i autobusów. Wciąż zdarza się, że osoby jadące na tylnych siedzeniach unikają tego obowiązku, zwraca uwagę instruktor doskonalenia techniki jazdy.
1: Krótko mówiąc, jeżeli kierowca w samochodzie osobowym ma zapięte pasy i pasażer z przodu też, ale na tylnym siedzeniu siedzą osoby, które tych pasów nie mają zapiętych, one z tą energią 3 ton prawie wyłamują oparcie fotela kierowcy bądź pasażera i oczywiście też robią krzywdę osobom siedzącym z przodu.
0: Pasy bezpieczeństwa chronią pasażerów także podczas gwałtownego hamowania i ewentualnego przewrócenia pojazdu podczas wypadku. Już za chwilę rozmowa na antenie radia Nadzieja, zbliżające się dożynki gminne, działalność kół gospodyń wiejskich, a także nadchodzące wydarzenia. To główne tematy spotkania podczas audycji Gość Dnia. Studio Radia Nadzieja odwiedził dziś Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. Bonnie Tyler, a za chwilę rozmowa.

0: Nasz gość dnia.
1: Witam naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Ja również witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja. No i cóż, jest mi bardzo miło, że ponownie mogę u państwa gościć.
1: Nam również jest bardzo miło. Panie dyrektorze, w ostatnią niedzielę sierpnia w Borkowie zapowiada się prawdziwe święto plonów i rolników. Jak będą wyglądały tegoroczne obchody?
2: Tak, jak już pani wspomniała, na terenie gminy Kolno co roku organizujemy tak zwane dożynki gminne. W tym roku przypada to na niedzielę 30 sierpnia, czyli ostatnią niedzielę wakacji w miejscowości Borkowo. Zanim powiem, jak to będzie przebiegało, to oczywiście chcę tutaj wspomnieć, że jest to swego rodzaju ukłon i podziękowanie dla rolników. Jak wiemy, gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą. To jest 45 miejscowości o profilu rolniczym, więc ta skala jest bardzo duża. I tak jak mówię, jest to ukłon i podziękowanie za ich ciężką pracę. Wiemy, z czym rolnicy muszą się tutaj borykać, zarówno ze zmiennością pogody, różnego rodzaju epidemiami, chorobami. Ta praca jest ciężka, nie kończy się w piątek, tylko to jest 7 dni w tygodniu. Więc tym bardziej trzeba to docenić.
1: Tak,
2: tym bardziej trzeba to docenić. Druga sprawa, no też możemy tutaj poprzez organizację tego rodzaju wydarzenia podziękować im za to, że produkują, bo zgadzamy się chyba z tym wszystkim, że polscy rolnicy produkują najlepszą żywność na świecie, która gości na naszych stołach i za to też im możemy podziękować i nie inaczej będzie również i w tym roku. Natomiast co do samego przebiegu, wiadomo, tego rodzaju uroczystości, jak dożynki świętoplonów, rządzą się swoimi prawami. Rozpoczynamy o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. Tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie, oczywiście już to tak szybciutko przechodzę dalej, nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz, ale w późniejszych godzinach nie zabraknie też
1: zabawy
2: takiej muzyki do tańca, do wspólnego biesiadowania, do wspólnego fajnego muzycznego spędzenia czasu. Jeżeli chodzi też o tego rodzaju wydarzenia, to oczywiście będą stoiska naszych kół gospodyń wiejskich, stoiska organizacji rolniczych, które współpracują na co dzień z rolnikami. No i wiele innych atrakcji. Tutaj nie chcę wszystkiego zdradzać. 30 sierpnia.
1: Okaże się na miejscu.
2: Oczywiście,
1: także zapraszamy.
2: 30 sierpnia, Borkowo, gmina Kolno. Łatwo znaleźć, bo to jest główna trasa na Mazury, jak to niektórzy mówią, więc nawet jeżeli ktoś będzie jechał z Kolna, czy z Łomży do Kolna, czy z Kolna do Łomży, to będzie miał to po drodze, więc serdecznie zapraszam.
1: Więc nawet po trasie można na chwilę.
2: Oczywiście, można
1: zobaczyć,
2: na chwilę.
1: Jak to wygląda. Wyglądają dożynki gminne w Kolnie. To oczywiście jest tradycja, ale też chyba jedno z takich najważniejszych wydarzeń kulturalnych w ciągu wakacji.
2: W ciągu wakacji, tak. Natomiast ja też zawsze... Generalnie wynika to z tego, że tak zwane dożynki, czyli jakby kończenie żniw, tak, tutaj wynika. Chociaż wiemy, że ta struktura teraz na polskiej wsi troszeczkę się zmienia, bo jeszcze zaraz nastąpią żniwa kukurydziane, jak to niektórzy mówią. Natomiast jeżeli chodzi o zboże, ten główny produkt, tak jakby przez lata wytwarzany przez rolników, to właśnie ta połowa, koniec sierpnia, to jest właśnie ten okres, kiedy te żniwa się kończą i można świętować i dziękować za udane plony.
1: Dożynki, czyli ostatnia niedziela sierpnia. Jak idą przygotowania? Czy już wszystko jest gotowe? Czy jeszcze sporo pracy przed wami?
2: To znaczy do tego rodzaju imprez przygotowujemy się od kilku miesięcy. To nie jest oczywiście teraz ostatnie szlify, ostatnie telefony, ostatnie ustalenia, ostatnie sprawy, takie dopięcie na ostatni guzik tego wszystkiego. i myślę, że już 30 będziemy mogli świętować. Natomiast mówię, no to jest proces długotrwały. Cofnę się jeszcze do poprzedniego pytania. No, dożynki gminne u nas, tak jak wspomniałem, na terenie typowo rolniczej, to jest główne wydarzenie. Tak, które się odbywa co roku, cyklicznie od kilkunastu lat. I kładziemy tutaj dużą wagę na organizację tego rodzaju wydarzenia, co nie znaczy, że nie mamy też kilku innych imprez cyklicznych, co też jest bardzo ważne dla naszej lokalnej społeczności.
1: O nich też oczywiście zaraz powiemy. Mhm. Na takie wydarzenia, no tutaj też sporo pracy, ale też sporo ludzi się angażuje. Między innymi tutaj, koła gospodyń wiejskich.
2: Oczywiście, no my przy każdego rodzaju wydarzeniu, które odbywa się na terenie gminy Kolno, próbujemy tutaj współpracować z lokalną społecznością, w tym z przedstawicielami tej społeczności w postaci kół gospodyń wiejskich, jednostek OSP, klubów seniora, no i innych grup, które aktywnie uczestniczą. Także tak, to jest praca wspólna, niezależnie czy to są dożynki, czy uroczystości patriotyczne, to zawsze tutaj staramy się współpracować jakby z naszymi organizacjami, no żeby po prostu no, ich zaangażować, no i żeby to było takie wspólne przedsięwzięcie po prostu.
1: Nie? Ale też co jest bardzo ważne chyba i też myślę, że mieszkańcy i goście doceniają, czyli o to, o co dbają głównie koła gospodyń wiejskich, czyli podniebienia gości i mieszkańców.
2: No tak, tak się utarło, że koła gospodyń wiejskich specjalizuje się w kulinariach, jak to mówią, tak, i na naszych imprezach no nie może zabraknąć, tak, no bo my już od długiego czasu chwalimy się tym, że mamy na terenie gminy Kolno 21 kół gospodyń wiejskich, no i na takim święcie, jakim są dożynki, no nie mogłoby zabraknąć naszych kół gospodyń wiejskich. Akurat teraz no, przyjmuję swego rodzaju zgłoszenie i deklarację do uczestnictwa, no ale już kilka kół się zgłosiło, więc myślę, że tych potraw regionalnych, tych naszych czy naszych lokalnych w wykonaniu kół gospodyń wiejskich naprawdę będzie można posmakować.
1: A co zazwyczaj się pojawia?
2: Wie pani, no ja jestem tradycjonalistą, natomiast no tutaj dziewczyny z kół gospodyń no, co roku mnie zadziwiają, bo co roku pojawiają się nowe potrawy, nowe dania, jakby nowe rozwiązania, różnego rodzaju miksy, połączenia starych dań z nowymi i szczerze powiem, że nie wiem, co będzie na dożynkach. Natomiast na pewno jest to wytworzone z sercem. Na pewno jest to wytworzone pod kątem tego, żeby no jednak zaprezentować się swoje umiejętności, no i żeby też no zachęcić jakby tych odbiorców do tego, żeby wspierali te koła gospodyń, żeby wiedzieli, że koła gospodyń są, działają i pracują tutaj na rzecz lokalnej społeczności.
1: No właśnie, takie wydarzenia są okazją, żeby panie też się wykazały swoją kreatywnością i pomysłowością.
2: Tak, oczywiście. I to, co wspomniałem
1: czasami
2: wcześniej,
1: widzimy,
2: czasami...
1: jak są pięknie ozdobione również te ich stoiska.
2: Tak, no mówię, no inwencja i pomysłowość naszych kół gospodyń nie zna granic. Natomiast, no powiem szczerze, że sam jestem ciekawy, co to na tych dożynkach się wydarzy, jak to będzie wyglądało. Więc tu może nie będziemy dywagować i zastanawiać
1: się. To nawet okaże dla dyrektora się... zawsze jest taka niespodzianka.
2: Tak, dokładnie. Okaże się na miejscu po prostu.
1: Tak,
2: tak?
1: Dzięki.
2: Natomiast jeżeli chodzi, już rozmawiamy o tych naszych kołach gospodyń wiejskich, no to tutaj pomijając już jakby temat dożynek, sześć naszych organizacji z terenu gminy Kolno akurat też tutaj w tym sezonie jakby wakacyjno-jesiennym organizuje różnego rodzaju wydarzenia związane jakby z lokalną społecznością. Są to różnego rodzaju warsztaty, pikniki. One są dofinansowane ze środków z budżetu województwa podlaskiego w ramach rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. No w tym roku sześć naszych organizacji jakby uczestniczyło w tym projekcie. Już tego typu imprezy w Zaskrodzie, w Niksowiźnie mamy za sobą, bo one odbywały się 15 i 16 sierpnia. Została nam jeszcze miejscowość Czerwone, miejscowość Czernice. No i żeby któregoś koła nie pominąć, tu jest...
1: tyle ich jest.
2: To jest taki problem. No i w najbliższy piątek jest to Rydzewo Świątki, godzina 17. Natomiast co roku również nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja również uczestniczy w tym projekcie. W tym roku w miejscowości Janowo, tak jak rok temu, też zrobimy takie wspólne spotkanie kół gospodyń wiejskich, gdzie będzie można spotkać się, porozmawiać, wymienić doświadczenia. No i po prostu pobyć ze sobą, nie? Także to jest
1: też
2: te sześć imprez.
1: Też pewnie gdzieś zaczerpnąć inspirację od innych kół gospodyń wiejskich.
2: Dokładnie, bo bardzo często te koła gospodyń ze względu na członkinie i członkowie tych kół gospodyń na co dzień wykonują swoją pracę i tak dalej, więc nie ma zbytnich okazji do spotkania się i powymieniania doświadczeń. No a to będzie taka właśnie okazja, nie? Także będzie jeszcze się działo. Z końcem wakacji nie kończymy sezonu imprezowego,
1: tak,
2: jak to niektórzy mówią.
1: Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że co jeszcze przed wami?
2: Przed nami jeszcze cały intensywny wrzesień. Tak jak mówiłem, jeszcze to będą trzy wydarzenia projektowe związane z otrzymanymi dofinansowaniami. To, co właśnie przed chwilą powiedziałem.
1: Ale też będzie historycznie.
2: Będzie historycznie, no to już będzie ostatnia niedziela września, jak co roku. To też jest wydarzenie cykliczne, organizowane już od kilku ładnych lat. 27 września już dziś możemy zaprosić wszystkich słuchaczy do Janowa, gdzie będziemy obchodzić kolejną rocznicę rozformowania 110 Pułku Ułanów. No i cóż, więcej szczegółów na pewno jeszcze przyjdzie powiedzieć i ogłosić.
1: Mówić, tak.
2: Natomiast już dzisiaj myślę, że warto sobie zarezerwować tę datę.
1: A jak byśmy mogli podsumować tegoroczne wakacje? Jakie to było właśnie lato dla Centrum Kultury Gminy Kolno? Co też najwięcej, jakie wydarzenia też najwięcej przyciągnęły mieszkańców?
2: Znaczy dla nas, dla Centrum Kultury już kilku ładnych lat, ten sezon wakacyjno, wczesno-jesienny jest najbardziej intensywny, bo u nas cały czas coś się dzieje. Po pierwsze są to wydarzenia cykliczne, które na stałe już się zapisały w kalendarzu imprez gminy Kolno, ale to są również w mniejszej lub większej skali imprezy organizowane przez lokalną społeczność, gdzie my jakby wspieramy te wydarzenia, gdzie pomagamy w organizacji, uczestniczymy aktywnie w tym. No cóż, no muszę tutaj chyba wspomnieć w tym roku o takim wyjątkowym wydarzeniu, które pierwszy raz odbyło się na terenie naszej gminy i z tego, co słyszałem, chyba w Polsce festiwalu o takiej tematyce nie było. Z tego, co słyszałem. Od osób, które jakby w tej branży działają. Mówię tutaj oczywiście o Festiwalu Pieśni Dziadowskiej Lirników i Opowiadaczy, które odbyło się 18-19 lipca w miejscowości Kozioł. No cóż, nabyliśmy niesamowite doświadczenia. Spróbowaliśmy zupełnie czegoś nowego. To były dwa dni pełne emocji, pełne dobrej muzyki, ale nie tylko muzyki, bo to również były różnego rodzaju opowiadania, różnego rodzaju występy zespołów do tańca, tak? Nad wszystkim czuwało profesjonalne jury, które oceniało wykonawców, więc no staraliśmy się, żeby to naprawdę przybrało formę festiwalu z prawdziwego zdarzenia. Bardzo trudny do przebycia
1: organizacyjnie.
2: Natomiast no jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu, z odbioru przez osoby uczestniczące, tak, w tym wydarzeniu. Oczywiście no, wiąże się to ze sporymi kosztami organizacja tego typu wydarzenia. To akurat jeżeli chodzi o ten festiwal, to pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale zachęca to nas do aplikowania
1: o środki
2: na kolejną edycję.
1: Tak, bo to było pierwsze wydarzenie, na pewno nie ostatnie.
2: Na pewno nie ostatnie, mamy taką nadzieję, że nie ostatnie, więc na pewno będziemy i w przyszłym sezonie aplikowali o te środki. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to oczywiście tę imprezę będziemy kontynuować. Ja chcę tylko wspomnieć o jednej rzeczy, że festiwal odbył się zamiast tradycyjnej nocy świętojańskiej, która co roku odbywa się w Koźle. No chcieliśmy spróbować też czegoś innego.
1: Czegoś nowego.
2: Natomiast no nie wykluczamy, że w przyszłych latach oba te wydarzenia będą miały szansę bycia tak obok siebie.
1: Może trochę mieszkańcy zatęsknią za nocą świętojańską.
2: Za nocą świętojańską, także takie plany też są. Też myślimy o różnego rodzaju formie zarówno jednej, jak i drugiej imprezy i może uda to się dopasować.
1: Może uda to się dopasować też z terminami, żeby to wszystko dobrze współgrało, bo to czasami różnie bywa, jeżeli chodzi o kalendarz wydarzeń. Bywa.
2: Czasami oczywiście, tak jak mówiłem, my współpracujemy z naszą lokalną społecznością i czasami no niestety te wydarzenia pokrywają się, więc próbujemy to pogodzić wszystkie strony, zarówno te nasze wydarzenia, które organizujemy przez Centrum Kultury, jak i te, które wspomagamy, no ale do tej pory nam się to udaje, więc myślimy, że
1: tak również będzie
2: w przyszłości.
1: Panie dyrektorze, dobiega końca projekt LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na terenie gminy Kolno. Na czym ten projekt polega? Co też udało się zrealizować dzięki temu projektowi?
2: Tak, troszeczkę tutaj dwa zdania powiem na ten temat. Gmina Kolno, jak i też inne trzy gminy tu z naszego regionu uczestniczyły, no jeszcze uczestniczą w projekcie Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. W projekt zaangażowanych było 150 mieszkańców naszej gminy, czyli dosyć duża
1: jak
2: grupa.
1: Jak na gminę Kolno, to duża
2: bardzo
1: grupa.
2: Bardzo duża grupa. Ogólnie mówiąc, był to szereg szkoleń, warsztatów, spotkań tematycznych. Właśnie w tym tygodniu kończymy warsztaty kulinarne na przykład. Kilka dni temu był wyjazd tematyczny. O czym opowiadały te warsztaty? Zarówno to były warsztaty z kompetencji cyfrowych, ale to też były różnego rodzaju szkolenia odnośnie działania, czy organizacji pozarządowych, czy bezpieczeństwa ogólnie przyjętego. Także ta tematyka była bardzo szeroka. Ja tu w tym miejscu no, chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom, bo te działania powolutku kończymy, bo mamy czas tak naprawdę do końca września na pozamykanie pewnych tematów i spraw. Także już teraz chciałbym podziękować
1: coraz
2: wszystkim
1: czasu,
2: uczestnikom za zaangażowanie, za chęci. I jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będzie takie zainteresowanie, to już mamy sygnały, że ten projekt może być kontynuowany w przyszłym roku, więc jeżeli będzie takie zapotrzebowanie od naszej lokalnej społeczności, to na pewno będziemy w to się angażować. Ja też chcę jeszcze wspomnieć o innym projekcie, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie niedawno. Jest to wsparcie z Fundacji Orlen. Otrzymaliśmy pieniążki na kontynuację tak naprawdę, bo już pierwsza edycja odbywała się na przełomie poprzedniego i obecnego roku. Jest to znów szereg warsztatów, szkoleń, wyjazdów skierowanych do naszych najmłodszych, do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolno. Pokazywaliśmy im różnego rodzaju działania, które odbywały się kiedyś na polskiej wsi, tak jak wikliniarstwo, jak plecenie dywanów, jak garncarstwo. Były też wyjazdy tematyczne do fajne, ciekawe miejsca związane z tym, co działo się kiedyś na wsi. Więc miło nam, że Fundacja Orlen doceniła to, co zrobiliśmy do tej pory. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny sezon. Będziemy kontynuować te działania, także już we wrześniu będziemy zaczynali.
1: Może te warsztaty też przyczynią się do tego, że ci młodzi ludzie, gdzieś tam pojawi się u nich taka chęć właśnie, pasja być może do tych dawnych tradycji, do tych dawnych też, jak to powiedzieć, rękodzieła. O, właśnie, rękodzieła.
2: Znaczy ja obserwuję, że no wiadomo, no część osób jeszcze pamięta pewne takie sprawy. Są to osoby starsze lub w średnim wieku. Natomiast wiadomo, no dzieci, młodzież, no tutaj idą swoją ścieżką w dobie globalnego internetu, informacji.
1: Są oni ciekawsze
2: żyją,
1: rzeczy, widzą.
2: Tak, żyją w takim, a nie innym świecie. Ale jeżeli już uda się zebrać grono, które przyjdzie na tego rodzaju warsztaty, widzę u nich duże zaciekawienie, tak, że coś takiego miało w ogóle miejsce, tak, kiedyś. I no mam nadzieję, no po to są te nasze działania, dlatego te działania kierujemy do młodszej grupy odbiorców, żeby jednak po pierwsze zachęcić, a drugie jednak pokazać, że kiedyś też żyli ludzie, posługiwali się zupełnie innymi sprzętami, naczyniami i tak dalej. I też to życie się toczyło i to też jest takie poznanie historii, czy swoich przodków, swoich dziadków, rodziców, także to też ma taką wartość edukacyjną również pod względem historii.
1: Więc o tym trzeba też pamiętać, panie dyrektorze, zbliżając się już do końca naszej rozmowy. Oczywiście wakacje już powoli dobiegają końca, ale tych wydarzeń w gminie Kolno nie zabraknie. Najbliższe to oczywiście dożynki.
2: Tak, największa impreza co rok organizowana na terenie gminy Kolno, dożynki w Borkowie. Jeszcze raz powtórzę, 30 sierpnia, miejscowość Borkowo, rozpoczynamy o godzinie 13, ale wspomniałem też, że już w najbliższy piątek, czyli
1: na tutaj
2: tak naprawdę
1: pojutrze,
2: jest to wydarzenie lokalne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewie Świątki, więc też również jako współorganizatorzy zapraszamy.
1: I tymi zaproszeniami dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Nasz gość dnia.

0: Luis Capaldi, to jest Radio Nadzieja w środę, 17 minut do 17. Brakuje. Cała rozmowa Wiktorii Małusz z Mariuszem Wesołowskim, dyrektorem Centrum Kultury Gminy Kolno, jest na Radio Nadzieja. PL. No a teraz o tym, że do końca w dnia w całej Polsce zachmurzenie będzie duże, w niektórych miejscach może padać deszcz, natomiast na zachodzie, na Pomorzu mogą wystąpić burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed nawałnicami, które prognozowane są na zbliżającą się noc. Przemysław Makarewicz z IMGW mówił, że w nocy największych burz należy spodziewać się na południowym zachodzie kraju.
1: Noc ze środy na czwartek z zachmurzeniem dużym, ale miejscami możliwe są także większe przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu i w pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
0: Na południu kraju zrobi się jutro gorąco. Będzie tam obowiązywało ostrzeżenie przed upałem. Przelotne opady deszczu i burze są prognozowane do końca tygodnia. YouTube, In Alive, a później Dermot Kennedy na antenie Radio Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Dermot Kennedy przed momentem na naszej antenie. Jest 16.54. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonimy Pączek i Atma. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie psycholog i działaczka społeczna. Miała 99 lat. Wanda Traczyk-Stawska uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim w wieku 17 lat jako strzelec i łączniczka oddziałów osłonowych wojskowych zakładów wydawniczych w strukturach Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu. Brała udział w ciężkich walkach o Kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji. 6 września 1944 roku została ciężko ranna po kapitulacji Powstania. Trafiła do niemieckiej niewoli, do Polski wróciła w 1947. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczęła pracę w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zajmowała się również odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie miasta. Była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców warszawskich. Pełniła funkcję przewodniczącej Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Była też współinicjatorką ustanowienia w 2015 roku 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy oraz inicjatorką budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. Wandę Traczyk-Stawską uhonorowano wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej. W 2021 roku została laureatką Nagrody imienia Janusza Korczaka w kategorii osoby publiczne. W 2024 odebrała Order Uśmiechu, a w tym bieżącym 2026 medal Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowano ją również Krzyżem Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a w 2017 roku została honorową obywatelką miasta stołecznego Warszawy. A więc Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, a po wojnie psycholog i działaczka społeczna, odeszła mając 99 lat. Chwila muzyki na antenie Radia Nadzieja. O 17:00 Katarzyna Polewko i przegląd

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Była pijana, znieważyła policjantów, a jednego z nich nawet ugryzła. Mowa o Ukraińce, którą zatrzymali zambrowscy policjanci. Mundurowi dostali zgłoszenie o kobiecie, która leży na chodniku i może potrzebować pomocy. Finał tego zdarzenia był jednak zupełnie inny. O szczegółach mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
2: Kontakt z kobietą był utrudniony, ponieważ znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. W pewnym momencie zaczęła krzyczeć i kierować wobec policjantów udzielających jej pomocy słowa obraźliwe i wulgarne. Ratownicy medyczni wezwani na miejsce stwierdzili, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Policjanci, mając na względzie jej bezpieczeństwo, podjęli więc decyzję o doprowadzeniu 39-latki do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie miała wytrzeźwieć. Podczas zakładania kajdanek obywatelka Ukrainy zaczęła być agresywna, a podczas umieszczania jej w radiowozie ugryzła jednego z policjantów. Mundurowy został przewieziony do szpitala zakaźnego, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
1: Kobieta będzie miała teraz poważne problemy. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wydalona z Polski.
2: Po wytrzeźwieniu 39-latka usłyszała zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z wypełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydalenie cudzoziemki z Polski.
1: Ukrainka została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Białymstoku. Ponad 5 milionów złotych trafiło do 48 spółek wodnych działających w województwie podlaskim. To pieniądze z budżetu państwa, które przekazał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przyznane środki zostaną wykorzystane przede wszystkim na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Jak mówi Kamila Jeziorska z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, spółki wydadzą przyznane pieniądze na konserwację, naprawy i remonty infrastruktury melioracyjnej.
3: To jest wsparcie dla spółek wodnych, które na co dzień wykonują ważną pracę na terenach rolniczych. Dobrze utrzymana infrastruktura melioracyjna pozwala skutecznie gospodarować wodą, zarówno wtedy, kiedy mamy jej niedobór, jak i w sytuacjach intensywnych opadów i nadmiaru wody. Na przyznaną kwotę składa się 100 tysięcy złotych zabezpieczonych w budżecie wojewody podlaskiego na ten rok oraz ponad 5 400 000 złotych pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
1: Dzięki dofinansowaniu beneficjenci mogą poszerzyć zakres planowanych w tym roku prac.
3: Dzięki tym środkom spółki będą mogły zwiększyć zakres prac utrzymaniowych i zrealizować najpilniejsze zadania związane z infrastrukturą, która w wielu miejscach wymaga już remontów i modernizacji. To szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej mamy do czynienia zarówno z okresami suszy, jak i z gwałtownymi, intensywnymi opadami.
1: Poszczególne spółki otrzymały dotacje w wysokości od 9 do niemal 460 tysięcy złotych. 10 lat wspólnych działań, wsparcia i budowania relacji. Stowarzyszenie Czas Rozwoju działające w Łomży świętowało dziś jubileusz swojej działalności. Spotkanie odbyło się w ogrodzie klasztoru braci kapucynów, a jego głównym punktem był plener malarski. Nie zabrakło wspomnień, tortu i okazji do podsumowania minionej dekady. 10 lat działalności to czas intensywnej pracy, rozwoju i wielu inicjatyw, mówi prezes stowarzyszenia Joanna Brzezińska.
4: Tyle rzeczy zostało zrobionych, tyle projektów. Tylu ludzi przyszło, tylu ludziom żeśmy pomogli postawić ich na nogi, uruchomić do tego, żeby podjęli pracę, żeby zadbali o siebie, żeby nie zostawali w domu. Więc dużo rzeczy się działo. Stowarzyszenie Czas Rozwoju zajmuje się z jednej strony aktywizacją osób niepełnosprawnych, z drugiej strony integracją, czyli chcemy też połączyć te osoby ze społeczeństwem, żeby mogli powrócić do niego, żeby mogli brać czynny udział w życiu społecznym.
1: Stowarzyszenie to przede wszystkim ludzie i rodziny, które przez lata znalazły tutaj wsparcie, zrozumienie i przestrzeń do wspólnego działania, mówią Radiu Nadzieja rodzice podopiecznych.
5: Jesteśmy jakby na bieżąco informowani o wszystkich wydarzeniach, tak? Jesteśmy zapraszani na jakiekolwiek uroczystości, wspólne wyjścia, wyjazdy. Nasze dzieciaki są cudownie zaopiekowane. My po prostu wszystko wiemy, co tu się dzieje. I to nas tak buduje i wzmacnia i daje nam takie poczucie sprawczości też.
6: My jesteśmy bardzo zawalni, nie, że tam coś się może stać złego czy coś, nie. Jesteśmy naprawdę w pełni zaufani.
5: Takiego wewnętrznego spokoju. Nic im tu się nie stanie, a wręcz przeciwnie. Wrócą do domu zadowolone, tak. Pełne energii, opowiadają o tym, co się działo.
1: Pełna relacja z dzisiejszego jubileuszu jest na naszej stronie radionadzieja.pl. To będzie prawdziwe rodzinne świętowanie w kurpiowskim klimacie. Już w najbliższą niedzielę w Kadzidle odbędzie się trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. Na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla najmłodszych, a na zakończenie występ Gwiazdy Wieczoru. Na wydarzenie zaprasza Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
0: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. W programie animacje dla dzieci, alpaki, przejazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnie, degustacje, warsztaty z twórcami ludowymi, stoiska kół gospodyń wiejskich.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 w Zagrodzie Kurpiowskiej. O godzinie 19 przed publicznością wystąpi Gwiazda Wieczoru Ania Wyszkoni. Występy artystyczne, swojskie jedzenie, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Tak będą wyglądać dożynki gminne w Szczepankowie. Te odbędą się już w najbliższą niedzielę. Jest to taki czas, kiedy możemy przede wszystkim podziękować Bogu za plony, mówi wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
7: To jest ten moment, kiedy kończą się żniwa, te tradycyjne, choć pewnie jak ktoś spojrzy na krajobraz, to te główne żniwa to są żniwa kukurydziane, bo no, charakter upraw się na przestrzeni lat zmienił, ale te tradycyjne dożynki organizujemy właśnie 23 sierpnia. To duża uroczystość, duże wydarzenie, kiedy to możemy przede wszystkim jako społeczność gminna także podziękować rolnikom za ich pracę, trud. To święto się przyjęło u nas. Cieszę się, bo jest to moment także do spotkań, do integracji, możliwości rozmowy.
1: Wójt podkreśla, że atrakcji dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku na pewno nie zabraknie.
7: Koła gospodyń wiejskich, ich powstaje w naszych gminach. W naszej gminie coraz więcej, mamy ich 7. Wszystkie zaprezentują się właśnie na dożynkach w Szczepankowie. Ponadto sołectwo Szczepankowo postara się ugościć wszystkich, którzy przybędą, jak również zaprezentować stary sprzęt rolniczy. Będzie wiele atrakcji i dla starszych, ale także i dla naszych młodszych mieszkańców. Myślę, że bardzo dobra zabawa przy muzyce. Zapraszam serdecznie mieszkańców gminy Śniadowo. Zapraszam serdecznie wszystkich gości. Zapraszam rolników.
1: Dożynki gminne rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12 w kościele świętego Wojciecha w Szczepankowie. Wydarzenie potrwa do 23. Z kolei gmina Kolno dożynki uczci w ostatnią niedzielę sierpnia.
8: Flash regionu.
9: Zapraszamy na reklamy.
10: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
11: Ładne oczy masz.
12: A czy zdrowe?
11: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
12: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
11: Więcej na mazowia.pl.
13: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
9: Po reklamie.

Natalia Zastępa, Saska, jest 17, prawie 11. Rodri został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Barcelony. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu. Podpisał z dumą Katalonii 4-letni kontrakt. Nowy nabytek Barsy podczas prezentacji nie ukrywał swojej radości. Bardzo się cieszę, że mogę tu być razem z wami wszystkimi. Dzisiaj jest dla mnie, moich bliskich i mojej rodziny, dzień wyjątkowy. To nowy i bardzo ważny rozdział w mojej karierze. Była to trudna decyzja, przede wszystkim dlatego, że musiałem opuścić Manchester City, klub, który dał mi absolutnie wszystko i w którym przez te wszystkie lata byłem bardzo szczęśliwy. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest do 2030 roku. Chwila muzyki, duet Whitney Houston, Callum Scott, a następnie rozmówcą Anny Czytowskiej będzie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wakacje powoli dobiegają końca. W naszej dzisiejszej rozmowie zapowiemy nabory wniosków, które rozpoczną się we wrześniu. Moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Legawiec, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dobrego dnia życzę też wszystkim słuchaczom. I od razu dodam, że w ogóle jesienny kalendarz naborów w agencji pęka w szwach, ale dziś mamy okazję porozmawiać o tym, co już za chwilę, za parę dni, bo we wrześniu będzie się działo naprawdę dużo.
1: Zacznijmy od rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości. Mam tu na myśli ścieżkę poza gospodarstwem. Do kogo skierowane jest to wsparcie i jaki jest jego cel?
2: Panie redaktor, zacznę od tego, że choć plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 realizujemy już od dłuższego czasu, to tego typu wsparcie mamy w ofercie po raz pierwszy. Jego adresatami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na obszarach wiejskich zajmują się przetwórstwem i sprzedażą produktów rolnych. Jeśli natomiast chodzi o cele przyświecające wprowadzeniu tej interwencji, są to przede wszystkim takie cele jak wzmocnienie pozycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw, skracanie łańcucha dostaw żywności, a także rozwój współpracy między rolnikami i przetwórcami. Od razu powiem, że pomoc obejmuje dwa obszary. Jeden to konwencjonalny, nazwany obszarem A, a drugi ekologiczny, czyli obszar B.
1: O jakich pieniądzach mówimy i na co będzie można je przeznaczyć?
2: Te pieniądze to jest nawet 10 milionów złotych z refundacją od 50 do 60%. A na co można przeznaczyć pieniądze? Między innymi na inwestycje takie jak budowa lub modernizacja budynków, zakup sprzętu do przechowywania, do sortowania i pakowania, ale też takie inwestycje, które dotyczą przetwarzania odpadów żywnościowych na biokomponenty.
1: Jakie inwestycje są szczególnie mile widziane?
2: Ładnie to pani redaktor powiedziała. Preferowane będą, co ma odzwierciedlenie oczywiście w punktacji, pomysły na przedsięwzięcia, które bazują na strategii od pola do stołu, wpływają na ograniczenie marnowania żywności, obejmują innowacyjne i proekologiczne działania oraz te, których realizacja będzie podejmowana przez grupy producentów, spółdzielnie i organizacje rolnicze.
1: Powiedzmy też jeszcze o terminie naboru wniosków.
2: Ten nabór możemy rzeczywiście nazwać w pełni wrześniowym, ponieważ rozpoczyna się od 1 i potrwa do 30 września. Wnioski będziemy przyjmować wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Na początku września ruszy też nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Na co w przypadku tego naboru będzie można przeznaczyć pieniądze?
2: Rzeczywiście ten nabór ma wystartować 2 września. Ta pomoc jest znana rolnikom, bo mogą się o nią ubiegać już po raz kolejny. I w tym przypadku odbiorcami wsparcia są hodowcy trzody chlewnej, a konkretne cele przeznaczenia pieniędzy to m.in. budowa, przebudowa i remont obiektów gospodarskich służących bioasekuracji, wykonanie ogrodzeń z bramami i furtkami, czy też zakup i montaż silosów paszowych.
1: Tych ostatnich mają dotyczyć zmiany, które zapowiedział minister rolnictwa. Pamiętam komunikat w tej sprawie na stronie internetowej ministerstwa.
2: Owszem, ma pani bardzo dobrą pamięć, skoro do tej pory kojarzy informacje z maja. Zapowiedź chyba pojawiła się tuż po 1 maja. Zgodnie z nią obowiązująca wcześniej refundacja kosztów rzeczywiście poniesionych ma być zastąpiona systemem kosztów jednostkowych. Minister rolnictwa, pan Stefan Krajewski, szuka rozwiązań i nam też zależy na ułatwieniu życia rolnikom, a przy okazji poprzez upraszczanie procesu ubiegania się o wsparcie będzie można przyspieszyć procedurę oceny wniosków.
1: O jak dużym dofinansowaniu mówimy?
2: Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalne dofinansowanie to 80% kosztów kwalifikowalnych. Przy czym nie może być to mniej niż 20 tysięcy złotych.
1: Czy rolnicy byli i są zainteresowani tą pomocą?
2: Pomoc rzeczywiście cieszyła się popularnością już przed planem strategicznym. Tylko w ramach obecnej perspektywy finansowej odbyły się 3 takie nabory, a statystyki wyglądają następująco. Złożono ponad 4 tysiące wniosków. Do tej pory zawarliśmy 1600 umów i wypłaciliśmy niebagatelną kwotę ponad 50 milionów złotych. Także spodziewamy się zainteresowania tym wsparciem na poziomie takim jak w latach ubiegłych.
1: A jak to jest z pieniędzmi na dopłatę do ubezpieczenia zwierząt?
2: Nawet jeśli nie jest się lekarzem, nie można się nie zgodzić ze słowami przysięgi Hipokratesa, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To byłaby taka klamra dla wsparcia, o którym rozmawialiśmy. Agencja już po raz kolejny ma w swojej ofercie dopłaty do ubezpieczenia zwierząt skierowane do hodowców, którzy chcą uniknąć konsekwencji związanych z chorobami lub złagodzić ich finansowe konsekwencje.
1: Właściciele jakich gatunków zwierząt mogą skorzystać ze wsparcia i jakie są limity?
2: Od razu powiem i o gatunkach, i o limitach. Trzeba mieć ubezpieczonych co najmniej 1000 sztuk zwierząt rzeźnych, takie jak kurczęta, gęsi, kaczki, perlice, indyki i tyle samo sztuk drobiu nieśnego. A jeśli chodzi o pozostałe zwierzęta, to wsparcie obejmuje gospodarstwa z minimalną obsadą 14 sztuk trzody chlewnej, a także 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni.
1: Ile i jakie choroby obejmuje wsparcie?
2: Mówimy tu o kilkudziesięciu chorobach. Dla przykładu wymienię pryszczycę, chorobę niebieskiego języka, gruźlicę bydła, wściekliznę i salmonellozę odzwierzęcą. Pełna lista jest dostępna na naszej stronie internetowej.
1: Jakie warunki powinni spełniać rolnicy, którzy chcą skorzystać z tej pomocy?
2: Oprócz wymienionych wcześniej warunków istotne jest prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie przebywają zwierzęta, no i oczywiście ich ubezpieczenie.
1: Jaka jest wysokość pomocy i w jakiej formie rolnik ją otrzyma?
2: Wsparcie będzie przyznawane w formie refundacji 70% składki. Istotne jest, by z umowy ubezpieczenia wynikało, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20% strat w pogłowiu zwierząt.
1: W jaki sposób i od kiedy do kiedy można składać wnioski?
2: Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 14 września do 13 października 2026 roku.
1: Na koniec powiedzmy, dlaczego warto ubezpieczać zwierzęta gospodarskie.
2: Szanowna pani redaktor i szanowni słuchacze, warto rozważyć skorzystanie z pomocy, ubiegać się o zwrot naprawdę dużej części kosztów ubezpieczenia zwierząt, ponieważ skutki wystąpienia w gospodarstwie wielu chorób, szczególnie zakaźnych, mogą być bardzo dotkliwe. Hodowcy na pewno zdają sobie z tego sprawę.
1: Agencja wspiera także tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. 24 września rozpocznie się kolejny nabór wniosków.
2: Tak, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 24 września do 27 października 2026 roku. Oczywiście nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Kto może się ubiegać o wsparcie?
2: Wsparcie jest skierowane do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zrzeszających producentów rolnych. Oczywiście tych, które uzyskały status organizacji producentów lub grupy producentów w jednym z naszych oddziałów regionalnych. Wolę się tutaj skupić na pozytywach, ale w tym przypadku muszę powiedzieć, że z pomocy nie mogą niestety skorzystać zrzeszenia drobiarzy, pszczelarzy oraz sadowników i ogrodników. Nabór dla producentów owoców i warzyw zakończyliśmy w ostatnim tygodniu lipca, a hodowców pszczół uspokajam, że tradycyjnie jesienią wystartuje 7 interwencji pszczelarskich.
1: Jak uzyskać status uznania za organizację producentów lub grupę producentów rolnych?
2: W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający producentów danego sektora rolnego musi uzyskać osobowość prawną i oczywiście wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie powinien złożyć w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji wniosek o nadanie statusu uznania za organizację producentów lub grupę producentów rolnych. Trzeba do niego oczywiście dołączyć plan biznesowy i po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku dyrektor oddziału nadaje status uznania. Dopiero po przejściu tej procedury można wystąpić do nas z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.
1: Jaka jest wysokość wsparcia?
2: Wsparcie ma formę ryczałtu, którego wysokość zależy od wartości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków organizacji lub grupy. Gdy słyszy się o tym po raz pierwszy, to wydaje się to dość skomplikowane, ale mówiąc prosto i w skrócie, pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania zrzeszenia. W pierwszym roku to 10% przychodów netto, maleje to stopniowo o 0,5%, by w piątym roku osiągnąć poziom 8%. Istotne są też limity. Dla organizacji producentów limit wynosi na rok 100 tysięcy zł, a dla grupy producentów 60 tysięcy zł, jednak nie więcej niż 10 tysięcy zł w przeliczeniu na członka.
1: Jakie są korzyści dla rolników wynikające ze zrzeszania się?
2: Pani redaktor, rolnicy dzięki organizowaniu się w grupy producentów czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni, gdyby działali indywidualnie. Przede wszystkim mogą znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, zapewnić sobie stabilny zbyt produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego to według mnie taka dodatkowa motywacja do zespołowego działania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu i do usłyszenia.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: 3,5 miliona podatników może skorzystać na zmianach podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Dr Sebastian Roy z banku Pekao S.A. powiedział, że na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki.
1: Wystarczy tutaj wspomnieć, że w 2022 roku podatek według stawki 32% zapłaciło niespełna 740 tysięcy osób. A dwa lata później, w 2024 roku, liczba takich podatników się potroiła i wyniosła już niemal 2 miliony. Rewizja stawek PIT zmniejsza obciążenia podatkowe takich właśnie osób.
0: Ekspert dodaje, że rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa.
1: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji, dostosowaniem zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i tzw. daniny solidarnościowej, czyli specjalnej daniny płaconej przez podatników zarabiających powyżej 1 000 000 złotych rocznie.
0: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że dzięki zaproponowanym zmianom niektórzy podatnicy zyskają rocznie nawet 3600 zł. 17.31 na naszych zegarkach. Za kilka chwil kolejnym rozmówcą Anny Czytowskiej będzie poseł Marek Jakubiak, Wolni, Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus.

0: naszym gościem jest dziś poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
1: Jak ładnie, pani Aniu. Jeszcze do tego to słoneczko za oknem.
0: Pięknie. Pan w dobrym nastroju, tak. Widzę. Mimo tego, że już czujemy oddech jesieni na plecach powoli. Nie wiem, jak pan.
1: Oj, no... przykre też.
0: Trzeba zepsuć humor po polsku, trochę ponarzekać, ale dobra.
1: Dziękuję pani bardzo, już szedłem na ziemię.
0: Jest piękne słoneczko, ja też widzę piękne białe obłoczki, które wędrują po niebie. Mamy jeszcze sierpień, jeszcze niektórzy na urlopach, więc niech to będzie dobry dzień i dobra druga część sierpnia dla państwa. Tak. Przechodzimy do komentowania rzeczywistości politycznej. Zanim tej takiej najbardziej teraz aktualnej, to chciałam jeszcze zapytać pana o święto Wojska Polskiego, bo panu jest temat wojska, armii, sił zbrojnych bardzo bliski. Chciałam zapytać, jak pan ocenia to tegoroczne Święto Wojska Polskiego, tę oficjalną część, podczas której doszło do spięcia między prezydentem a szefem MON w przemówieniach, a poszło o sejf.
1: No tak. Jednemu, czyli Tuskowi, chodzi o politykę i cały czas wygrywanie przegranych bitew finansowych, a drugiemu chodzi o Wojsko Polskie i bezpieczeństwo Polski. Karol Nawrocki tu absolutnie został zirytowany wręcz nawet, dlatego że tu dochodziło do tego, że pani Sobkowiak drukowała jakieś tam plakaty, obwieszała tutaj marszrutę żołnierzy, no po prostu jakiś dom wariatów, no. I myślę sobie, że tutaj prezydent się zirytował i miał rację, no. Po pierwsze, akurat tak się stało, że na Komisji Obrony Narodowej, to było ponad rok temu, przyjechał autor tego całego SAP-e, komisarz do spraw obrony i cyberprzestrzeni Unii Europejskiej, i mówił nam dokładnie, co to jest SAP-e. I on nie wymieniał wszystkiego tego, co mówi Tusk. Czyli Tusk kłamie po prostu. On mówił za to o tym, że to ma, te środki mają zintegrować i uaktywnić przemysł zbrojeniowy europejski oraz pomóc Ukrainie. Tam były tylko i wyłącznie dwa punkty. Ja się zapytałem go na tym posiedzeniu, no dobrze, a co z polskim przemysłem? A jak złożycie tam jakieś dokumenty, no to rozważymy. Zapytałem, jaki to jest procent, to on powiedział, że no na pewno to będzie kilka, kilkanaście procent. Więc nie ma tu się z czego cieszyć, bo będziemy spłacać 100%. I to chodzi o to, żebyśmy my kupowali w zachodnich zakładach licencje, żebyśmy kupowali uzbrojenie, które nie do końca jest dobre i bezpieczne dla Polski. No więc powiem, że tutaj absolutnie jestem za tym, żeby kupować uzbrojenie, jeżeli już w ogóle kupować, to sprawdzone w boju uzbrojenie, które jest szanowane na całym świecie. I mówię, szczęście, że mamy Trumpa, bo nam sprzedał. Proszę państwa, Niemcy mają 3 śmigłowce AH-64, bo na tyle im pozwolili Amerykanie. My mamy ich około 100. W tej chwili flotę powietrzną będziemy mieli jedną z najsilniejszych w Europie, jak nie najsilniejszą. Więc, a że mamy zdolnych pilotów, mamy to gdzieś w genach, nie wiem jak to działa, ale to chyba nam jeszcze z kawalerii zostało, że Polacy potrafią latać, potrafią widzieć, potrafią szacować i to charakteryzuje polską armię. Amerykanie o tym mówią, jak tylko z Polakami.
0: Czyli jeszcze chciałam zapytać o te billboardy z SAFE, bo być może część naszych słuchaczy nie była w Warszawie w czasie Święta Wojska Polskiego. Ich było dużo. Były gdzieś tam porozwieszane wszędzie. I raziło 3%. To pana? Mhm.
1: Bardzo raziło. Bardzo mnie to raziło. Jest Święto SAFE czy Święto Wojska Polskiego? Ja na przykład, mnie na przykład denerwuje, jak mamy podczas Powstania Warszawskiego manifestacje partyjne. Mówię o prawicy. Jak mamy Święto Niepodległości i wszyscy zamiast się cieszyć biało-czerwoną, to wywieszają jakieś kolorowe flagi partyjne. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem dzielenia, że tak powiem, albo jakby to powiedzieć, korzystania, to będzie dobre określenie, korzystania z naszych świąt, a Święto Wojska Polskiego jest naszym świętem. Ale żołnierzy, nie naszym. Jak sobie pomyślę, że dostali chłopaki po 300 zł premii za święto, no to ja dziękuję bardzo, naprawdę. Tusk się naprawdę postarał. Zresztą on się bardzo stara, żeby przy żołnierzach nie być.
0: No właśnie, jego w Warszawie nie było, jak pan odbiera tę nieobecność.
1: Dziwię
0: się bardzo. Nie chciał się skonfrontować może z Karolem Nowrockim, nie chciał być obok niego tego dnia.
1: No, się szarpali trochę na północy Polski, czyli w Gdańsku, nie w Gdyni, podczas wodowania kadłuba ORP Wicher. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że to są projekty Prawa i Sprawiedliwości. No i cieszę się, że chłopiec Tusk się bawi zabaweczkami kupowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ten kadłub już jest wyciągnięty z powrotem z wody, że Tusk zrobił sobie po prostu zwyczajnie kolejny PR-owski, zagranie PR-owskie, że my tu wodujemy największy w ogóle, kurczę, jakbym Gierka słuchał. Tymczasem już dzisiaj jest wyciągnięty z wody, dlatego że jak zauważyłem zresztą, część ziomowa, czyli sądy i noc, to są części podwodne kadłuba, nie były wykończone, więc on musi być wyciągnięty. Więc o czym my mówimy? Proszę Państwa, to była zwykła kratownica, nazywana kadłubem, bez okien, bez instalacji żadnych, z dwoma mosiężnymi śrubami zainstalowanymi, spuszczana na wodę. Po co? Po to, żeby Donald Tusk miał frajdę. No to przecież my mamy do czynienia z wariatami po prostu zwyczajnie, no.
0: Przejdźmy do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest bardzo ciekawe. Maciej Berek z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Tyle było mówienia o Święczkowskim, o Pawłowicz, o Piotrowiczu, że to czynni politycy i przechodzą do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Maciej Berek ma przejść, no prawie z rządu, z marszu do Trybunału Konstytucyjnego. Co pan o tej sprawie sądzi?
1: Znaczy, powiem tak.
0: Bo jeszcze dodam tylko, że Maciej Berek był twarzą projektu, który wymuszałby kilkuletnią przerwę między parlamentem czy rządem a Trybunałem Konstytucyjnym.
1: No to jest specyfika rządu Donalda Tuska, że co innego mówią, co innego robią, co innego myślą i w ogóle komu innemu służą, więc naród polski powinien to wiedzieć, ale widzę, że 30% narodu polskiego udaje, że jest wszystko w porządku, no. Więc tutaj mam gigantyczną pretensję do tych, którzy głosowali na PSL, na 2050, na eksperymenty, żeby tylko nie na PiS. Bo rząd Morawieckiego za dobrze rządził. No i oni teraz będą lepiej rządzili. No to mają teraz, prawda? Najwyższe zadłużanie państwa. Ja to powiem tylko tyle, że czym innym jest, proszę państwa, deficyt budżetowy, czym innym jest dług państwa. A my zadłużamy się na potęgę, proszę państwa, to jest około 2000 milionów dziennie. Wszystkich, jak to Donald Tusk, już nie będę epitetów tutaj nie głosował, 2000 milionów dziennie, proszę państwa, zadłużają nas te geniusze. Więc proszę się pozbierać po tej informacji i na wybory iść i właściwie wybrać, a nie eksperymentować, jak to kiedyś twierdzenie było takie popularne przed wojną, na złość babci uszy sobie.
0: Ale dziś 33% według badania OGB dla, czyli tej ogólnopolskiej grupy badawczej, dla 33% dla Platformy Obywatelskiej na rok przed wyborami.
1: No i to jest porażające po prostu. To są ludzie, którzy, ta grupa ojkofobiczna, nielubiąca państwo polskie, bo ja nie, wiecie państwo, to jest tak, że gdyby to bezpośrednio waszego domu albo rodziny dotyczyło, to byście raz dwa się połapali, że to trzeba spłacić. A tutaj 30% tych ludzi, którzy się mają za najmądrzejszych na świecie, uważa, że jakość się spłaci. Że to ten dług państwowy to jest taki, wiecie, to się umorzy. No, kto umorzy? EBC nam umorzy? Bank Światowy nam umorzy? No ludzie, trochę powagi tym wszystkim, no. I powiem, że to jest przerażające. 33% ludzi traktuje Polskę jako miejsce, w którym mieszkają, a nie miejsce, w którym mieszkali ich dziadowie, ojcowie i będą mieszkać ich wnuki. Oni uznają, że po to ich języków uczymy, żeby sobie pojechali w świat. No to chyba nie tak.
0: Ale chyba
1: działać.
0: Rozwój Plus chce właśnie między innymi takich ludzi, którzy byliby skłonni przejść z głosowania na chociażby też Koalicję Obywatelską właśnie do grupy Mateusza Morawieckiego, czy nie? Czy chcecie Rozwój Plus tylko odbierać PiSowi?
1: Dlatego pracujemy nad tym. Teraz opracowanie wychodzi na temat naszych sposobów na ściąganie, na budowanie demografii, bo wiecie Państwo, to jest tak, że my przeżyliśmy taką niepisaną wojnę zresztą, bo to jest tak, że jak w 90-tych latach za pierwszej Solidarności tutaj wielka, kilkumilionowa emigracja poszła z Polski, ludzie poszli lepszego życia szukać, to już widzą, na czym to polega, to lepsze życie i są gotowi wracać do Polski. I my musimy teraz stworzyć takie warunki, żeby tych kilka milionów ludzi wróciło do Polski, tak żeby naród polski w Polsce wynosił 40 milionów, a nie 30 parę milionów. To jest gigantyczne przedsięwzięcie. My tutaj mówimy o uchodźcach z zagranicy, to tam, to ludzie chcą wracać. Ja znam kilku takich ludzi, którzy wracają i nie potrzebują oni tutaj jakiejś łaski, bo po to tam pojechali, żeby się dorobić.
0: I mniej natomiast bezpiecznie będą się tam czuli, tym chętniej będą wracać tu, jeśli tu będą się czuli bezpiecznie.
1: To nie jest zasługa ani nasza, ani nic, tylko to jest zasługa Anglików, Holendrów, Niemców, że tam jest coraz trudniej się żyje.
0: Ludzie boją się na przykład do centrów miast wieczorami wychodzić. I to nie jest jakaś przesada czy fantazja, tylko tak jest. Znam Irlandczyka, który tu przyjechał akurat do Łomży robić interesy z jedną z firm meblarskich i on przeszedł do parku po południu w Łomży, zobaczył starszych ludzi siedzących na ławeczkach, rodziny z dziećmi, z pieskami i on był w szoku. Mówi, chyba na emeryturę tu przyjadę.
1: Szok,
0: bo on mówi, my do centrum naszego miasta no nie możemy popołudniami, wieczorami wychodzić, bo się po prostu obawiamy o bezpieczeństwo.
1: Ale to czy oni są normalni, że sobie taką rzeczywistość zbudowali? Co to tu chodzi w ogóle? To jest wilczy pęd jakiś? W tych dobrych intencjach gdzieś się zagubili?
0: Ja myślę, że to się dzieje krok po kroku i nagle się ludzie budzą i widzą, że ich miasta, ich państwa wyglądają już zupełnie inaczej.
1: W ogóle się nie interesują polityką. W ogóle się nie interesują. Oni chodzą do pracy, idą, robią zakupy, idą do domu i po 10 latach wychodzą z domu, patrzą, a tutaj białych nie ma. To tak to wygląda. I niestety muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą imigrację, która przychodzi, to jest kulturowo obca nam w ogóle imigracja. I to nie chodzi o to, że oni chcą być nami, tylko oni z nas chcą zrobić takich jak oni. Więc współczuję krajom zachodnim. Ja uważam, że krew się poleje, to nie ma dyskusji.
0: Na zachodzie Europy, tak? Uważa pan, że...
1: Tak, krew się poleje. Niemcy są bardzo agresywni, Francuzi są bardzo agresywni. Szczególnie służby, policja i tak dalej, i tak dalej. Tam wcześniej czy później krew się poleje. Już Francuzi wprowadzili dekret, w którym jeżeli popełni przestępstwo imigrant, to cała rodzina jest deportowana. I ja uważam, że to jest słuszne.
0: To Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj swoją propozycję odnośnie migracji, gdzie ma być jakiś specjalny portal. Każdy imigrant ma mieć wszystkie dane wpisywane w razie jakichś czy przekroczeń, czasu przebywania, czy jakiegoś przestępstwa. Ma to być wysłane do służb i deportacja. To dobry kierunek?
1: Ja tylko będę tam starał się, to jest bardzo dobry kierunek, dlatego że my nic nie wiemy na temat tego, kto u nas jest, bo coraz częściej słyszymy, że jakiś agent, teraz w Niemczech jakiś wyrok zapadł na Ukraińca, który był agentem rosyjskim. U nas ja nie słyszałem o agentach ukraińskich, tylko o samych Ukraińcach, którzy są agentami rosyjskimi. Więc dobrze by było, żeby jakaś baza danych była, bo chcę powiedzieć, że pomiędzy Rosją a Polską jeżdżą sobie autobusy z Królewca, jeżdżą sobie, proszę Państwa, autobusy na Białoruś, na Donbas. Wyobraźcie sobie Państwo, że w strefie okupacyjnej zajętej przez Rosjan jeździ stamtąd autobus do Warszawy.
0: Mm-hmm. No właśnie. I kto takim autobusem przejeżdża?
1: No. I sprawdzają tam paszporty, potem się okazuje, że w walizce ma 17 paszportów, jest w tym porządku i zamiast go zatrzymać, bo ktoś tu przyjechał, no to oni go wypuszczają, czyli z autobusu wysiada i wraca do siebie. I pytam się, to normalne wszystko jest? My żyjemy w państwie kartonowym, po prostu kartonowym. To są wszystko fasady. Tusk buduje fasadę rządu. Zadłuża nas na potęgę, bawi się w żołnierza, nigdy nim nie był i proszę Państwa, buduje fasady. To jest zawsze tak, jak człowiek dwóch tygodni nie przepracuje, tylko wszystko mu spada z nieba. Więc ci ludzie oderwani od rzeczywistości budują takie rzeczywistości, które w istocie prowadzą do tego, że tą rzeczywistością zderzamy się, tak jak się kraje zachodnie zderzyły teraz. Willkommen, a potem raczej się kto w Boga wierzy. No.
0: A skoro mówimy o miejscach kontrolowanych przez Rosjan, to zapytam pana o Marcina Romanowskiego, ponieważ Donald Tusk wczoraj przekazał, że na 99% przebywa on w Naddniestrzu, że tak mu przekazały służby państw, z którymi Polska współpracuje. Jak pan odbiera to ukrywanie się Marcina Romanowskiego? Bo w areszcie, już pomijam Naddniestrze, chociaż o to też chciałabym pana zapytać, ale w areszcie siedziały dwie kobiety, matki, urzędniczki i ksiądz. A Marcin Romanowski się ukrywa. Jak to wygląda dla obozu prawicy?
1: To chodzi o areszty wydobywcze. To jest niedozwolone. Przypomnę tylko, że i ksiądz, i obie panie były poddawane torturom według Rzecznika Praw Obywatelskich. I tutaj tylko dopowiem wszystkim, którzy nas słuchają, proszę państwa, że ten Fundusz Sprawiedliwości, który funkcjonuje dalej i zaopatruje niektórych posłów, na przykład lewicy, w milionowe dotacje, to ten fundusz, proszę państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości powierzyło jednej z agencji. I ta agencja już nie wiedziała, co zrobić. Kolosalne pieniądze dostali na to, żeby operować tym funduszem. Ta agencja nie wiedziała, co zrobić, to zwróciła się do tych pań, które przesiedziały tyle miesięcy w areszcie, żeby poprowadziły ten fundusz, bo tego nikt lepiej jak one nie zrobią. Więc nikt lepiej nie zrobi. Więc powiem państwu, że naprawdę to jest dom wariatów. My żyjemy w domu wariatów. No. I oczywiście honorem się ująsły i powiedziały, że z wami w jakiejkolwiek konfiguracji współpracować nie będziemy. I tyle. I bardzo dobrze. Ale mamy takie państwo. No.
0: Ale co z tym Romanowskim? Co z tym Romanowskim w Naddniestrzu?
1: Nie, tam pani Aniu.
0: Nie wierzy pan w to, że on tam jest?
1: Ja nie wierzę Tuskowi, bo to jest konfabulant. On po prostu nie wie, a mówi. I on nadaje, przepraszam, najlepszym dowodem tego był Murański. Pamięta pani?
0: Tak, pamiętam, jasne.
1: Znany prawie aktor i tak dalej. Po czym Murański wychodzi i mówi, że Tusk go oszukał w ogóle. Że jemu chodziło o to, że on popiera Konfederację.
0: Nie no, to była kompromitacja Donalda Tuska z tym Murańskim, ale dlaczego Marcin Romanowski, ja nie mówię, że już, że on ma zdradzać miejsce, gdzie przebywa, skoro nie chce tego robić, ale dlaczego nie zaprzeczy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to Naddniestrze, bo to wygląda bardzo źle. Naddniestrze to jest ta samotność.

0: No i on by był bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o to. A Tusk wychodzi następnego dnia i mówi, no 99%, 1% sobie zostawiam, bo wiecie, różnie może być. No,
1: to a pan wie, gdzie on jest? Pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: No skąd ja to mogę wiedzieć?
1: Nie wiem. Myślałem, że może jakieś plotki krążą.
0: Ja bym się nie zdziwił, jakbym w Warszawie był. Przecież oni nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą.
1: To by był sensacyjny, to by był sensacyjny scenariusz, rzeczywiście.
0: No, Tusk wyjdź na balkon, to ci pomacham, no. To jest, proszę państwa, to jest tak, że najciemniej jest pod latarnią. Natomiast prawda jest taka, że oni nie wiedzą, gdzie jest Romanowski. Oni w tej chwili wykorzystują to politycznie. I tyle. Czy ktoś wie, gdzie jest Romanowski? No nie wie, natomiast wiedzą, skąd on list wysłał. Bo jest pieczątka na kopercie, no, na litość boską, no.
1: To kompromitacja polskich służb, pana zdaniem? Ta
0: no niestety,
1: sprawa?
0: Ale się kompromitują cały czas. Oni najbardziej są silni wtedy, kiedy trzeba babcię zgarnąć 60-letnią, która na obciaka brzydko powiedziała. Jakie tam brzydko, ledwo brzydko powiedziała. To oni wtedy wiedzą, tak? To oni wtedy wiedzą. Natomiast, bo podpisała się, bo wszystko było wiadomo i tak dalej. Natomiast jak chodzi już o operacyjne sprawy, to nasze służby są, wydaje się jednak, w defensywie i to bardzo głębokie. Ja nie wiem, czy jest drugi kraj w Europie taki, gdzie służby krajów zachodnich, mówię o Niemcach, mówię o Holendrach, o Duńczykach, kasają po Polsce i robią co chcą. Mało tego, nasze służby w ogóle tego nie kontrolują.
1: Zapytałam pana o Macieja Berka i żeśmy już porozmawiali o sytuacji w Europie Zachodniej, o Marcinie Romanowskim i o wszystkim
0: innym. O Berku będziemy rozmawiać, no.
1: Ale, bo to jest ciekawe też z tego względu, że chociażby Anna Maria Żukowska z Lewicy mówi, że to jest chęć pokazania, kto tu rządzi i kto bierze za mordę ugrupowanie koalicyjne. Chciałam pana zapytać, czy położą uszy po sobie, jak przyjdzie co do czego, czy ktoś no tutaj się... Bo pan, wiem, też taki mówił o takim scenariuszu, że być może to mogłoby doprowadzić do wcześniejszych wyborów, bo byłby to argument dla Donalda Tuska, że nie da się rządzić, bo nie ma tutaj zgody koalicyjnej.
0: Taki argument będzie. Oni powiedzą, że oni sobie nie wyobrażają takiej sytuacji, żeby... Bo tam rzecz polega na tym, że w ogóle ten Berek nie jest lubiany zbytnio przez nich. To znaczy on występował, znaczy on dawał luksus Tuskowi mieszkania na Parkowej i nie zajmowania się niczym. I ten cały Berek wszędzie zaglądał i wszędzie, że tak powiem, knuł. W związku z tym on nie był lubiany, po prostu on był traktowany jako taki załóżnik Donalda Tuska. I teraz on go do Trybunału Konstytucyjnego wpycha, żeby mieć Trybunał Konstytucyjny dla siebie. Dla siebie, nie dla koalicji. I koalicja będzie się tu burzyła, natomiast tam będzie argument od razu z mety. No dobrze, no to wcześniejsze wybory. No i to nie jest głupie, dlatego że Donald Tusk wie, że nie ma kadr. Od początku to mówię, pani Aniu, pani programatorze, że nie ma, ma krótką ławkę, bardzo krótką ławkę, albo w ogóle jej nawet nie ma. Bo jeżeli ściąga się takiego Kierwińskiego z Parlamentu Europejskiego, żeby zarządzał finansami dla powodzian i widzimy, jaki jest tego efekt, jeżeli to jest tak, że on dostaje Departament Służb w ręce swoje i widzimy, jak to wszystko działa, no to proszę państwa, Donald Tusk, jeżeli teraz nie ogłosi wyborów, to on po prostu zginie politycznie. I myślę, że przejmiemy ten elektorat w dużej części zawiedziony, który jednak gdzieś tam w sercu tą Polskę posiada. I ten spadek będzie znaczący, bo trend, i Donald Tusk doskonale o tym wie, trend jest prawicowy, nie lewicowy, mówienia prawdy. I tutaj się Tusk gubi, bo jego żywiołem, jego krwią jest kłamstwo. Więc
1: ale jego nadzieją
0: mówiąc,
1: jest rozdrobniona prawica, która się kłóci, gdzie liderzy tak mają wielkie ego. Myśli pan, że dojdzie do jakiejś współpracy
0: ale ja życzę,
1: partii prawicowej?
0: Życzę, a co? A Tusk to nie ma ego, a Czarzasty to nie ma swojego ego. Jest nadymany jak ta żaba o poranku. Więc wszyscy mają ego.
1: No właśnie, nie wszyscy mają ego, ale ego. Politycy na prawicy mają takie ego, że nie chcą współpracować.
0: Pani Aniu, jakby pani była z Platformy Obywatelskiej, to w byle mieście

0: zatrudniłaby się pani na przykład w wodociągach i zarabiała 50 tysięcy miesięcznie netto. Więc to tylko wystarczy być w Platformie Obywatelskiej. Więc to ich łączy. Tylko i wyłącznie to ich łączy. Ta pani od zdrowia, nie mogę zapamiętać.
1: Sobierańska Grenda, pani minister, tak?
0: Brawo, gratuluję pamięci. Ale ja za to pamiętam, co było na śniadanie w przedszkolu. I teraz jest tak. Ona w zeszłym roku dostała prawie 600 tysięcy złotych od Donalda Tuska za to, że została ministrem i odszkodowanie jeszcze jej wypłacili, zrezygnowała w szpitalu ze stanowiska. No to my mówimy o pieniądzach, o których no ciężko się nawet mówi, a oni na co dzień grabią Polskę jak tylko mogą. To są te żelazne grabie Donalda Tuska. On mówi, że on wypala żelazem, co, kogo, gdzie.
1: To kiedy te spadki sondażowe zobaczymy? Bo teraz jeszcze wakacje, ludzie trochę żyją innymi różnymi tematami. Kiedy? Późną jesienią, listopad, grudzień?
0: Myślę, że Donald Tusk nie będzie chciał dopuścić do tego i być może pretekstem właśnie będzie to, że skoro nie chcecie posłuchać mnie, no to ja się nie nadaję na premiera, a więc proszę bardzo, rząd do dymisji i wcześniejsze wybory, bo przecież bez Platformy nie powołają drugiego rządu.
1: Ale mówi się też, że znów do Brukseli się uda Donald Tusk. Dzisiaj też o takim scenariuszu można przeczytać. Na szefa Partii Ludowej, znów europejskiej.
0: Nie chcę żartować, ale ten pomysł z budowaniem statku kosmicznego dla niego jest bardzo korzystny w przyszłości.
1: Kropkę stawiamy tu. Poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Był gościem poranka 7:09. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 7:09.
3: Wszystkie rozmowy Anny Czytowskiej przeprowadzone w ramach dzisiejszego poranka 7:09 są na portalu 7:09.pl. Tu już prawie 18:00, a więc za krótką chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stępnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień. Radio Nadzieja,

i naszego skupienia. Żyłeś przemoc śmierci, przyjmując ludzką słabość, co zadałeś szatanowi. Własną śmierć pokonałeś, śmierć przez niego zgotowaną. Przez

0: Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Wieczór powoli spowija ziemię. Tam gromadzimy się na Eucharystii, w której dzisiaj mamy okazję zobaczyć kilka ekspresji liturgicznych. Rozpoczęliśmy od śpiewu hymnu od Znieszporów Żałobnych, ponieważ dzisiaj w czasie liturgii na początku śpiewamy psalmy żałobne w intencji Gerarda Littera. O to nas proszono. I także modlimy się o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Katarzyny w dniu urodzin. Polecamy też zmarłych Halinę Jastrzębską, Janinę Gołębieską, przy Gregoriańskich. Jeszcze jedna ekspresja to rocznica ślubu Sylwii i Roberta, 26. Pan Bóg zbiera wszystko i wszystkie te intencje składamy na Jego ołtarzu. Teraz usiądźmy, a my z księdzem Stanisławem odśpiewamy psalmy z Znieszporów Żałobnych.

0: Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, taki Syn ożywia wszystkich, których zechce. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem.
1: Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się podobnym do ludzi.
0: A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie.
1: I stał się posłusznym.

Boże, dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela. Prorokuj i powiedz im pasterzom. Tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełno, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie, i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Na moje życie, mówi Pan Bóg, ponieważ owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali moich owiec, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one służyły im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Oto Słowo Boże. Amen.

0: Pan z wami,
1: z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara na dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Przyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około godziny 11 i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosimy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czyń ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź to twoje i odejdź. Chcę też i tym ostatnim dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to z wzrokiem patrzy, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Chryste.
0: Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to z wymokiem patrzysz, że jestem dobry? Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy radni słuchacze, wiemy, że jedna z głównych prawd wiary głosi: Bóg jest sprawiedliwy, za dobre wynagradza, a za złe karze. Ale też, kochani, prawdą jest, że jest Bóg miłosierny. O tym mówi dzisiaj Syn Boży, Jezus Chrystus. Pan Jezus przed na ziemię, by nas pouczyć o swoim Ojcu, jak dobry i miłosierny jest Bóg. Popatrzcie, kochani, ten urywek Ewangelii dzisiejszej mówi jasno, że Bóg inaczej myśli niż my. My często myślimy po ludzku, a Pan Bóg jest miłosierny, kocha każdego człowieka. Nawet tego, który nawraca się przed śmiercią. Mamy przykład chociażby z tym człowiekiem, który razem z Panem Jezusem był na krzyżu. Dobry Łotr. W ostatniej chwili nawrócił się. I Pan Jezus właśnie powiedział mu: idź ze mną, będziesz w raju. Kochani, czy my możemy być zazdrośni, że Pan Bóg jest miłosierny? Czy na to z wokiem patrzysz, że jestem dobry? Chcę nam uczyć się od Pana Boga i starać się też pogłębiać swoje miłosierdzie. Zastanówmy się teraz, jak wygląda u nas miłosierdzie wobec bliźniego. Czy my naprawdę tylko byśmy chcieli sprawiedliwości? Nie, od Pana Boga pragniemy także miłosierdzia. A zatem starajmy się im sami być miłosierni. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, pokornego serca, mówi Pan Jezus. Starajmy się, kochani, być świętymi, tak jak sam Bóg jest święty i miłosierny. Amen.
1: Pokrzepieni Słowem Bożym, teraz przedstawmy Jezusowi nasze prośby i błagania.
2: Módlmy się za tych, którzy należą do Kościoła, aby kierowali się Jego nauką o sprawiedliwości społecznej. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za naszą ojczyznę, aby Bóg od wszelkich nieszczęść zachować raczył. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za szukających prawdy, aby Bóg błogosławił ich wysiłkom. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do chwały nieba. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas samych, aby nasza wiara przejawiała się w czynach. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas. Także Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Katarzyny w dniu urodzin. Ciebie prosimy. Dla Sylwii i Roberta w rocznicę małżeństwa. Ciebie prosimy. Dla zmarłych o życie wieczne, dla Haliny Jastrzębskiej, Janiny Gołębiewskiej i Gerarda Dittera. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy i umocnij nas w dziele głoszenia Ewangelii, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Ilişkilerinden bayım kurulmasına geçecek. Kulübü efendisi ben ödüm ya. Ortaşık nasıl kral.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie, daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieku.
2: Amen.
1: Pan z wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój Majestat wybrałeś zastępy aniołów, którzy zawsze radują Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty,
2: Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa
1: i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: tajemnica wiary.
1: Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróć.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogucze Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Siostrą Faustyną, Świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twego Syna Jezusa Chrystusa.

0: pouczeń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego chwale w niebie, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Kończymy Eucharystię, składamy gratulacje Pani Kasi, tam obecnej ze swoją rodziną, w dniu urodzin, oraz Sylwii i Robertowi Reczkom, 26. rocznica małżeństwa, także gratulujemy. Idźmy więc i głośmy chwałę Pana, niech nam Pan błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro o godzinie 6.30 planujemy przenieść się do kościoła pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. I właśnie o poranku, tak jak mówię, o 6.30 transmitować Eucharystię. Tymczasem przypomnijmy, że przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski oraz obchody 70. rocznicy ślubów jasnogórskich, ślubów narodu polskiego, to główne tematy najbliższych spotkań biskupów na Jasnej Górze 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się spotkanie Rady Stałej Księży Biskupów. O szczegółach sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Marek Marczak.
1: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat. Dzień później, 26 sierpnia, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
0: Tegoroczne obchody połączone będą z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński podczas internowania w Komańczy. Sylwia Wiśniewska, cała ty, nieco ponad kwadrans dzieli nas od 19.00.

0: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart,

0: Tak brzmi duet, Ania Dąbrowska, Michał Bajor. Nie ma pomyłek, 9 minut do 19 brakuje. Teraz wybiegamy na piłkarskie murawy, boisko typu Orlik przy szkole podstawowej numer 1 w Łomży. Jest już dostępne, niczym na najsłynniejszych stadionach świata. To też doszło do meczu otwarcia. Z prawdziwego zdarzenia pracownicy Urzędu Miejskiego zmierzyli się z drużyną okolicznej młodzieży, która na co dzień grywa na tym obiekcie. W ekipie ratusza zagrał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który cieszył się, że w młodym pokoleniu znajdują się ci, którzy chcą spędzać czas aktywnie. Posłuchajmy.
1: A cieszy też fakt, że młodzież chce z nami, z urzędem miasta rywalizować. Taka inicjatywa ze strony młodych piłkarzy.

0: dalej ze starego rynku i tak dalej. Te boisko jest bardzo dobre, jest nowe, są fajne warunki. Bramki nowe, dużo osób się zawsze tutaj spotyka i fajnie jest tutaj pograć. Lubię grać w piłkę, nie za bardzo się przygotowaliśmy, ale mamy w sobie ducha walki i wierzę, że damy radę wygrać.
1: Liczymy na zwycięstwo, mamy nadzieję, że pokonamy drużynę prezydenta, choć może nie będzie łatwo.
2: Liczymy na dobrą grę.
3: Na zwycięstwo, dobrą zabawę.
4: A obawiacie się trochę przeciwników?
2: Nie, liczymy na zwycięstwo i się nie obawiam niczego.
5: Ostatecznie jednak to doświadczenie zawodników Urzędu Miejskiego wzięło górę, ekipa ratusza zwyciężyła. 8-4 na antenie radia Nadzieja. Ed Sheeran, A Little More.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52.

0: 10 lat wspólnych działań, wsparcia i budowania relacji. Stowarzyszenie Czas Rozwoju działające w Łomży świętowało dziś jubileusz swojej działalności. Spotkanie odbyło się w ogrodzie klasztoru braci kapucynów, a jego głównym punktem był plener malarski. Nie zabrakło wspomnień, tortu i okazji do podsumowania minionej dekady. 10 lat stowarzyszenia to czas intensywnej pracy, rozwoju i wielu inicjatyw, podkreśla prezes Stowarzyszenia Czas Rozwoju Joanna Brzezińska.
1: Tyle rzeczy zostało zrobionych, tyle projektów, tylu ludzi przyszło, tylu ludziom żeśmy pomogli postawić ich na nogi, uruchomić do tego, żeby podjęli pracę, żeby zadbali o siebie, żeby nie zostawali w domu, więc dużo rzeczy się działo. Stowarzyszenie Czas Rozwoju zajmuje się z jednej strony aktywizacją osób niepełnosprawnych, z drugiej strony integracją, czyli chcemy też połączyć te osoby ze społeczeństwem, żeby mogli powrócić do niego, żeby mogli brać czynny udział w życiu społecznym.
0: Jak mówi Magdalena Dobrzańska, wolontariusz, zdobyte doświadczenie daje wiele, nie tylko podopiecznym, ale także osobom, które poświęcają im swój czas.
2: Że stowarzyszenie powstało po to, żeby integrować ludzi. I to jest właśnie moja praca, że ja integruję, próbuję ludzi trochę wyciągnąć, pokazać im coś nowego, może coś zorganizować. Wolontariusz tak naprawdę jest od tego, żeby pokazać tym ludziom trochę inną perspektywę, żeby po prostu być przy tych osobach, spędzać z nimi czas, czymś zainteresować. To bardziej chodzi o to, żeby po prostu spędzać z nimi czas.
0: Stowarzyszenie to przede wszystkim ludzie i rodziny, które przez lata znalazły tu wsparcie, zrozumienie i przestrzeń do wspólnego działania, mówią rodzice podopiecznych.
3: Jesteśmy jakby na bieżąco informowani o wszystkich wydarzeniach, tak? Jesteśmy zapraszani na jakiekolwiek uroczystości, wspólne wyjścia, wyjazdy. Nasze dzieciaki są cudownie zaopiekowane. My po prostu wszystko wiemy, co tu się dzieje. I to nas tak buduje i wzmacnia i daje nam takie poczucie sprawczości też.
4: My jesteśmy bardzo zadowoleni, nie że tam coś się może stać, czy coś nie. Jesteśmy naprawdę w pełni zaufani.
3: Takiego wewnętrznego spokoju. Nic im tu się nie stanie, a wręcz przeciwnie. Wrócą do domu zadowolone, pełne energii, opowiadają o tym, co się działo.
0: To miejsce pełne dobrej atmosfery i wspólnych zajęć, mówi jedna z podopiecznych, Kinga Łebkowska. Posłuchajmy.
5: Czuję się bardzo przyjaźnie. Mam tutaj dużo przyjaciół. Czuję się bezpiecznie wśród wszystkich uczestników. Bardzo miło mi tutaj i lubię bardzo przychodzić do stowarzyszenia. Była inicjatywa mojej mamy, ale bardzo dobrze się udało, bo od tego wszystko się zaczęło, że poznałam nowych ludzi i tak jak powiedziałam, bardzo lubię tu przychodzić.
0: Po części artystycznej spotkanie zakończyło się integracją przy grillu. Kings of Leon już teraz, a później sięgamy na półkę z polską muzyką. Najpierw Kasia Wilki-Mezo, a następnie Anna Brzeska i Michał Kaczmarek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Kasia Wilk, Mezzo, ważne. 19.11 i ten środowy, już trzeba mówić, wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. W Łomży miejsca ukrycia mogą pomieścić około 400 osób. Pod tym kątem sprawdzone przez służby i wytypowane zostały dwa budynki należące do miasta. Bursa szkolna numer D2 i szkoła podstawowa numer 7. Oraz jeden budynek prywatny położony przy ulicy Zawadzkiej 4. Samorząd jednak, biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje program ochrony ludności, obrony cywilnej, planuje utworzenie miejsc schronienia na łącznie około 2-3 tysiące miejsc, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
1: Cały ten proces tworzenia miejsc schronienia jest procesem długofalowym. Będziemy oczywiście dążyli do tego, żeby planując, projektując kolejne inwestycje, brać pod uwagę również możliwości utworzenia takich miejsc doraźnego schronienia. To na pewno będzie też oddziaływało na inwestycje prywatne, takie na przykład jak związane z budową nowych bloków mieszkalnych, po to, aby te miejsca poniżej poziomu zero były dostosowane jako takie miejsca schronienia.
0: Między innymi w tym roku podpisano umowę na realizację budowy schronów pod piwnicą nowej hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4.
1: Który będzie mógł pomieścić do 1000 osób. Złożyliśmy również wnioski o dofinansowania dokumentacji projektowych, w ramach których planujemy przygotowanie inwestycji pod wykonanie Centrum Dydaktyczno-Badawczego na Grabówce przy ulicy Nowogrodzkiej, w którym właśnie również miałoby powstać podpiwniczenie z przeznaczeniem na miejsce schronienia. Dodatkowo w ubiegłym roku zakupiliśmy działki przy ulicy Geodetów, na których ma powstać budynek magazynowy z podpiwniczeniem, również z miejscem ukrycia dla ludności.
0: Liczba 400 miejsc nie dotyczy miejsc doraźnego schronienia, które wytypowała Straż Pożarna podczas inwentaryzacji. Anna Brzeska, Michał Kaczmarek, posłuchajmy.

0: pod hasłem Act for Humanity, czyli działaj na rzecz ludzkości. Obchodzony jest dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ma zwracać uwagę na los cywilów i pracowników humanitarnych w strefach konfliktu. Liczby za 2025 rok są tragiczne. Cywile ginęli w nim co 14 minut, mówił Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej.
1: Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych. Nasza pomoc pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria, są od siebie bardzo różne. W Syrii na przykład mówimy o kraju, który dochodzi do siebie po wieloletnim konflikcie zbrojnym, ale dopóki nie stanie na nogi, to wciąż jest pomoc humanitarna. Podobnie jest w strefie Gazy, gdzie oficjalnie mamy zawieszenie broni. One są oczywiście w dużej mierze nieprzestrzegane, ale wciąż tam jest potrzebna.
0: Programy pomocowe ONZ planują dotrzeć z celowaną pomocą do 135 milionów najbardziej zagrożonych osób. Raporty Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej podkreślają, że 4 na 5 ofiar cywilnych w konflikcie ginie w państwach objętych oficjalnymi planami humanitarnymi, a niemal co piąte dziecko na świecie żyje w strefie konfliktu lub z niej uciekło. To jest Radio Nadzieja w środowy wieczór, 21 minut po 19:00.

0: Kasia Kowalska, Sanach, 27 minut po 19. Na antenie Radia Nadzieja, teraz o otwartym niedawno moście w Milewie. To nie jedyna tego typu inwestycja, jaką realizuje bądź chce zrealizować powiat łomżyński. Możliwe, że w niedługim czasie uda się rozpocząć pracę na trzech kolejnych przeprawach mostowych, na których poprawę czekają mieszkańcy, zwłaszcza rolnicy. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił na naszej antenie, że niebawem oficjalnie zostanie otwarty most w Podosiu. Posłuchajmy.
1: Jedna przeprawa w miejscowości Podosie, na terenie gminy Miastkowo. Tam musieliśmy zamknąć niestety obiekt mostowy, dlatego że w wyniku tego, że przejechał jakiś pojazd o dużej masie, on uległ uszkodzeniu i nie było innego wyjścia jak zamknięcie tego. Zostały zorganizowane objazdy, które są dość długie, bo około 6 kilometrów, ale ten most też już został wybudowany. Czekamy w tej chwili na pozwolenie na użytkowanie, no i też pewnie w sposób taki uroczysty, oficjalny zechcemy ten most otworzyć, przekazać do użytkowania.
0: To jeszcze nie koniec planowanych inwestycji powiatu łomżyńskiego na mosty. Pomoc w tym mają pieniądze uzyskane z rządowej subwencji.
1: Trzy obiekty mostowe, takie mniejsze. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej. Na dwa za chwilę będą pozwolenia na budowę. Na trzecie jeszcze ta dokumentacja jest w trakcie opracowania. Są to obiekty na terenie też gminy Miastkowo, gminy Śniadowo i gminy Piątnica w Czarnocinie. Przygotowujemy się do tego. Mam taką propozycję do radnych powiatu łomżyńskiego, aby środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w ramach subwencji, o którą zabiegaliśmy, tam 1 600 000, przeznaczyć właśnie na przebudowę tych małych obiektów mostowych.
0: Pod koniec lipca otwarty został most nad rzeką Gać w Milewie. Łącznie pod kontrolą Zarządu Dróg Powiatowych znajduje się 40 przepraw zlokalizowanych w 9 gminach wchodzących w skład powiatu łomżyńskiego.

0: Piosenka Asia Kowalska w Radiu Nadzieja. 19:38. Teraz nie będziemy wybiegać na piłkarską murawę czy siatkarski parkiet, ale wsiądziemy sobie do kajaka. Tylko niech Państwo zbyt się nie wiercą, żeby się kajak nie rozkołysał. No ale żarty na bok, poznańskie jezioro Malta będzie wkrótce miejscem rywalizacji najlepszych zawodniczek i zawodników specjalizujących się w kajakowym sprincie. Od 26 do 30 sierpnia odbędą się tam Mistrzostwa Świata. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz informuje, że przygotowania idą pełną parą. Posłuchajmy.
1: Praca zawsze jest do samego końca. No tutaj idziemy wszystko zgodnie z planem, dopinamy tematy do końca. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, bo to znaczy, mogą być jakieś nieprzewidziane sytuacje, ale na dzień dzisiejszy wszystko idzie zgodnie z planem, także tutaj no, nie przewidujemy żadnych trudności. Zresztą Poznań i ludzie, którzy pracują, komitet organizacyjny i wszyscy ludzie, którzy pracują tam przy tych mistrzostwach świata, już wielokrotnie dowodzili, że robią zawody na najwyższym poziomie światowym, bo i wiele pucharów świata, mistrzostw świata Europy, juniorów, różnych takich, także tutaj no, myślę, że wszystko będzie okej. Okay.
0: Przed rokiem z imprezy tej rangi Polacy przywieźli z Mediolanu 3 medale w sezonie 2026. W Portugalii wywalczyli aż 7 krążków Mistrzostw Europy. Grzegorz Kotowicz liczy na kontynuację tej dobrej pasy również przed własną publicznością.
1: Taką najmocniejszą grupą to jest grupa kobiet, kajakarek, no, ale tak jak rozmawiałem z trenerami, patrzyłem na wyniki, jakie osiągają, to większość osad to powinny gdzieś kręcić się koło finałów, a może nawet zdobywać medale. Ale takim najsilniejszym punktem to na pewno grupa kobiet. Wszyscy tak widzę, że kanadyjkarze też ładnie jeżdżą, kajakarze też tam całkiem przyzwoicie. No, tutaj też często predyspozycja dnia, warunki, jakie będą na to, że niektórzy wolą pływać z wiatrem, drodzy pod wiatr, także no to też jest decydujące. No tam myślę, że możemy się kręcić w grupie męskiej czy kanadyjkarzy blisko medali. Grupa kobiet, no to liczymy mocno na medale.
0: No więc od 26 do 30 sierpnia Mistrzostwa Świata. Poznańskie Jezioro Malta będzie miejscem rywalizacji z kajaka. Znów przesiadamy się do łodzi, którą nazywa się Radio Nadzieja. Płyniemy dalej. Janusz Radek już teraz. Spoglądam na zegar. Prawie 41 minut po 19:00.

Teddy Swims, to jest Radio Nadzieja w środę. 11 niespełna minut do 20 brakuje. Izraelska armia po raz pierwszy od początku wojny w Gazie opublikowała wyniki dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń prawa wojennego. Raport obejmuje ponad 150 spraw, w tym śmierć polskiego pracownika World Central Kitchen Damiana Sobola w kwietniu 2024 roku. W izraelskim ataku zginęło 7 pracowników tej organizacji. W sprawie organizacji Armia Izraela przyznała, że żołnierze błędnie rozpoznali pracowników World Central Kitchen jako członków Hamasu. Według raportu żołnierze najpierw pomylili uzbrojonych ochroniarzy organizacji humanitarnej z bojownikami Hamasu, a później także tych nieuzbrojonych wzięli za bojowników. Armia podtrzymała wcześniejszą decyzję, że choć doszło do poważnych błędów, nie były one przestępstwem. Wobec odpowiedzialnych osób zastosowano kary dyscyplinarne. Raport odnosi się też do głośnej śmierci palestyńskiej dziewczynki Hind Raya, która przeżyła izraelski atak i telefonicznie błagała o pomoc. Nagranie tej rozmowy obiegło świat. Później zginęła wraz z rodziną i ratownikami, którzy ruszyli jej na pomoc. W tej sprawie wszczęto dochodzenie karne. Raport obejmuje też śmierć 15 palestyńskich ratowników w Rafach oraz 2 przypadki śmierci pracowników Lekarzy Bez Granic. W jednej z tych spraw wszczęto postępowanie dyscyplinarne, drugą zamknięto. Według dziennika Jerusalem Post 5 opisanych spraw to pierwszy etap opublikowania wyników ponad 150 dochodzeń izraelskiej armii.

0: 250 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego trafi do Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Środki z dotacji mają wspomóc trzecioligową drużynę seniorów, ale także młodych piłkarzy z klubowej akademii, którzy występują w zespole rezerw. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślił, że to nie jedyna pomoc klubowi, udzielona klubowi ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
1: ŁKS Łomża w tej edycji otrzymał 250 tysięcy złotych. W tej chwili działacze złożyli też wniosek promocyjny do Urzędu Marszałkowskiego o wartości 50 tysięcy. W ten sposób na koszulkach piłkarzy ŁKS-u pojawi się logo województwa podlaskiego. Jeśli dodamy jeszcze do tego 40 tysięcy, które przekazaliśmy Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu na działania promocyjne związane ze stuleciem klubu, to w sumie w tym roku przeznaczyliśmy na ŁKS Łomża 340 tysięcy.
0: Prezes ŁKS-u Tomasz Bałdyga dziękował zarządowi województwa za wsparcie klubu i mówił, na co zostaną przeznaczone pieniądze.
2: Od wielu lat współpracujemy z województwem podlaskim. Dziękujemy za tą współpracę. Dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie tego konkursu. Zgodnie z tym, jak są rozpisane konkursy, są to na dwa zespoły seniorskie, chociaż drugi zespół jest zespołem naszej akademii, więc tak naprawdę przede wszystkim na funkcjonowanie całego klubu, na rozwój trenerów. I tutaj to jest bardzo istotne dla klubu, że dzięki takiemu wsparciu możemy stać stabilnie i się dalej rozwijać.
0: Łomżyński Klub Sportowy prowadzi obecnie dwie seniorskie drużyny. Pierwsza występuje w trzeciej lidze, natomiast rezerwy

Po niedawnym wywalczeniu awansu grają o jeden szczebel niżej. Chwila muzyki, Maroon 5, za chwilę katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Nie trzeba jechać do Hiszpanii, by wyruszyć na Camino. Drogę Świętego Jakuba można przejść także przez Podlasie. To propozycja zarówno dla pielgrzymów, jak i osób, które chcą połączyć wędrówkę z modlitwą, wyciszeniem czy poznawaniem wyjątkowych miejsc regionu. Łomżyńska Droga Jakubowa z Drozdowa do Jedwabnego liczy około 20 km. Łączy ona kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie z kościołem w Jedwabnem. Do wyruszenia na podlaski odcinek Drogi Świętego Jakuba zachęca ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
2: Zaprosić ludzi, aby w najbliższych miesiącach przeszli sami jeszcze, albo po dwoje, po troje ten szlak. Paszporty pielgrzyma i one są do odbioru, są specjalne pieczątki w Drozdowie i w Jedwabnym. Trasa jest tak samo dobrze oznakowana, jak na samym Camino portugalskim czy hiszpańskim.
3: Czyli taki paszport pielgrzyma można
2: wziąć z Drozdowa, czy Zielonego i otrzymać trzy pieczątki. Drozdowo i Jedwabne, bo te dwa kościoły noszą imię Świętego Jakuba. Natomiast dwie pieczątki na razie, Drozdowo i Jedwabne, i pracujemy nad trzecią pieczątką, którą będzie można uzyskać w Olszynach.
1: Natomiast podlaska Droga Świętego Jakuba ma około 441 km długości.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji, zaplanowaną na koniec września. Na spotkanie z papieżem Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat.
4: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji wypełnione po brzegi Pola Elizejskiej. Wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty na Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył na Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski oraz obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego to główne tematy najbliższych spotkań biskupów na Jasnej Górze. 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się spotkanie Rady Stałej Biskupów. O szczegółach mówi sekretarz generalny KEP biskup Marek Marczak.
5: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat. Dzień później, 26 sierpnia, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
1: Tegoroczne obchody będą połączone z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencje, a także wspólna modlitwa. Już w najbliższą niedzielę w Licheńskim Sanktuarium odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o godzinie 16:00. Przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do spraw młodych.
6: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
1: Oprócz tego po mszy świętej przygotowano coś specjalnego. Tym razem młodzi będą mieli możliwość zobaczenia Ewangelii na własne oczy.
6: Od godziny 17:30 do 19:00 19:30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Okay.
1: Okay ですか?
2: Okay です。
1: じゃあ英語で。
0: Now in English.
1: えー?

0: Pamiętaj mnie, Michał Kaczmarek, to jest Radio Nadzieja w środowy wieczór przed wiernymi z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Baranowie, wyjątkowy jubileusz w najbliższą sobotę. Będą świętować stulecie konsekracji Kościoła. To okazja do spojrzenia na historię parafii, ale przede wszystkim na ludzi, którzy od pokoleń tworzyli jej wspólnotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Szymon Pieńkowski.
1: Tereny są dosyć biedne. Kulpioszczyzna zawsze była dosyć biedna, ale jednak jeżeli powstaje taka piękna, monumentalna świątynia, to została okupiona ogromnym wysiłkiem parafian. Tych przodków, którzy po prostu zdobyli się na budowę tego kościoła, którzy sami pracowali, wypracowali po prostu tą świątynię, to jest po prostu niezwykłe święto tych wszystkich pokoleń, które nas poprzedzały i nas, którzy po prostu dalej dbamy o to świątynię, cały czas ją remontując, upiększając.
0: Kościół Baranowie powstał w latach 1910-1922, a jego konsekracji 23 sierpnia 1926 roku dokonał arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.
1: Stulecie konsekracji Kościoła, wyjątkowe wydarzenie, bo ta wyjątkowa świątynia, bo tak ją można nazwać, powstała przez praktycznie 12 lat, od 1910 roku do 1922, kiedy pierwszy raz odprawiono mszę świętą w tym kościele. Dla nas, dla całej naszej społeczności, osób wierzących, którzy zamieszkują naszą parafię, po prostu jest to wyjątkowe wydarzenie.
0: Uroczystości sobotnie rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, natomiast o godzinie 15:00 rozpocznie się festyn jubileuszowy. Chwila muzyki na antenie Radia Nadzieja, a następnie modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby do modlitwy właśnie na antenie się włączać, to podaję numer telefonów do studia 512-123-502 i podobny numer drugi 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej rozważać będziemy tajemnicę światła. Całym sercem wierzymy we wstawiennictwo Matki Najświętszej, dlatego z ufnością módlmy się, aby prosić Maryję o orędownictwo u Boga w ważnych dla nas sprawach. Polecać będziemy Bogu sprawę trzeźwości w naszej Ojczyźnie, kierujących naszą Ojczyzną, aby zatroskani o jej dobro czynili wszystko, co służy trzeźwości Polaków. Prośmy o mądrość i Boże światło dla nich. Polecajmy również wszystkie osoby, które złożyły przysięgę abstynencji z prośbą, aby trwały w swoich postanowieniach. Polecajmy również osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecajmy dzieci i młodzież, aby z radością wypełniały przyrzeczenia złożone podczas pierwszej komunii świętej. Polecajmy wszystkich chorych i cierpiących oraz wszystkie intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Podczas chrztu w Jordanie Bóg Ojciec wskazał na Jezusa: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. podczas Chrztu Świętego stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga. On mówi do nas: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Maryjo, Twój Syn poucza nas, że człowiek prawdziwie wolny kroczy drogą świętości. Prosimy Cię, wprowadź wszystkich, którzy zagubili swoją tożsamość dzieci Bożych, na właściwą drogę, drogę świętości.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Błogosławionej nocy modliła się stała słuchaczka z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
1: Tajemnica druga. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Maryjo, dzień przyjęcia sakramentu małżeństwa to wielka, uroczysta chwila dla małżonków. Ty ze swoim synem jako zaproszeni goście uczestniczyliście w weselu w Kanie Galilejskiej. Jako pośredniczka łask wypraszasz dary doczesne i duchowe dla małżonków będących w potrzebie. Stawiasz im jednak jeden zasadniczy warunek. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. Maryjo, spraw, aby rodziny rozbite, cierpiące z powodu nadużywania alkoholu przez małżonków, doświadczyły Twojego macierzyńskiego wstawiennictwa i powróciły na drogę Bożych przykazań.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
4: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus Chrystus, głosząc prawdę o Królestwie Bożym, leczył wszelkie ludzkie choroby i słabości. Odpuszczał grzechy i wzywał do nawrócenia. Maryjo, spraw, aby nasi bliźni, doznający łaski uzdrowienia z choroby alkoholowej lub też z innego uzależnienia, uważnie wsłuchiwali się w Słowo Boże i trwali w ciągłej pracy nad sobą.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
4: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Przemienienie Jezusa na górze Tabor jest dla nas wierzących znakiem nadziei na przemianę nas samych na wzór naszego Zbawiciela. Maryjo, dopomóż nam, aby dokonała się przemiana naszych oczu, które wreszcie będą dostrzegały Bożą opatrzność naszego serca, aby było wrażliwe na miłość Bożą, naszych uszu, by usłyszały Słowo Boże.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy, szczęść Boże, modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
7: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Maryjo, spraw, by trzeźwiejący alkoholicy, korzystając z pomocy psychologów i terapeutów, nie zapomnieli, że uzdrowienie ciała i psychiki nie może być oderwane od uzdrowienia ducha. Do tego zaś prowadzi częste korzystanie z sakramentu spowiedzi świętej i Eucharystii.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i niewajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła.

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać o wspólną modlitwę, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Panu i szczęść Boże. Dziękujemy wszystkim Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana, Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Cecylia,
4: Ewa.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Zaśpiewała siostra Anna Bauchan, teraz modlitwa apelowa na antenie Radia Nadzieja i możemy wyśpiewać na koniec tego środowego, sierpniowego, letniego dnia: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Grupa New Day z kolei po apelu jasnogórskim zaśpiewa. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka, ojca Mariusza Kasperskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
2: Il Concilio Vaticano II confirma e profundisce la funzione ministeriale.
3: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
3: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
2: Tutti la mia benedizione.
1: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
3: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i wprawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
2: Con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
4: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witam naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolna. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Ja również witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja. No i cóż, jest mi bardzo miło, że ponownie mogę u państwa gościć.
1: Nam również jest bardzo miło. Panie dyrektorze, w ostatnią niedzielę sierpnia w Borkowie zapowiada się prawdziwe święto plonów i rolników. Jak będą wyglądały tegoroczne obchody?
2: Tak, jak już pani wspomniała, na terenie gminy Kolno co roku organizujemy tak zwane dożynki gminne. W tym roku przypada to na niedzielę 30 sierpnia, czyli ostatnią niedzielę wakacji w miejscowości Borkowo. Zanim powiem, jak to będzie przebiegało, to oczywiście chcę tutaj wspomnieć, że jest to swego rodzaju ukłon i podziękowanie dla rolników. Jak wiemy, gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą. To jest 45 miejscowości o profilu rolniczym, więc ta skala jest bardzo duża. I tak jak mówię, no jest to ukłon i podziękowanie za ich ciężką pracę. Wiemy, z czym rolnicy muszą się tutaj borykać, zarówno ze zmiennością pogody, różnego rodzaju epidemiami, chorobami. Ta praca jest ciężka, nie kończy się w piątek, tylko to jest 7 dni w tygodniu. Więc tym bardziej trzeba to docenić. Tak, tym bardziej trzeba to docenić. Druga sprawa, no też możemy tutaj poprzez organizację tego rodzaju wydarzenia podziękować im za to, że produkują, bo zgadzamy się chyba z tym wszystkim, że polscy rolnicy produkują najlepszą żywność na świecie, która gości na naszych stołach, i za to też im możemy podziękować, i nie inaczej będzie również i w tym roku. Natomiast co do samego przebiegu, no wiadomo, no tego rodzaju uroczystości, jak dożynki świętoplonów, no rządzą się swoimi prawami. Rozpoczynamy o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. Tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie, oczywiście już to tak szybciutko przechodzę dalej, nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz, ale w późniejszym, jakby w późniejszych godzinach nie zabraknie też
1: zabawy,
2: takiej muzyki do tańca, do wspólnego biesiadowania, do wspólnego, fajnego, muzycznego spędzenia czasu. Jeżeli chodzi też o tego rodzaju wydarzenia, to oczywiście będą stoiska naszych kół gospodyń wiejskich, stoiska organizacji rolniczych, które współpracują na co dzień z rolnikami. No i wiele innych atrakcji. Tutaj nie chcę wszystkiego zdradzać. 30 sierpnia.
1: Okaże się na miejscu,
2: oczywiście,
1: także zapraszamy.
2: 30 sierpnia, Borkowo, gmina Kolno. Łatwo znaleźć, bo to jest główna trasa na Mazury, jak to niektórzy mówią, więc nawet jeżeli ktoś będzie jechał z Kolna, czy z Łomży do Kolna, czy z Kolna do Łomży, to będzie miał to po drodze, więc serdecznie zapraszamy.
1: Więc nawet po trasie można na chwilę.
2: Oczywiście, można
1: zobaczyć,
2: na chwilę.
1: Jak to wygląda. Wyglądają dożynki gminne w Kolnie. To oczywiście jest tradycja, ale też chyba jedno z takich najważniejszych wydarzeń kulturalnych w ciągu wakacji.
2: W ciągu wakacji, tak. Natomiast ja też zawsze... No generalnie wynika to z tego, że no tak zwane dożynki, czyli jakby kończenie żniw, tak, tutaj wynika. Chociaż wiemy, że ta struktura teraz na polskiej wsi troszeczkę się zmienia, bo jeszcze zaraz nastąpią żniwa kukurydziane, jak to niektórzy mówią. Natomiast jeżeli chodzi o zboże, ten główny produkt, tak jakby przez lata wytwarzany przez rolników, to właśnie ta połowa, koniec sierpnia, to jest właśnie ten okres, kiedy te żniwa się kończą. i można świętować i dziękować za udane plony.
1: Dożynki, czyli ostatni dzień, ostatnia niedziela sierpnia. Jak idą przygotowania? Czy już wszystko jest gotowe? Czy jeszcze sporo pracy przed wami?
2: To znaczy do tego rodzaju imprez przygotowujemy się od kilku miesięcy. To nie jest oczywiście teraz ostatnie szlify, ostatnie telefony, ostatnie ustalenia, ostatnie sprawy, takie dopięcie na ostatni guzik tego wszystkiego i myślę, że już 30 będziemy mogli świętować. Natomiast mówię, no to jest proces długotrwały. Cofnę się jeszcze do poprzedniego pytania. No, dożynki gminne u nas, tak jak wspomniałem, na terenie typowo rolniczej, to jest główne wydarzenie. Tak, które się odbywa co roku, cyklicznie od kilkunastu lat. I kładziemy tutaj dużą wagę na organizację tego rodzaju wydarzenia, co nie znaczy, że nie mamy też kilku innych imprez cyklicznych, co też jest bardzo ważne dla naszej lokalnej społeczności.
1: O nich też oczywiście zaraz powiemy. Mhm. Na takie wydarzenia, no tutaj też sporo pracy, ale też sporo ludzi się angażuje. Między innymi koła gospodyń wiejskich.
2: Oczywiście, no my przy każdego rodzaju wydarzeniu, które odbywa się na terenie gminy Kolno, próbujemy tutaj współpracować z lokalną społecznością, w tym z przedstawicielami tej społeczności w postaci kół gospodyń wiejskich, jednostek OSP, klubów seniora, no i innych grup, które aktywnie uczestniczą. Także tak, to jest praca wspólna, niezależnie czy to są dożynki, czy uroczystości patriotyczne, to zawsze tutaj staramy się współpracować jakby z naszymi organizacjami, no żeby po prostu no, ich zaangażować, no i żeby to było takie wspólne przedsięwzięcie po prostu. Nie?
1: Ale też co jest bardzo ważne chyba i też myślę, że mieszkańcy i goście doceniają, czyli o to, o co dbają głównie koła gospodyń wiejskich, czyli podniebienia gości i mieszkańców.
2: No tak, tak się utarło, że koło gospodyń wiejskich specjalizuje się w kulinariach, jak to mówią, tak, i na naszych imprezach no nie może zabraknąć, tak, no bo my już od długiego czasu chwalimy się tym, że mamy na terenie gminy Kolno 21 kół gospodyń wiejskich, no i na takim święcie, jakim są dożynki, no nie mogłoby zabraknąć naszych kół gospodyń wiejskich. Akurat teraz no, przyjmuję swego rodzaju zgłoszenie i deklarację do uczestnictwa, no, ale już kilka kół się zgłosiło, więc myślę, że tych potraw regionalnych, tych naszych czy naszych lokalnych w wykonaniu kół gospodyń wiejskich naprawdę będzie można posmakować.
1: A co zazwyczaj się pojawia?
2: Wie pani, no ja jestem tradycjonalistą, natomiast no tutaj dziewczyny z kół gospodyń no, co roku mnie zadziwiają, bo co roku pojawiają się nowe potrawy, nowe dania, jakby nowe rozwiązania, różnego rodzaju miksy, połączenia starych dań z nowymi i szczerze powiem, że nie wiem, co będzie na dożynkach. Natomiast na pewno jest to wytworzone z sercem. Na pewno jest to wytworzone pod kątem tego, żeby no jednak zaprezentować się swoje umiejętności, no i żeby też no zachęcić jakby tych odbiorców do tego, żeby wspierali te koła gospodyń, żeby wiedzieli, że koła gospodyń są, działają i pracują tutaj na rzecz lokalnej społeczności.
1: No właśnie, takie wydarzenia są okazją, żeby panie też się wykazały swoją kreatywnością i pomysłowością.
2: Tak, oczywiście i to, co wspomniałem
1: czasami
2: wcześniej,
1: widzimy, jak są pięknie ozdobione również te ich stoiska.
2: Tak, no mówię, no inwencja i pomysłowość naszych kół gospodyń nie zna granic. Natomiast, no powiem szczerze, że sam jestem ciekawy, co to na tych dożynkach się wydarzy, jak to będzie wyglądało. Więc tu może nie będziemy dywagować i zastanawiać się.
1: To nawet dla dyrektora zawsze jest taka niespodzianka.
2: Tak, dokładnie. Okaże się na miejscu po prostu.
1: Tak, tak? Dzięki.
2: Natomiast jeżeli chodzi, już rozmawiamy o tych naszych kołach gospodyń wiejskich, no to tutaj pomijając już jakby temat dożynek, sześć naszych organizacji z terenu gminy Kolno akurat też tutaj w tym sezonie jakby wakacyjno-jesiennym organizuje różnego rodzaju wydarzenia związane jakby z lokalną społecznością. Są to różnego rodzaju warsztaty, pikniki. One są dofinansowane ze środków z budżetu województwa podlaskiego w ramach rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. No w tym roku 6 naszych organizacji jakby uczestniczyło w tym projekcie. Już tego typu imprezy w Zaskrodzie i w Niksowiźnie mamy za sobą, bo one odbywały się 15 i 16 sierpnia. Została nam jeszcze miejscowość Czerwone, miejscowość Czernice. No i żeby któregoś koła nie pominąć, tu jest...
1: tyle ich jest.
2: To jest taki problem. No i w najbliższy piątek jest to Rydzewo Świątki, godzina 17. Natomiast co roku również nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja również uczestniczy w tym projekcie. W tym roku w miejscowości Janowo, tak jak rok temu, też zrobimy takie wspólne spotkanie kół gospodyń wiejskich, gdzie będzie można spotkać się, porozmawiać, wymienić doświadczenia. No i po prostu pobyć ze sobą, nie? Także to jest
1: też
2: sześć
1: imprez. Też pewnie gdzieś zaczerpnąć inspirację od innych kół gospodyń wiejskich.
2: Dokładnie, bo bardzo często te koła gospodyń ze względu na członkinie i członkowie tych kół gospodyń na co dzień wykonują swoją pracę i tak dalej, więc nie ma zbytnich okazji do spotkania się i powymieniania doświadczeń. No a to będzie taka właśnie okazja, nie? Także będzie jeszcze się działo. Z końcem wakacji nie kończymy sezonu imprezowego,
1: tak,
2: jak to niektórzy mówią.
1: Tak, właśnie chciałam to powiedzieć. Że co jeszcze przed wami?
2: Przed nami jeszcze cały intensywny wrzesień. Tak jak mówiłem, jeszcze to będą trzy wydarzenia projektowe związane z otrzymanymi dofinansowaniami. To, co właśnie przed chwilą powiedziałem.
1: Ale też będzie historycznie.
2: Będzie historycznie. No to już będzie ostatnia niedziela września, jak co roku. To też jest wydarzenie cykliczne, organizowane już od kilku ładnych lat. 27 września już dziś możemy zaprosić wszystkich słuchaczy do Janowa, gdzie będziemy obchodzić kolejną rocznicę rozformowania 110 Pułku Ułanów. No i cóż, więcej szczegółów na pewno jeszcze przyjdzie powiedzieć i ogłosić.
1: Mówić, tak.
2: Natomiast już dzisiaj myślę, że warto sobie zarezerwować tę datę.
1: A jak byśmy mogli podsumować tegoroczne wakacje? Jakie to było właśnie lato dla Centrum Kultury Gminy Kolno? Co też najwięcej, jakie wydarzenia też najwięcej przyciągnęły mieszkańców?
2: Znaczy dla Centrum Kultury już kilku ładnych lat ten sezon wakacyjno, wczesno-jesienny jest najbardziej intensywny, bo u nas cały czas coś się dzieje. Po pierwsze są to wydarzenia cykliczne, które na stałe już się zapisały w kalendarzu imprez gminy Kolno, ale to są również w mniejszej lub większej skali imprezy organizowane przez lokalną społeczność, gdzie my jakby wspieramy te wydarzenia, gdzie pomagamy w organizacji, uczestniczymy aktywnie w tym. No cóż, no muszę tutaj chyba wspomnieć w tym roku o takim wyjątkowym wydarzeniu, które pierwszy raz odbyło się na terenie naszej gminy i z tego, co słyszałem, chyba w Polsce festiwalu o takiej tematyce nie było. Z tego, co słyszałem. Od osób, które jakby w tej branży działają. Mówię tutaj oczywiście o festiwalu pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy, który odbyło się 18 i 19 lipca w miejscowości Kozioł. No cóż, nabyliśmy niesamowite doświadczenia. Spróbowaliśmy zupełnie czegoś nowego. To były dwa dni pełne emocji, pełne dobrej muzyki, ale nie tylko muzyki, bo to również były różnego rodzaju opowiadania, różnego rodzaju występy zespołów do tańca, tak? Nad wszystkim czuwało profesjonalne jury, które oceniało wykonawców, więc no staraliśmy się, żeby to naprawdę przybrało formę festiwalu z prawdziwego zdarzenia. Bardzo trudny do przewodu.
1: Organizacyjnie.
2: Natomiast no jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu, z odbioru przez osoby uczestniczące, tak, w tym wydarzeniu. Oczywiście no, wiąże się to ze sporymi kosztami organizacja tego typu wydarzenia. To akurat jeżeli chodzi o ten festiwal, to pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale zachęca to nas do aplikowania ośrodki na kolejną edycję. Jeżeli...
1: Tak, bo to było pierwsze wydarzenie, ale na pewno nie ostatnie.
2: Na pewno nie ostatnie, mamy taką nadzieję, że nie ostatnie, więc na pewno będziemy i w przyszłym sezonie aplikowali o te środki. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to oczywiście tę imprezę będziemy kontynuować. Ja chcę tylko wspomnieć o jednej rzeczy, że festiwal odbył się zamiast tradycyjnej nocy świętojańskiej, która co roku odbywa się w Koźle. No chcieliśmy spróbować też czegoś innego.
1: Czegoś nowego.
2: Natomiast no nie wykluczamy, że w przyszłych latach oba te wydarzenia będą miały szansę bycia tak obok siebie.
1: Może trochę mieszkańcy zatęsknią za nocą świętojańską.
2: Za nocą świętojańską, także takie plany też są. Też myślimy o różnego rodzaju formie zarówno jednej, jak i drugiej imprezy i może uda to się dopasować.
1: Może tak? Uda to się dopasować też z terminami, żeby to wszystko dobrze współgrało, bo to czasami różnie bywa, jeżeli chodzi o kalendarz wydarzeń.
2: Bywa. Czasami oczywiście, tak jak mówiłem, my współpracujemy z naszą lokalną społecznością i czasami no niestety te wydarzenia pokrywają się, więc próbujemy
1: grafiki.
2: To pogodzić wszystkie strony, zarówno te nasze wydarzenia, które organizujemy przez Centrum Kultury, jak i te, które wspomagamy, no ale do tej pory nam się to udaje, więc myślimy,
1: że tak również będzie w przyszłości. Panie dyrektorze, dobiega końca projekt LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na terenie gminy Kolno. Na czym ten projekt polega? Co też udało się zrealizować dzięki temu projektowi?
2: Tak, troszeczkę tutaj dwa zdania nie powiem na ten temat. Gmina Kolno, jak i też inne trzy gminy tu z naszego regionu uczestniczyły, no jeszcze uczestniczą w projekcie Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. W projekt zaangażowanych było 150 mieszkańców naszej gminy, czyli dosyć duża
1: jak
2: grupa.
1: Jak na gminę Kolno, to duża
2: bardzo
1: grupa.
2: Bardzo duża grupa. Ogólnie mówiąc, był to szereg szkoleń, warsztatów, spotkań tematycznych. Właśnie w tym tygodniu kończymy warsztaty kulinarne na przykład. Kilka dni temu był wyjazd tematyczny. O czym opowiadały te warsztaty? Zarówno to były warsztaty z kompetencji cyfrowych, ale to też były różnego rodzaju szkolenia odnośnie działania, czy organizacji pozarządowych, czy bezpieczeństwa ogólnie przyjętego. Także ta tematyka była bardzo szeroka. Ja tu w tym miejscu no, chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom, bo te działania powolutku kończymy, bo mamy czas tak naprawdę do końca września na pozamykanie pewnych tematów i spraw, także już teraz chciałbym podziękować
1: coraz
2: wszystkim
1: mniej czasu, tak.
2: uczestnikom za zaangażowanie, za chęci. I jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będzie takie zainteresowanie, to już mamy sygnały, że ten projekt może być kontynuowany w przyszłym roku, więc jeżeli będzie takie zapotrzebowanie od naszej lokalnej społeczności, to na pewno będziemy w to się angażować. Ja też chcę jeszcze wspomnieć o innym projekcie, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie niedawno. Jest to wsparcie z Fundacji Orlen. Otrzymaliśmy pieniążki na kontynuację tak naprawdę, bo już pierwsza edycja odbywała się na przełomie poprzedniego i obecnego roku. Jest to znów szereg warsztatów, szkoleń, wyjazdów skierowanych do naszych najmłodszych, do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolno. Pokazywaliśmy im różnego rodzaju działania, które odbywały się kiedyś na polskiej wsi, tak jak wikliniarstwo, jak plecenie dywanów, jak garncarstwo. Były też wyjazdy tematyczne do fajne, ciekawe miejsca związane z tym, co działo się kiedyś na wsi. Więc miło nam, że Fundacja Orlen doceniła to, co zrobiliśmy do tej pory. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny sezon. Będziemy kontynuować te działania, także już we wrześniu będziemy zaczynali.
1: Może te warsztaty też przyczynią się do tego, że ci młodzi ludzie, gdzieś tam pojawi się u nich taka chęć właśnie, pasja być może do tych dawnych tradycji, do tych dawnych też... jak to powiedzieć, rękodzieła. O, właśnie, rękodzieła.
2: Znaczy ja obserwuję, że no wiadomo, no Część osób jeszcze pamięta pewne takie sprawy. Są to osoby starsze lub w średnim wieku. Natomiast wiadomo, no dzieci, młodzież, no tutaj idą swoją ścieżką w dobie globalnego internetu, informacji.
1: Są ciekawsze rzeczy, widzą.
2: Tak, żyją w takim, a nie innym świecie. Ale jeżeli już uda się zebrać grono, które przyjdzie na tego rodzaju warsztaty, widzę u nich duże zaciekawienie, tak, że coś takiego miało w ogóle miejsce, tak, kiedyś. I no, mam nadzieję, no po to są te nasze działania, dlatego te działania kierujemy do młodszej grupy odbiorców, żeby jednak po pierwsze zachęcić, a drugie jednak pokazać, że kiedyś też żyli ludzie, posługiwali się zupełnie innymi sprzętami, naczyniami i tak dalej, i też to życie się toczyło i to też jest takie poznanie historii, czy swoich przodków, swoich dziadków, rodziców, także to też ma taką wartość edukacyjną również pod względem historii.
1: Więc o tym trzeba też pamiętać, panie dyrektorze, zbliżając się już do końca naszej rozmowy. Oczywiście wakacje już powoli dobiegają końca, ale tych wydarzeń w gminie Kolno nie zabraknie. Najbliższe to oczywiście dożynki.
2: Tak, największa impreza co roku organizowana na terenie gminy Kolno, dożynki w Borkowie. Jeszcze raz powtórzę, 30 sierpnia, miejscowość Borkowo, rozpoczynamy o godzinie 13, ale wspomniałem też, że już w najbliższy piątek, czyli
1: na
2: tutaj tak naprawdę
1: pojutrze,
2: jest to wydarzenie lokalne organizowane przez Koło Gospodyni Wiejskich w Rdzewie Świątki, więc też również jako współorganizatorzy zapraszamy.
1: I tymi zaproszeniami dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A moim gościem jest Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, autor książki Malta, Święci i Diabły. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Zapytam na początek, dlaczego Malta, bo nasi słuchacze na pewno kojarzą ciebie z tematów wschodnich. Skąd w obszarze twoich zainteresowań właśnie Malta?
2: Troszkę odskocznia od tematyki wschodniej, ale też troszkę tak, że ja zawsze byłem zainteresowany obszarami położonymi na peryferiach Europy, szeroko rozumianych peryferiach, to znaczy miejscami, w których rywalizowały wpływy religijne, kulturowe, cywilizacyjne, językowe różnych obszarów centralnych. Zresztą jak pamiętasz, to zdarzało nam się też rozmawiać o Bałkanach chociażby na antenie. Bałkany są takim jednym z przykładów. Innym przykładem jest Kaukaz, o którym być może również rozmawialiśmy, a Malta też jest takim peryferium, które zostało ukształtowane przez bardzo różne wpływy na przestrzeni stuleci, od Rzymu i Fenicjan, poprzez Arabów i świat islamu, aż po chrześcijaństwo i zakon Joannitów, który Maltą rządził przez ponad 2 stulecia. Więc tak naprawdę rozpoczynając pracę nad książką o Malcie, wiedziałem, że biorę się właśnie za peryferium, ale nie sądziłem, że jest ono aż tak rozmaicone i aż tak ciekawe i aż tyle odkryć sam dla siebie dokonam w czasie pracy nad tą książką.
1: No właśnie, bo Malta jest dziś bardzo popularnym kierunkiem turystycznym, także wśród Polaków, o czym mam nadzieję za chwilę porozmawiamy, co ta turystyka robi w wyspie. Ja dzięki tej książce zupełnie inaczej już patrzę na ten kraj. Ta tożsamość Maltańczyków ma bardzo wiele warstw i to jest właśnie związane z tym przechodzeniem wyspy z rąk do rąk, o czym przed chwilą wspomniałeś?
2: Trochę tak, dlatego że każde z centrów, które panowały nad Maltą, coś na tej Malcie pozostawiły. Patrząc wstecz od czasów rzymskich, święty Paweł, który rozbił się na Malcie w drodze do Rzymu, o czym mówią Dzieje Apostolskie, pozostawił po sobie chrześcijaństwo. To jedno, chociaż to trochę nadinterpretacja, bo w międzyczasie Malta została zislamizowana i później była ponownie chrystianizowana. Natomiast pozostawił po sobie bardzo silną tożsamość, to znaczy Maltańczycy bardzo mocno utożsamiają się właśnie ze świętym Pawłem. Festa na cześć świętego Pawła należy do najhuczniejszych fest, czyli świąt takich społeczno-religijnych, jakie na Malcie można zobaczyć. Później było panowanie rzymskie, później był świat islamu, który przyniósł język. Do tej pory język maltański jest językiem semickim, wywodzącym się z arabskiego. No i tak można wymieniać kolejnymi warstwami możemy iść. Możemy później pójść przez zakon maltański, któremu kraj ten zawdzięcza fortyfikację, zawdzięcza wspaniałą stolicę Valletta, która jest barokową perełką na skalę świata, zbudowaną według planu, zbudowaną od zera. Dalej panowanie brytyjskie.
1: A to panowanie Joannitów jest dobrze oceniane przez mieszkańców z perspektywy czasu? No już stuleci.
2: Tak, panowanie Joannitów jest uznawane za Złoty Wiek do tej pory przez Maltańczyków. Joannitów nie ma na Malcie już od 1798 roku, ale do tej pory Maltańczycy uważają zakonników za swoich trochę. Znaczy w tym sensie, że to był pierwszy raz, kiedy Malta była zarządzana przez ludzi, którzy na tej Malcie mieszkali. Nie byli to Maltańczycy jeszcze, dlatego że zakon maltański, zakon Joannitów nie przyjmował Maltańczyków w swoje szeregi. Natomiast nowy przywódcy, wielki mistrz zakonu i elity zakonników, oni przebywali na Malcie na stałe, w związku z czym rozbudowując Maltę, dbając o jej infrastrukturę, budując akwedukty, budując drogi, budując zamki, fortyfikacje i kościoły, siłą rzeczy cała ta infrastruktura służyła również miejscowym, również wyspiarzom. I w tym sensie Maltańczycy do tej pory się mocno utożsamiają z zakonem, do tego stopnia, że od jednego z Maltańczyków na przykład usłyszałem, że jeżeli gdzieś na świecie dostrzega krzyż maltański, który jest maltański, bo joannicki, a nie maltański, bo wyspiarski, to gdzieś tam jakieś lekkie ukłucie w sercu, lekką dumę czuję.
1: No właśnie, ta tożsamość ma wiele warstw, wiele pięter, a to jest tożsamość zamknięta na obcych, czy nie?
2: To jest dobre pytanie, to znaczy nie jest zamknięta na obcych w tym sensie, że Malta jako niewielka wyspa, Maltańczycy zdają sobie sprawę z tego, że sami sobie jakby, że nie przetrwają jako bardzo niewielkie społeczeństwo. Sam fakt, że gospodarka Malty w dużej mierze opiera się na turystach, których jest z roku na rok coraz więcej, a z drugiej strony na imigrantach, na których Malta na dobre otworzyła się gdzieś jakąś dekadę temu i którzy dzisiaj stanowią mniej więcej 1/3 mieszkańców wysp, no sprawia, że nie da się być zamkniętymi do końca. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Maltańczycy bardzo intensywnie się spierają właśnie o to i o turystów i o migrację. Natomiast no, ta kultura maltańska, ona przez sam fakt, że była poddana wpływom cywilizacji, które przychodziły z zewnątrz, no jest takim konglomeratem jednak treści zaczerpniętych właśnie od bardzo różnych narodów i bardzo różnych kultur.
1: To zatrzymajmy się na chwilę przy tej migracji, przy tym, jak migranci zmienili strukturę społeczną, bo jeden z twoich rozmówców w tej książce mówi, że może Dubaj to jest zbyt ekstremalna analogia, ale Malta zbudowała podobny model, jeśli chodzi o migrantów i ich miejsce w strukturze społecznej.
2: Tak, rząd całkiem świadomie stworzył model migracji, który opiera się na ściśle określonych, ściśle ustalonych, jeśli chodzi o czas i zasady, kontraktach z pracownikami z zagranicy. Wygląda to w ten sposób, że agencje zatrudnienia, które pracują na rzecz rządu, po pierwsze ściągają pracowników ze ściśle określonych państw, to znaczy jest preferencja dla obywateli państw azjatyckich, najlepiej znających język angielski, czyli na przykład Indusów albo Filipińczyków i najchętniej wyznających religie inne niż islam. Oni przyjeżdżają na Maltę na określony czas, nie mogą ściągać ze sobą rodzin i jest takie oczekiwanie, że kiedy kontrakt się skończy, to wrócą do siebie. Malta w ten sposób, rząd maltański w ten sposób próbuje zapewnić Maltańczykom, próbuje sprawić, że ta migracja nie będzie na stałe z jednej strony, no ale z drugiej strony sprawia też, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają i tam pracują, nie czują jakiegoś specjalnego przywiązania do kraju, nie uczą się języka maltańskiego, bo wiedzą, że jak skończą kontrakt za rok czy za 5 lat, to ten język już im się nigdy więcej nie przyda do niczego. Do tego i to też niesie ze sobą określone konsekwencje, bo na przykład jeżeli Maltańczycy oddają dzieci do przedszkoli, to bardzo często te dzieci po prostu siłą rzeczy przechodzą na angielski, bo zajmują się nimi opiekunowie, opiekunki właśnie z państw, właśnie spoza Malty, którzy po maltańsku po prostu nie mówią.
1: A to generuje też różne frustracje w społeczeństwie?
2: To generuje frustrację, chociaż to przede wszystkim generuje chyba strach przed utratą języka. Znaczy Malta zawsze była wielojęzyczna. Język maltański był językiem oczywiście narodowym, ale w różnych okresach historii Malty elity rozmawiały po włosku, po angielsku i teraz ten język maltański przez to właśnie, że i ze względu na napływ turystów coraz większy i coraz większe nastawienie gospodarki na obsługę turystów i ze względu właśnie na migrantów, którzy często właśnie w tych usługach pracują, sprawia, że język maltański traci swój status. I to powoduje, że chociażby najpoczytniejszy maltański pisarz Trevor Zara, z którym rozmawiałem na potrzeby tej książki, mówił mi, że on boi się tego, że w ciągu pół wieku język maltański może zostać z powrotem zepchnięty do rangi języka absolutnie drugorzędnego i być może Maltańczykom grozi jego utrata. To znaczy pozycja języka maltańskiego nie jest na Malcie tak słaba jak pozycja, nie wiem, języka białoruskiego na Białorusi albo irlandzkiego w Irlandii, ale ta obawa przed utratą języka na Malcie jest bardzo żywa i też poniekąd wynika z tego, że Maltańczycy zdają sobie sprawę z tego, że są najmniejszym państwem Unii Europejskiej i najmniejszym narodem Unii Europejskiej posiadającym własne państwo.
1: Przejdźmy do systemu partyjnego, bo to było kolejne zaskoczenie moje, jeśli chodzi o tę książkę. Ja oczywiście nie miałam zbyt dużego pojęcia albo miałam żadne, zerowe pojęcie na temat tego systemu partyjnego. Tu mamy do czynienia z duopolem, ale ta walka polityczna przejmowała bardzo brutalne oblicze, zwłaszcza w latach 60. Ta przemoc związana z sympatiami partyjnymi wręcz rozlewała się na ulicę.
2: Rozdawała się na ulicę i prowadziła do licznych aktów przemocy właśnie na tle politycznym. Rzeczywiście Malta pod względem politycznym jest bardzo podzielona. Są dwie główne partie, Partia Pracy i Partia Nacjonalistyczna, czyli bardziej lewicowa i druga bardziej prawicowa. partie polityczne, które dysponują własnymi mediami, które dysponują własnymi pubami, do których się chodzi wieczorami i dyskutuje o polityce, ale też o życiu w gronie wyborców tej samej partii, to świadczy o tym, że jakby zakorzenienie w tym systemie partyjnym w społeczeństwie jest dużo silniejsze niż gdziekolwiek indziej. My przecież nie mamy knajp platformerskich i pisowskich, a na Malcie to jest norma, to znaczy w każdej gminie jest partia, jest klub polityczny, klub nacjonalistyczny i klub lejburzystowski, który służy jako połączenie pubu, domu kultury i takiego miejsca spotkań z politykami, działaczami. Z drugiej strony rzeczywiście w przeszłości, zwłaszcza w latach 60., 70. i 80., władze na Malcie, co prawda różnie sprawowali, raz lejburzyści, raz nacjonaliści, ale były to władze no dużo mniej, powiedzmy, przywiązane do pluralizmu i do takiej otwartej demokracji. To znaczy w czasach rządów lejburzystów, zwłaszcza kiedy na czele partii stał Dom Mintow, a stał na czele tej partii do połowy lat 80., praktycznie od końca wojny, II wojny światowej, on sprawował władzę, to był przywódca o takim bardzo autorytarnych metodach sprawowania władzy. Próbował Maltę unowocześnić, ale na taką modłę mocno lewicową. Próbował sekularyzować kraj, pozbawić kościół katolicki wpływów, które rzeczywiście były bardzo mocne i do dzisiaj zresztą pozostają. Natomiast znalazł po drugiej stronie godnego sobie przeciwnika w postaci arcybiskupa Gondziego, który również no, nie dawał sobie tak łatwo odebrać wpływów nad swoim krajem. Doprowadziło to do tego, że obie strony dysponowały w zasadzie bojówkami politycznymi i lata 60., 70., 80. były naznaczone wieloma przykładami aktów przemocy na tle politycznym. Wybuchały bomby pod nuncjaturą apostolską, wybuchła bomba w mieszkaniu jednego z lekarzy, którzy zostali przez lejburzystów ściągnięci do pracy, kiedy nacjonalistyczni lekarze z kolei ogłosili strajk. Z drugiej strony zdarzały się wypadki ataków właśnie na te kluby polityczne, o których wcześniej wspomniałem, włącznie z jednym atakiem, który doprowadził do śmierci młodego zwolennika partii nacjonalistycznej. Z drugiej strony Kościół w pewnym momencie zakazał politykom i zwolennikom Partii Pracy przystępowania do sakramentów, zakazał im chrześcijańskich pogrzebów. To nie było do końca przestrzegane, ale kilku osobom rzeczywiście takiego chrześcijańskiego pogrzebu odmówiono. I te czasy są do dzisiaj postrzegane na Malcie jako czas właśnie taki wstydliwy. To znaczy mam wrażenie zresztą, że po obu stronach sceny politycznej, również Kościół, czy wielu działaczy, wielu hierarchów Kościoła mocno krytycznie podchodzi do tego, w jaki sposób Kościół reagował na posunięcia Partii Pracy w latach 60. i 70. Uważa się, że niektóre decyzje były przekroczeniem czerwonej linii i wywołały, i tak naprawdę sprawiły, zamieniły Kościół z takiej instytucji powszechnej w instytucję, która jest jednym z graczy na scenie politycznej. No a tego Kościół, przynajmniej maltański, dzisiaj uważa, że powinien był uniknąć.
1: A jak to jest dziś? Czy ta polaryzacja trzyma się mocno na poziomie rodzin, przyjaciół, czy takich najbardziej małych społeczności lokalnych?
2: Ona już trochę osłabła. Z jednej strony dlatego, że kolejne pokolenia no już nie są skazane na ten taki duopol medialny. Weszły media społecznościowe, pojawiły się też media niezależne, po prostu maltańskie media niezależne, które nie są aż tak mocno związane z partiami politycznymi. I już nie jest na przykład tak, jak było jeszcze 20 czy 30 lat temu, że małżeństwo z przedstawicielem czy ze zwolennikiem innej partii politycznej jest traktowane jako mezalians czy jako skandal na miarę gminy. Aczkolwiek w sensie takim zupełnie politycznym ta polaryzacja do tej pory istnieje, bo nawet teraz mieliśmy dosłownie kilka tygodni temu wybory parlamentarne, w których po raz kolejny żadna z partii alternatywnych nie miała nawet szans na to, żeby myśleć o wejściu do parlamentu. Zresztą nigdy się nie zdarzyło w historii niepodległej Malty, żeby ktokolwiek poza lejburzystami i nacjonalistami zdobył samodzielnie jakiś mandat parlamentarny.
1: Nazywasz rząd maltański jednym z najbardziej skorumpowanych w Europie i pamiętajmy, że Malta jest miejscem, jest krajem, gdzie zamordowano dziennikarkę, która opisywała nadużycia władzy.
2: Tak, i to się wydarzyło w 2017 roku. Dosyć szybko skazano bezpośrednich sprawców jej śmierci, natomiast proces osoby, która jest oskarżona o jej o zlecenie zabójstwa, dopiero ruszył. Dosłownie kilka tygodni temu ruszył proces oligarchy Jorgena Feneka, człowieka powiązanego interesami biznesowymi, ale też związkami osobistymi z wpływowymi politykami Partii Pracy. I rzeczywiście jest tak, że przez to zakorzenienie partyjne, ale też przez to, że Malta jest małym społeczeństwem, w związku z czym wszyscy się ze wszystkimi znają, łatwiej w takim środowisku uzgadniać jakieś nieformalne, robić jakieś nieformalne interesy z pominięciem hierarchii politycznej czy z pominięciem prawa. I to wszystko sprawia, że rzeczywiście na Malcie powstała taka kultura bezkarności. Kultura bezkarności, która doprowadziła właśnie Jorgena Feneka, jako skarża go prokuratura, do zlecenia zabójstwa najpoczytniejszej dziennikarki w historii Malty, bo to nie była po prostu jedna z wielu dziennikarek, to była Dafne Caruana Galizia, o której rozmawiamy, była osobą, która prowadziła bloga tak popularnego, że wyświetlenie jej najpopularniejszych tekstów były liczone w setkach tysięcy, w kraju, w który liczy 600 tysięcy mieszkańców. Zginęła w wyniku wybuchu bomby podłożonej pod jej samochód, natomiast wcześniej była też nękana licznymi pozwami i cywilnymi, i sprawami karnymi. W chwili śmierci równolegle toczyło się wobec niej 47 różnych spraw sądowych, przede wszystkim cywilnych, ale również karnych. I jej śmierć wywołała na tyle duże poruszenie, nie tylko w środowisku medialnym, ale w ogóle wśród polityków w całej Europie, że w Komisji Europejskiej powstała dyrektywa, która ma właśnie zwalczać tego typu nękanie dziennikarzy pozwami tylko po to, żeby im zamknąć usta, której efektem chociażby była nasza polska ustawa antyslapowa, podpisana ostatecznie przez prezydenta w czerwcu tego roku.
1: A przejdźmy do jeszcze jednego tematu, bo już powoli musimy kończyć, do tej masowej turystyki. Czy Malta jest w stanie to wytrzymać? Jak to wpływa na wyspę i na życie tam?
2: No powoli jest to coraz trudniejsze. W zeszłym roku Malta pobiła rekord. Na Maltę przyjechało 4 miliony zagranicznych turystów, czyli na każdego mieszkańca przypadło, no tak szybko licząc, 8 zagranicznych przybyszy w skali roku. Wśród tych 4 milionów ludzi jest rosnące grono Polaków. 400 tysięcy ludzi z Polski w zeszłym roku również przyleciało na Maltę, co plasuje nas na trzecim miejscu po Brytyjczykach i Włochach. I rzeczywiście jest tak, że Malta powoli zaczyna się dusić od liczby turystów, dlatego że infrastruktura maltańska nie jest dostosowana do tak wielkiej liczby ludzi. Mam na myśli zarówno komunikację, jak i stan dróg, kanalizacji, hotele. Rząd Partii Pracy dokonał daleko idącej liberalizacji przepisów budowlanych, które z jednej strony doprowadziły do boomu budowlanego, ale z drugiej strony ten boom budowlany odbywa się często z pominięciem zasad BHP, co prowadzi do licznych wypadków budowlanych. Wiele osób po prostu ginie na budowach, które nie są prowadzone zgodnie ze sztuką. I rzeczywiście to wywołuje coraz większe dyskusje, czy aby na pewno Malta powinna stawiać na ilość, na liczbę turystów, a nie na jakość oferty turystycznej, którą oferuje. Co prawda na Malcie nie ma, a przynajmniej ja się nie spotkałem i nie widziałem takich tak daleko idących nastrojów antyturystycznych, jakie można obserwować w niektórych regionach Włoch czy w Barcelonie. Nie widziałem na murach haseł "turyści do domu", ale dyskusja o tym, czy nie należy pomyśleć o ograniczeniu liczby turystów, ona rzeczywiście się toczy i również w obecnej kampanii wyborczej przed niedawnymi wyborami był to jeden z kluczowych tematów, na jakie dyskutowano na Malcie. Malta, tak na dobrą sprawę, nie byłoby to trudne, dlatego że Malta jako wyspa ma w dosyć skuteczny sposób na regulowanie liczby turystów, po prostu może ograniczyć liczbę lotów na jedyne lotnisko międzynarodowe w tym kraju, no ale oczywiście wiązałoby się to z problemami czy z uderzeniem w gospodarkę, bo gospodarka w coraz większym stopniu od tych turystów zależy. To jest bardzo trudny temat, to jest temat, który pewnie my też znamy trochę Stadthalla i Statr. W niektórych miejscach na Malcie wprowadza się ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę turystów, którzy mogą dane miejsce odwiedzić w ciągu doby. I liczba takich miejsc rzeczywiście rośnie z roku na rok. Natomiast ewentualne dyskusje o tym, żeby ograniczyć systemowo liczbę turystów, którzy na Maltę mogą przyjechać, jeszcze są przed tą wyspą.
1: Ponieważ mamy tylko 2 minuty, a ten temat jest na, myślę, kilka ładnych minut, bo to jest wątek w książce bardzo ważny, ale wywołam go, ponieważ pewnie te dane mogą być dla Państwa szokujące. Do 81 roku, 1981, świeżo upieczona mężatka musiała rezygnować z pracy w sferze publicznej, a do 93 roku mężczyzna miał wyłączne prawo do decydowania o sprawach finansowych rodziny. Michale, jak wygląda dziś równouprawnienie kobiet w sferze publicznej? Czy tutaj zaszły na Malcie jakieś znaczące zmiany?
2: Te zmiany zachodzą na Malcie bardzo szybko. Rzeczywiście pod względem praw kobiet Malta była ostatnim państwem w Europie w zasadzie, które legalizowało rozwody, na przykład jako ostatnie państwo po Filipinach na świecie, jeśli nie liczyć Watykanu oczywiście, który jest pewnego rodzaju specyficznym państwem pod tym względem. Jeśli chodzi o prawo kobiet do pracy, bo rzeczywiście bardzo długo było tak, że kobiety musiały rezygnować z pracy po ślubie, a jeżeli nie rezygnowały, bo pracowały na przykład w sferze prywatnej, która nie była objęta takimi restrykcjami, to rodziny płaciły wyższe podatki, jeśli kobieta nie zajmowała się domem. Bardzo długo to mężczyzna decydował wyłącznie o sprawach finansowych żony, to znaczy jeżeli nawet kobieta wniosła jakiś majątek, nazwijmy to umownie posagiem, to mężczyzna mógł nim swobodnie dysponować, mógł go sprzedać bez zgody żony. W drugą stronę to nie działało. Te zmiany światopoglądowe, które doprowadziły kobiety do równouprawnienia, one tak naprawdę następowały od lat 80. i jeszcze w latach 2000. Malta w tym momencie jest państwem, które tę zmianę światopoglądową w bardzo przyspieszony sposób przeżywa. Dotyczy to nie tylko równouprawnienia kobiet, ale dotyczy to też pozycji osób homoseksualnych, dotyczy to kwestii dotyczących, nie wiem, legalności marihuany, teraz w ostatniej kampanii wyborczej rozmawiano o legalizacji eutanazji, więc to są tematy, które wywołują kontrowersje również w Polsce i również w Polsce są omawiane i dyskutowane. Natomiast na Malcie kumulacja zmian rzeczywiście nastąpiła w ostatnich latach i w pewnym sensie Partia Pracy rządząca od kilkunastu lat uczyniła sobie z nich taki główne hasło na sztandary, które jest właśnie zarzucane przy okazji kolejnych kampanii wyborczych, takie polityczne złoto.
1: Więcej odsyłam już do książki. Malta, Święci i Diabły, to jest jej tytuł. Autor tej książki, Michał Potocki, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Jak ładnie, pani Aniu. Jeszcze do tego to słoneczko za oknem.
1: Pięknie, pan w dobrym nastroju, tak? Widzę. Mimo tego, że już czujemy oddech jesieni na plecach powoli. Nie wiem jak pan.
2: Oj, no, przykre też.
1: Trzeba zepsuć humor po polsku, trochę ponarzekać, ale dobra.
2: Dziękuję pani bardzo, już szedłem na ziemię.
1: Nie, jest piękne słoneczko, ja też widzę piękne białe obłoczki, które wędrują po niebie. Mamy jeszcze sierpień, jeszcze niektórzy na urlopach, więc niech to będzie dobry dzień i dobra druga część sierpnia dla państwa.
2: Tak.
1: Przechodzimy do komentowania rzeczywistości politycznej. Zanim tej takiej najbardziej teraz aktualnej, to chciałam jeszcze zapytać pana o święto Wojska Polskiego, bo panu jest temat wojska, armii, sił zbrojnych bardzo bliski. Chciałam zapytać, jak pan ocenia to tegoroczne święto Wojska Polskiego, tę oficjalną część, podczas której doszło do spięcia między prezydentem a szefem MON w przemówieniach, a poszło o sejf.
2: No tak. Jednemu, czyli Tuskowi, chodzi o politykę i cały czas wygrywanie przegranych bitew finansowych, a drugiemu chodzi o Wojsko Polskie i bezpieczeństwo Polski. Karol Nawrocki tu absolutnie został zirytowany wręcz nawet, dlatego że tu dochodziło do tego, że pani Sobkowiak drukowała jakieś tam plakaty, obwieszała tutaj marszrutę żołnierzy, no po prostu jakiś dom wariatów, no. I myślę sobie, że tutaj prezydent się zirytował i miał rację, no. Po pierwsze, akurat tak się stało, że na Komisji Obrony Narodowej, to było ponad rok temu, przyjechał autor tego całego SAP-e, komisarz do spraw obrony i cyberprzestrzeni Unii Europejskiej, i mówił nam dokładnie, co to jest SAP-e. I on nie wymieniał wszystkiego tego, co mówi Tusk. Czyli Tusk kłamie po prostu. On mówił za to o tym, że to ma, ten środki mają zintegrować i uaktywnić przemysł zbrojeniowy europejski oraz pomóc Ukrainie. Tam były tylko i wyłącznie dwa punkty. Ja się zapytałem go na tym posiedzeniu, no dobrze, a co z polskim przemysłem? A jak złożycie tam jakieś dokumenty, no to rozważymy. Zapytałem, jaki to jest procent, to on powiedział, że no na pewno to będzie kilkanaście procent. Więc nie ma tu się z czego cieszyć, bo będziemy spłacać 100%. I to chodzi o to, żebyśmy my kupowali w zachodnich zakładach licencje, żebyśmy kupowali uzbrojenie, które nie do końca jest dobre i bezpieczne dla Polski. No więc powiem, że tutaj absolutnie jestem za tym, żeby kupować uzbrojenie, jeżeli już w ogóle kupować, to sprawdzone w boju uzbrojenie, które jest szanowane na całym świecie. I mówię, szczęście, że mamy Trumpa, bo nam sprzedał. Proszę państwa, Niemcy mają 3 śmigłowce AH-64, bo na tyle im pozwolili Amerykanie. My mamy ich około 100. W tej chwili flotę powietrzną będziemy mieli jedną z najsilniejszych w Europie, jak nie najsilniejszą. Więc, a że mamy zdolnych pilotów, mamy to gdzieś w genach, nie wiem jak to działa, ale to chyba nam jeszcze z kawalerii zostało, że Polacy potrafią latać, potrafią widzieć, potrafią szacować, i to charakteryzuje polską armię. Amerykanie o tym mówią, jak tylko z Polakami.
1: Czyli jeszcze chciałam zapytać o te billboardy z SAFE, bo być może część naszych słuchaczy nie była w Warszawie w czasie Święta Wojska Polskiego. Ich było dużo. Były gdzieś tam porozwieszane wszędzie. I raziło
2: 3%.
1: To pana?
2: Mhm. Bardzo raziło. Bardzo mnie to raziło. Jest Święto SAFE czy Święto Wojska Polskiego? Ja na przykład, mnie na przykład denerwuje, jak mamy podczas Powstania Warszawskiego manifestacje partyjne. Mówię o prawicy. Jak mamy Święto Niepodległości i wszyscy zamiast się cieszyć biało-czerwoną, to wywieszają jakieś kolorowe flagi partyjne. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem dzielenia, że tak powiem, albo jakby to powiedzieć, korzystania, to będzie dobre określenie, korzystania z naszych świąt a święto Wojska Polskiego jest naszym świętem, ale żołnierzy, nie naszym. Jak sobie pomyślę, że dostali chłopaki po 300 zł premii za święto, no to ja dziękuję bardzo, naprawdę. Tusk się naprawdę postarał. Zresztą on się bardzo stara, żeby przy żołnierzach nie być.
1: No właśnie, jego w Warszawie nie było, jak pan odbiera tę nieobecność.
2: Nie chciał się
1: skonfrontować może z Karolem Nowrockim, nie chciał być obok niego tego dnia.
2: No, się szarpali trochę na północy Polski, czyli w Gdańsku, nie w Gdyni, podczas wodowania kadłuba ORP Wicher. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że to są projekty Prawa i Sprawiedliwości. No i cieszę się, że chłopiec Tusk się bawi zabaweczkami kupowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że ten kadłub już jest wyciągnięty z powrotem z wody, że Tusk zrobił sobie po prostu zwyczajnie kolejny PR-owski, zagranie PR-owskie, że my tu wodujemy największy i w ogóle, kurczę, jak Rygierka słuchał. Tymczasem już dzisiaj jest wyciągnięty z wody, dlatego że jak zauważyłem zresztą, część Dziobowa, czyli sądy i noc, to są części podwodne kadłuba, nie były wykończone, więc on musi być wyciągnięty. Więc o czym my mówimy? Proszę państwa, to była zwykła kratownica, nazywana kadłubem, bez okien, bez instalacji żadnych, z dwoma mosiężnymi śrubami zainstalowanymi, spuszczana na wodę. Po co? Po to, żeby Donald Tusk miał frajdę. No to przecież my mamy do czynienia z wariatami po prostu zwyczajnie, no.
1: Przejdźmy do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest bardzo ciekawe. Maciej Berek z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Tyle było mówienia o Święczkowskim, o Pawłowicz, o Piotrowiczu, że to czynni politycy i przechodzą do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Maciej Berek ma przejść, no prawie z rządu, z marszu do Trybunału Konstytucyjnego. Co pan o tej sprawie sądzi?
2: Znaczy, powiem tak.
1: Bo jeszcze dodam tylko, że Maciej Berek był twarzą projektu, który wymuszałby kilkuletnią przerwę między parlamentem czy rządem a Trybunałem Konstytucyjnym.
2: No to jest specyfika rządu Donalda Tuska, że co innego mówią, co innego robią, co innego myślą i w ogóle komu innemu służą, więc naród polski powinien to wiedzieć, ale widzę, że 30% narodu polskiego udaje, że jest wszystko w porządku. No. Więc tutaj mam gigantyczną pretensję do tych, którzy głosowali na PSL, na 2050, na eksperymenty, żeby tylko nie na PiS. Bo rząd Morawieckiego za dobrze rządził. No i oni teraz będą lepiej rządzili. No to mają teraz, prawda? Najwyższe zadłużanie państwa. Ja to powiem tylko tyle, że czym innym jest, proszę państwa, deficyt budżetowy, czym innym jest dług państwa. A my zadłużamy się na potęgę, proszę państwa, to jest około 2000 milionów dziennie. Wszystkich, jak to Donald Tusk, już nie będę epitetów tutaj nie głosował, 2000 milionów dziennie, proszę państwa, zadłużają nas te geniusze. Więc proszę się pozbierać po tej informacji i na wybory iść i właściwie wybrać, a nie eksperymentować, jak to kiedyś twierdzenie było takie popularne przed wojną, na złość babci uszy sobie.
1: Ale dziś 33% według badania OGB dla, czyli tej ogólnopolskiej grupy badawczej, dla 33% dla Platformy Obywatelskiej na rok przed wyborami.
2: No i to jest porażające po prostu. To są ludzie, którzy, ta grupa ojkofobiczna, nielubiąca państwo polskie, bo ja nie, wiecie państwo, to jest tak, że gdyby to bezpośrednio waszego domu albo rodziny dotyczyło, to byście raz dwa się połapali, że to trzeba spłacić. A tutaj 30% tych ludzi, którzy się mają za najmądrzejszych na świecie, uważa, że jakość się spłaci. Że to ten dług państwowy to jest taki, wiecie, to się umorzy. No, kto umorzy? EBC nam umorzy? Bank Światowy nam umorzy? No ludzie, trochę powagi tym wszystkim, no. I powiem, że to jest przerażające. 33% ludzi traktuje Polskę jako miejsce, w którym mieszkają, a nie miejsce, w którym mieszkali ich dziadowie, ojcowie i będą mieszkać ich wnuki. Oni uznają, że po to ich języków uczymy, żeby sobie pojechali w świat. No to chyba nie tak
1: powinno
2: działać.
1: Ale Rozwój Plus chce właśnie między innymi takich ludzi, którzy byliby skłonni przejść z głosowania na chociażby też Koalicję Obywatelską właśnie do grupy Mateusza Morawieckiego, czy nie? Czy chcecie Plus tylko odbierać PiS-owi?
2: Dlatego pracujemy nad tym. Teraz opracowanie wychodzi na temat naszych sposobów na ściąganie, na budowanie demografii, bo wiecie państwo, to jest tak, że my przeżyliśmy taką niepisaną wojnę zresztą, bo to jest tak, że jak w 90-tych latach za pierwszej Solidarności tutaj wielka, kilkumilionowa emigracja poszła z Polski, ludzie poszli lepszego życia szukać, to już widzą, na czym to polega, to lepsze życie i są gotowi wracać do Polski. I my musimy teraz stworzyć takie warunki, żeby tych kilka milionów ludzi wróciło do Polski, tak żeby naród polski w Polsce wynosił 40 milionów, a nie 30 parę milionów. To jest gigantyczne przedsięwzięcie. My tutaj mówimy o uchodźcach z zagranicy, to tam, to ludzie chcą wracać. Ja znam kilku takich ludzi, którzy wracają i nie potrzebują oni tutaj jakiejś łaski, bo po to tam pojechali, żeby się dorobić.
1: I mniej natomiast bezpiecznie będą się tam czuli, tym chętniej będą wracać tu, jeśli tu będą się czuli bezpiecznie.
2: To nie jest zasługa ani nasza, ani nic, tylko to jest zasługa Anglików, Holendrów, Niemców, że tam jest coraz trudniej się żyje.
1: Ludzie boją się na przykład do centrów miast wieczorami wychodzić i to nie jest jakaś przesada czy fantazja, tylko tak jest. Znam Irlandczyka, który tu przyjechał akurat do Łomży robić

0: prowincjach gdzieś się zagubili.
1: Ja myślę, że to się dzieje krok po kroku i nagle się ludzie budzą i widzą, że ich miasta, ich państwa wyglądają już zupełnie inaczej.
0: W ogóle się nie interesują polityką. W ogóle się nie interesują. Oni chodzą do pracy, idą, robią zakupy, idą do domu i po 10 latach wychodzą z domu, patrzą, a tutaj białych nie ma. To tak to wygląda. I niestety muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą imigrację, która przychodzi, to jest kulturowo obca nam w ogóle imigracja. I to nie chodzi o to, że oni chcą być nami, tylko oni z nas chcą zrobić takich jak oni. Więc współczuję krajom zachodnim. Ja uważam, że krew się poleje, to nie ma dyskusji.
1: Na zachodzie Europy, tak? Uważa pan, że...
0: Tak,
1: że
0: krew się poleje. Niemcy są bardzo agresywni, Francuzi są bardzo agresywni. Szczególnie służby, policja i tak dalej, i tak dalej. Tam wcześniej czy później krew się poleje. Już Francuzi wprowadzili dekret, w którym jeżeli popełni przestępstwo imigrant, to cała rodzina jest deportowana. I ja uważam, że to jest słuszne.
1: To Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj swoją propozycję odnośnie migracji, gdzie ma być jakiś specjalny portal. Każdy imigrant ma mieć wszystkie dane wpisywane w razie jakichś czy przekroczeń, czasu przebywania, czy jakiegoś przestępstwa. Ma to być wysłane do służb i deportacja. To dobry kierunek?
0: Ja tylko będę tam starał się, to jest bardzo dobry kierunek, dlatego że my nic nie wiemy na temat tego, kto u nas jest, bo coraz częściej słyszymy, że jakiś agent, teraz w Niemczech jakiś wyrok zapadł na Ukraińca, który był agentem rosyjskim. U nas ja nie słyszałem o agentach ukraińskich, tylko o samych Ukraińcach, którzy są agentami rosyjskimi. Więc dobrze by było, żeby jakaś baza danych była, bo chcę powiedzieć, że pomiędzy Rosją a Polską jeżdżą sobie autobusy z Królewca, jeżdżą sobie, proszę państwa, autobusy na Białoruś, na Donbas. Wyobraźcie sobie państwo, że w strefie okupacyjnej zajętej przez Rosjan jeździ stamtąd autobus do Warszawy.
1: Mm-hmm. No właśnie. I kto takim autobusem przejeżdża?
0: No. I sprawdzają tam paszporty, potem się okazuje, że w walizce ma 17 paszportów, jest to w porządku. I zamiast go zatrzymać, bo ktoś tu przyjechał, no to oni go wypuszczają, czyli z autobusu wysiada i wraca do siebie. I pytam się, to normalne wszystko jest? My żyjemy w państwie kartonowym, po prostu kartonowym. To są wszystko fasady. Tusk buduje fasadę rządu. Zadłuża nas na potęgę, bawi się w żołnierza, nigdy nim nie był i proszę państwa, buduje fasady. To jest zawsze tak, jak człowiek dwóch tygodni nie przepracuje, tylko wszystko mu spada z nieba. Więc ci ludzie oderwani od rzeczywistości budują takie rzeczywistości, które w istocie prowadzą do tego, że z tą rzeczywistością zderzamy się, tak jak się kraje zachodnie zderzyły teraz. Willkommen, a potem raczej się kto w Boga wierzy. No.
1: A skoro mówimy o miejscach kontrolowanych przez Rosjan, to zapytam pana o Marcina Romanowskiego, ponieważ Donald Tusk wczoraj przekazał, że na 99% przebywa on w Naddniestrzu, że tak mu przekazały służby państw, z którymi Polska współpracuje. Jak pan odbiera to ukrywanie się Marcina Romanowskiego? Bo w areszcie już pomijam Naddniestrze, chociaż o to też chciałabym pana zapytać, ale w areszcie siedziały dwie kobiety, matki, urzędniczki i ksiądz. A Marcin Romanowski się ukrywa. Jak to wygląda dla obozu prawicy?
0: To chodzi o areszty wydobywcze. To jest niedozwolone. Przypomnę tylko, że i ksiądz, i obie panie były poddawane torturom według Rzecznika Praw Obywatelskich. I tutaj tylko dopowiem wszystkim, którzy nas słuchają, proszę państwa, że ten Fundusz Sprawiedliwości, który funkcjonuje dalej i zaopatruje niektórych posłów, na przykład lewicy, w milionowe dotacje, to ten fundusz, proszę państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości powierzyło jednej z agencji. I ta agencja już nie wiedziała, co zrobić. Kolosalne pieniądze dostali na to, żeby operować tym funduszem. Ta agencja nie wiedziała, co zrobić, to zwróciła się do tych pań, które przesiedziały tyle miesięcy w areszcie, żeby poprowadziły ten fundusz, bo tego nikt lepiej jak one nie zrobią. Więc nikt lepiej nie zrobi. Więc powiem państwu, że naprawdę to jest dom wariatów. My żyjemy w domu wariatów. No. I oczywiście honorem się ująsły i powiedziały, że z wami w jakiejkolwiek konfiguracji współpracować nie będziemy. I tyle, i bardzo dobrze. Ale mamy takie państwo. No.
1: Ale co z tym Romanowskim? Co z tym Romanowskim w Naddniestrzu? Yeah.